0: Radio SK.
1: Raz, jeden, raz. Raz.

A żadne z nich nie. Na głupie dziwnie, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

0: SK Szczecin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: 3 października o godzinie 12 wystartujemy po raz 10 do 5-kilometrowego biegu w Puszczy Wkrzańskiej. 10 bieg Pogoń Raka i 2 bieg Pogoń Małego Raczka. 3 października. Zapisy na www.biegpogońraka.pl.
2: I po reklamie.

Rozpoczynamy kolejny tydzień, mamy poniedziałek, witajcie po raz pierwszy, kłaniam się nisko, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś na termometrach w Szczecinie zobaczymy 22 stopnie Celsjusza, przewaga o poranku promieni słonecznych, później pojawią się chmury, ale bez opadów. Na ulicach Szczecina o tej porze jeszcze spokojnie.

0: stosunków z Rosją. Tym razem się nie udało. Polskie siatkarki przegrały w meczu o brąz Mistrzostw Europy. Lepsze okazały się Serbki, które wygrały 3-1, a spotkanie śledził reporter eski Michał Rawa.
1: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
0: A w wielkim finale Turcja 3-2 wygrała z Włochami i obroniła tytuł.
2: SK Szczecin News.
3: Mateusz Tomaszewicz, mieszkańcy z kamienicy grożącej zawaleniem przy ulicy Chorzej w Szczecinie przebywają obecnie w lokalach zastępczych, ale pojawiła się szansa na wsparcie finansowe. Radni proponują pożyczkę ze Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego na sfinansowanie kosztownej naprawy pękającego budynku.
4: Myślę, że taka preferencyjna pożyczka na jakimś oprocentowaniu bardzo niskim lub blisko zerowym byłaby adekwatna do potrzeb tych mieszkańców.
3: Mówi radny Andrzej Radziwiłowicz. Po poznaniu przyczyn uszkodzenia budynku i szacowanych kosztach wniosek w tej sprawie trafi do prezydenta Szczecina.
5: Jankes, Kama i Wiktor
6: w Radiu SK.
0: No i jest poniedziałek. Dzień dobry, jest 6 rano, zaczynamy nowy tydzień z Eską, z Eseczką, z Esunią.
7: Brzmi jakbyś coś przeskrobał, naprawdę, no.
8: Weź ty się uspokój, powiedz nam lepiej coś, czego nie wiemy.
0: Na przykład mój pradziadek miał na imię Wojtek i mieszkał w Babimoście.
7: To ja mogę też wam powiedzieć, że Wiktor dzisiaj przyszedł ze swoim psem i ten pies ma problemy gastryczne dzisiaj.
0: Oj, o nie.
8: Dobra, posłuchamy, uruchamiamy.
0: To są rzeczy, których nie wiedzieliście. I
7: ale
0: dalej.
7: Już wiecie! No to powiedzcie nam coś, czego my nie wiemy. 664-402-302, Eskowy Messenger oczywiście czeka.
0: Mamy t-shirty Radia Eska z napisem cześć i chętnie je rozdamy.
9: Cześć, dzień dobry.
10: Ale czekaj, bo chudy miał sobie problem z okiem.
0: Mhm, a teraz
10: i z oka mu przeszło na pupę.
0: Ma z tym drugim okiem z tyłu.

0: To wszystkich super dziewczynach, które są z nami. Kama?
1: No jestem.
0: No ledwo, ale jesteś.
1: O, teraz no i znowu to... mikrofonu nie włączył.
0: Wiktor,
1: no.
0: Nie, no mikrofoniki.
1: No naprawdę nie musisz już, się czuć już, przeze mnie już, zagrożony, już. Wiktor.
2: Proszę, no jest okej. Na mnie już wszystko działa, wszystko jest okej. Mówcie coś, czego ja nie wiem teraz.
0: No to no, proszę bardzo, słuchacze.
2: Nie, to ty najpierw powiedz coś, czego ja nie wiem.
0: Ja?
2: No.
1: Jaki zaskoczony.
0: Słuchajcie, ja wiem wszystko, na czym polega problem, no. O tobie. Co? A, widziałem się z twoją dziewczyną.
2: Aha.
0: Nie wiem, czy ty wiesz, że ja się zawidziałem.
2: No właśnie tego nie wiem.
0: Ojejku, i ona była spocona, jak skończyliśmy nasze spotkanie.
2: Skończ, przestań, Kama teraz.
0: Ale chodzi o to, że biegła 6 kilometrów, ja tam byłem. I widziałem się z...
2: Widziałem się z Olą, biegu,
0: widziałem
2: tak.
0: się z Olą bo, i później się spotkałem z nią po biegu i była spocona.
1: Czy to znaczy, że Ola Kot pierwszy raz biegła w jakimś biegu, maratonie, półmaratonie na 6 kilometrów?
2: 6 kilometrów, to było najdłuższy dystans, jaki w życiu przebiegła.
0: Ale była zmęczona, tak no, powiem ci, że...
2: Wiesz, jak się twoja funkcja nazywa profesjonalnie w mediach? To, co Jankę zrobił, czyli krzyczał, podgrzewał.
0: Ja wczoraj, tak, dopingowałem, była bardzo zadowolona, powiedział, że gdyby nie ja, to by ona nie skończyła.
2: Jesteś flafferem, po angielsku to jest flaffer.
0: Flaffer?
2: Tak.
1: Chyba ci się pomyliły branże.
2: Halo, dzień dobry, powiedzcie nam coś, czego nie wiemy.
0: Czy dalej nie wiem.
3: Chciałam powiedzieć, że na pewno nie wiecie, że jem wszystkie posiłki z domu w towarzystwie Diamenta i z reguły coś spada przez przypadek poza stolik. Zawsze czeka na resztki, mimo że ma swoją miskę pełną.
2: No i co, wiedzieliście
1: panowie,
2: o tym?
1: Panowie, jak Marilyn Monroe śpiewała, że diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiet, nie chodziło o psa.
2: To teraz wy, dajcie no znać, dajcie nam jakiegoś newsa i jakąś informację, o której na pewno nie wiemy.
0: Ten flaffer, to co to jest?
2: Taki zagrzewacz, wiesz, taki przygotowywacz.
0: Kama patrzy, ojej, boję się.
1: Jestem zaskoczony.

0: dobrze.
1: 15 minut po godzinie 6, tak kibicowałem twojej dziewczynie, że straciłem głos.
2: No, nie mogłeś kibicować Stali Gorzów, albo kibicowałeś za słabo?
1: Kibicowałem też piątek.
3: Poczekaj.
2: Za słabo, bo przegrali.
3: Poczekaj, podsumujmy to z wasze spotkanie. Ty spotkałeś się z Olą Kot, która po spotkaniu była spocona, a ty teraz nie masz głosu, bo tak krzyczałeś w trakcie spotkania.
2: Tak, wszystko się zgadza. I podajmy jeszcze raz wyniki. Ola Kot wygrała, Stal Gorzów przegrała.
4: Poranne pracowanie.
1: To nie było śmieszne, ale teraz będzie śmieszne. Śmiesznie, bo jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ty jesteś zwyciężczynią zawsze, jeżeli chodzi o komentarze, newsy, tłumaczenie nam rzeczywistości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jadziuniu.
2: Jadziula, trwa cały czas, pewnie słyszałaś, wielka afera związana z tą byłą już największą polską giełdą kryptowalut.
3: U nas w studiu najlepiej na kryptowalutach zna się Wiktor.
2: Tak.
3: Wiktor, cały czas mówi kupujta,
5: czekam, nie kupujta. Czekam, a to mnie... kupujta albo nie kupujta.
2: Tak, zobaczycie, o 6 rano któregoś dnia wpadną tutaj po mnie. Pan jedzie z nami.
1: No, Wiktorku, co mamy ci powiedzieć? No fajnie, że z nami jesteś.
3: Będziemy pokazywać palcem, gdzie cię nie ma, no.
1: Fajnie, że z nami jeszcze jesteś,
2: właśnie,
1: tak.
2: Chcieliśmy się ciebie podpytać. Gdyby na przykład ktoś z pracy, twój kolega, koleżanka, my, albo Blanka, z którą chodzisz sobie często po korytarzach, zapytała się, Jadziula, co to są w ogóle te kryptowaluty? To co ty byś powiedziała?
5: Może, że to są takie pieniążki, za które można... zapłacić za pogrzeb?
2: Czego za pogrzeb?
3: Bo to droga impreza jest. No.
5: Bo to kryptowaluty.
1: A, krypto!
2: Nie wierzę!
5: No co, nie kojarzy ci się tak?
1: Jadziu, wpadaj częściej. Dziękujemy ci pięknie.

0: to wiemy. Jest 26 minut po godzinie 6. Czego nie wiemy, o tym wy nam mówicie.
1: Podnoszę telefon. 3, 2, 1. Halo!
2: No faktycznie, tego nie wiedziałem.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
8: I po reklamie.
9: 12 stopni Celsjusza, tyle aktualnie pokazują termometry w Szczecinie. Poranek z przewagą promieni słonecznych, później do głosu dojdą chmury, ale padać nie powinno. Ciśnienie na wysokim poziomie, więc nie przesadzamy z mocną kawą. Kierowcy, wy już uważajcie na bałki. Noga z gazu też przy Wyszyńskiego.
10: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Ogromny pożar pod Wrocławiem. Wieczorem strażacy walczyli z ogniem w Tyńcu Małym. Zapalił się skład palet, a później ogień rozniósł się na tereny leśne.
11: Tam kilkanaście samochodów w wyniku albo temperatury, albo płomieni zostało uszkodzonych.
10: Mówił Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej, a sprawę bada już policja. Amerykański prezydent Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Mapę Nowego Meksyku z przekreśloną nazwą stanu zamieścił na swoim profilu, a to już wywołało stanowczy sprzeciw lokalnych polityków.
12: SK Sport News.
10: Do medalu trochę zabrakło. Polskie siatkarki przegrały z Serbią 1-3 w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Tylko w trzecim secie Polki potrafiły zbudować przewagę i wygrać partię, a mistrzem Europy po raz drugi z rzędu została Turcja, która w finale pokonała Włochy 3-2. Szlagier Ligi Angielskiej dla kanonierów. W derbach Londynu Arsenal wygrał u siebie z Chelsea 2-1 po trzech kolejkach Premier League. Tylko Manchester City i właśnie Arsenal mogą pochwalić się kompletem punktów.
13: Jankes.
14: Kama.
15: I Wiktor.
16: Wiktor.
17: Radio SK.
18: Przepraszam bardzo, która godzina?
19: Proszę pana.
18: Tak?
19: Poniedziałek.
18: Tak? 6.32. To wiedzą wszyscy, którzy mają zegarek, albo ci, którzy słuchają Eski.
20: No dobrze, odbierzmy telefon w sprawie, czego nie wiemy. Halo, halo.
21: Cześć, Eska. Na pewno nie wiecie, że nie zrobiłam sobie kawy dzisiaj do pracy, a brakuje mi 4 zł, żeby sobie kawkę kupić na stacji i dzisiaj cierpię.
18: Wyczuwam tutaj prośbę o pożyczkę.
19: No, to jest taka opcja panda. Panda!
18: Ja nie mogę, ja mam tylko te banknoty po 5 stów.
19: Jeden dzisiaj w życiu trafił i ciągle o tym mówisz.
18: Zagraj coś, zagraj, daj muzykę.

0: Ale się skrada. Tame Impala. 37 minut po 6.
1: Ach, ten numer jest wyjątkowy. 20, tak, ile? 22 minutki już teraz nawet do godziny 7. Dobrze,
2: w piątek stałam w gigantycznym korku, ponieważ zapomniałam o tym, że jest koncert w Sanach na Narodowym. Był.
1: Oj, to było.
2: Był. Korki były gigantyczne.
3: Tak, ona już chyba grała w tym roku z 70 raz na tym Stadionie Narodowym.
2: To już w ogóle nie jest nic specjalnego, że ona gra na Narodowym.
1: Ale rzeczywiście wyprzedane mnóstwo ludu, niesamowite postaci, jeśli chodzi o tak towarzystwo, które tam się spotkało.
3: No, bo tego nie było w naszym bingo na rok 26. Otóż, słuchajcie, gościem na koncercie, no każdy może sobie kupić bilet i on też kupił. Mhm. Gościem na koncercie, który fascynował się, wrzucał relacje do internetu, zdjęcia.
1: Tak, tak.
2: I chwalił.
1: Kto był? Kto się pojawił?
3: Grzegorz Braun!
1: Czekajcie, jeszcze raz. Ten Grzegorz Braun?
2: Ten Grzegorz Braun.
3: Tak, jednooki Grzegorz Braun.
1: Mhm. Widział pół koncertu.
3: Tak patrzę na
2: on
3: niego.
2: On nawet stwierdził, że artystce należy się państwowe oznaczenie za zasługi dla polskiej kultury i za śpiewanie klasycznej polskiej poezji. No.
1: Ale, ojej, to
3: czekajcie.
1: Cudownie.
3: Ja nie wiedziałem, że Sanach śpiewa po rosyjsku.
4: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Budzik urodziny.
1: Łomachoń, Krystian.
2: Wydaje mi się, że musimy kiedyś wydać album z tymi zaśpiewami Kama.
1: Pewnie, wydamy, oczywiście.
2: Kama śpiewa urodziny.
1: Będzie składanka taka, wiecie, no.
2: Cześć, Krystian.
1: Brawo, Hitz 500.
2: Jak ci się podobało wprowadzenie Kamy?
3: Super.
4: Krystian, super to jesteś ty. Słuchaj, 48 lat jesteś razem z nami i my się czujemy zaszczyceni tym, że chodzimy po tym samym łespadole.
2: A wiecie, z kim rozmawiamy?
3: Ja też jestem zaszczycony.
2: Rozmawiamy z mistrzem. Krystian,
1: mistrz produkcji. Ty naprawdę jesteś mistrzem produkcji? A jak przyszedłeś do tej pracy, której teraz pracujesz, to kim byłeś na początku? Nie mistrzem?
3: No pierwsze zaczynałem od montera, jako monter i zostałem teraz później mistrzem, no.
1: Na ciebie w pracy mówią mistrzu?
2: Tak, panie mistrzu,
3: no, muszę mistrzu. Podejść. Albo majster.
4: Słuchaj, a najważniejsze, mistrzu? Żeby żona mówiła do niego mistrzu.
1: Ojej, o mistrzu. Tak, słucham, a dzisiaj nie mogę.
2: Jakby robili wizytówkę u ciebie w pracy, to naprawdę byśmy mu napisane tam mistrz tego i owego i jej nazwisko.
3: Tak jest.
2: No to teraz powiedz nam konkretnie, co ty robisz w tej pracy?
3: No, zajmuję się do oświetlenia, górnictwa, zasilacze.
1: Mistrz zasilaczy.
3: Nie tylko zasilaczy, ale jako taką montaż produkcji do górnictwa. Ładowarki samochodowe.
5: Głęboko.
4: To my ci dziękujemy.
1: Nie wchodźmy może za głęboko, może tak.
4: Bo bez ciebie byśmy sobie zdecydowanie nie dali rady. Ale ty byś sobie nie dał rady bez swojej fantastycznej rodziny. Żona Sylwia, córka Martyna, syn Błażej. Oni wszyscy bardzo mocno cię kochają, wspierają i napisali, że będą realizować wszystkie twoje szalone pomysły.
3: No to super.
1: Masz jakiś szalony pomysł, którym teraz chciałbyś się podzielić?
3: Możemy przejechać się jakimś samochodem WRC.
4: To żeby się to mogło spełnić za momencik, to my cię w takim razie wysyłamy, ciebie i paczkę twoich znajomych, może być rodzina, do Energylandii. Tam co prawda nie ma aut w WRC,
2: ale jak przyspieszy ta kolejka górska, to jest dokładnie
4: to
2: prawie
4: się tak,
2: jakby cię wystrzeliło takim samochodem. Czteroosobowe zaproszenie dla czteroosobowej rodziny. Martyna, Błażej, twoja żona i ty.
1: Baw się dobrze, mistrzu. Jesteś mistrzem we wszystkim, oczywiście.
3: Mogę pozdrowić rodzinę?
4: Dawaj!
3: Żonę, dziękuję za życzenia rodzinie, żonie, córce, synowi, najbliższej rodzinie.
1: I tej najdalszej.
3: Dziękuję bardzo wszystkim znajomym.
1: I dobrze.
2: A dzisiaj wieczorem, jak na rajdach, rozkręcamy imprezę.

0: A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka.
1: Poważne deklaracje od Tako. Mam nadzieję, że się uda. Siódma za chwilę.
2: No, miałem, no. To już nieaktualne. Rzeczywiście, za chwilę newsy u nas po godzinie siódmej. Siódme wygrywa. Kama, gotowa jesteś?
3: Ja zawsze jestem gotowa.
2: A ale... ciekawe, jak się słuchaczy?
1: No właśnie, no, to żebyście wy byli gotowi. Z telefonami!
4: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK. Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
11: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
12: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
13: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
13: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
9: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

Niestety, drodzy kierowcy, teraz płynie nie przejedziecie przede wszystkim w rejonie Bramy Portowej. Zwalniamy też na Kusłońcu i na Okulickiego. Noga z gazu także w prawej części miasta. Mowa tu między innymi o Krygiera. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 21 kresek, dziś bez opadów.

0: Zwolenników Donalda Trumpa. Wczoraj Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali z Wołodymyrem Zełenskim. Nikt nie jest jednak w stanie podać możliwego terminu zakończenia wojny. Dopóki porozumienie nie zostanie zawarte, nic nie jest przesądzone. Może dojść do niego szybko, ale może też potrwać. Bez spotkań i dialogu nie będzie to jednak możliwe. Pracujemy za kulisami, by stworzyć odpowiednie warunki. Mówił Kushner, a prezydent Ukrainy chce powrotu do trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji. To była wielka impreza biegowa ze szczytnym celem. W weekend na krakowskich Błoniach i w Parku Jordana rywalizowali uczestnicy biegów sztafetowych Poland Business Run.
1: Jak tam wrażenia z trasy?
2: Bardzo dobrze, super, po prostu atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
3: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, biegamy i pomagamy całą firmą, także duma razy dwa.
0: A w tym roku pieniądze zebrane podczas wydarzenia pomogą osobom po amputacjach kończyn i mastektomii.
4: SK Szczecin. News.
5: Mateusz Tomaszewicz, ponad 270 zestawów AED pojawi się w komunikacji miejskiej w Szczecinie. Umowa na zakup sprzętu jest już podpisana. To w ramach realizacji programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
6: Pojawią się właśnie urządzenia ratujące na co dzień życie. W 205 autobusach komunikacji publicznej, czyli naszych zarówno w Spaku, jak i w Spadzie, ale też w 69 tramwajach.
5: Mówi zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. Defibrylatory pojawią się w pojazdach do końca roku. Leo Borges opuszcza Pogoń Szczecin. Zawodnik przeniósł się do czeskiej Sigmy Ołomuniec.
7: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
8: No dobra, 3 minutki po godzinie 7. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 7 września.
9: No i dzisiaj poniedziałkowe zadanie przed wami, czyli powiedzcie nam coś, czego nie wiemy. Halo!
10: Na pewno nie wiecie, że mamy w swoim polskim słowniku odpowiednik słowa quiz. A jest to, słuchajcie, quiz. Przez W.
9: O, ciekawa sprawa.
11: No to quiz za moment, czyli 7 wygrywa.
9: Quiz. Na wsi, jak wchodzisz do chlewiku i się pytasz, które świnki już jadły, no to jest quiz. Wow.

0: spełniamy marzenia. Gramy wasze ulubione hity. 8 minut po godzinie 7 w Radiu SK.
1: Ja wiem, Janki, że ty rzadko telewizję oglądasz. I że Polsatu jakoś tak najczęściej to nie włączasz.
0: Dlaczego?
1: Tak po twarzy wyglądasz, jak nie widz Polsatu.
0: Jakbyś nie konsumował. Jak założył okulary, to co?
1: Ale to był komplement dla ciebie.
2: Ale nie obrażaj mojej telewizji, bardzo cię proszę.
0: Właśnie. Kama,
1: co ty
0: nam
1: w ogóle wykombinowałeś tam znowu? Co ty wymyślasz,
0: Internet kolego? Huczy, że podobno Julka Wieniawa, która przeszła z TVN-u do Polsatu, bo jest jurorem w Tańcu z Gwiazdami.
1: Stracili ją
2: talent.
0: Rano podobno szła do telewizji śniadaniowej opowiadać o tym, jaką będzie jurorką.
2: I to tak słyszałem. Szła.
0: I na wejściu
2: tak
0: się wyglebiła.
2: Szła.
0: Ale czyli jakiś taki tanecznym krokiem coś tam na jej walnęła.
1: Kama to widziała, jak to było?
2: No to wyglądało mniej więcej tak. Prawa noga, lewa noga, prawa noga i ona idzie i tak, wiecie, tak emanuje taką energią. Jestem gwiazdą, a w pewnym momencie się okazało, że jest upadłą gwiazdą, bo wzięła i się wykopercnęła.
0: No. Dobra, to jest.
1: Janki, ty nie oglądasz Polsatu, to mam dla ciebie nagranie z tego wypadku.
0: O, prosimy. O,
1: słuchaj, wchodzi Julka Wieniawa.
0: Proszę.
3: Ba, przepraszam, jesteście sali?
2: Dobry wiatr.
3: Przepraszam wszystkich, naprawdę. Mam nadzieję, przepraszam, naprawdę.
0: Julka, po mutacji, tak? Tak, nie, nie, to dobrze.
1: Julka Morena.
0: Dziękujemy, gramy dalej.

0: czuję miłość płynącą z anteny. Dawid Kwiatkowski i Margaretka, 14, no już 15 minut po 7 rano. A Jankes kiwa głową.
1: Ja już dawno, proszę pana, ja jestem gotowy.
0: Zgadza się na zabawę. Jankes, zgadzasz się na zabawę?
1: Zgadzamy się oczywiście, zróbmy to.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: To zapraszamy 664-402-302. Dzisiaj mamy wyjątkowy zestaw, bo Eski klapki Kubota plus skarpetki. Do tego magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej.
0: Chyba sobie kupię i poczytam, czy powiedział, kto jest jego nową dziewczyną.
3: Tego się nie da kupić. To można wygrać i dostać.
1: Proszę pana, tego się nie kupi. To jest tego, na to polega, oczywiście.
0: To niech ktoś to wygra dla mnie.
1: Zapraszamy oczywiście. 7 pytań trzeba dojechać do 7 pytania. Kto na nie odpowie, ten zgarnie nagrody. Dzień dobry, dzień dobry.
3: I telefon przy uchu, dzień dobry.
4: Witam, Paweł, ty strony.
0: Paweł, 3, 2, 1.
2: Zabawa rozpoczęta.
1: Pierwsze. 2 minutki, lećmy.
0: Od razu pierwsze pytanie na twarz. Jak się nazywał brat Kaina?
4: Kabel.
0: Dobrze!
1: Dobrze, Kabel, dobrze.
2: Drugie.
3: Dobra. Jak ktoś jest perfidny, to w jakiej pracy sprawdziłby się najlepiej?
0: W radiu.
4: Policja.
0: Dobre.
1: Dobra, lecimy dalej oczywiście, już trzecie. Kama, Wiktor czy Jankes, kto z nas nie jest kobietą?
4: Jankę.
1: Wiktorku?
0: Ja jestem osobą prowadzącą.
2: Czwarte.
0: I teraz osoba prowadząca zadaje pytanie. Ile metrów od przejścia dla pieszych można w Polsce zaparkować auto?
3: Kolega się pyta, bo nie wie.
0: Nie! 10!
1: No jak mogłeś?
0: O, niestety.
3: Bo on jest podwójnie porządny.
1: Przeproś siebie.
0: Znaczy właściwie, słuchajcie, czekajcie. Jak zaparkujesz 15, to też jest dobrze, bo nie możesz mniej niż 10. Czyli co, uznajemy czy nie?
1: Przestań kombinować, miało być 10 przecież.
0: No dobra.
3: Trzymaj się, wszystkiego dobrego dla ciebie.
1: Przeprosił, słuchasz siebie, przeprosił, no nie może tak być, no.
3: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Holandia do nas dzwoni, widzę po numerze telefonu.
1: Dzwonisz z Holandii, tak?
3: To teraz w takim razie, na wszelki wypadek, sprawdźmy twoją znajomość języka polskiego. Czy w języku polskim istnieje słowo quiz? Taki odpowiednik angielskiego quizu.
0: Przez K i W.
3: Tak czy nie?
5: Podobno pani, która wcześniej się nagrywała, powiedziała, że jest, więc podejrzewam, że jest.
3: I to jest czyste. Dobra odpowiedź.
1: Pięknie, dokładnie.
0: Omówiliśmy 20 sekund nam zostało. Szybko. Szybko! Wczoraj w Krakowie odbył się marsz. Lajkoników, koników czy jamników?
5: Jamników.
1: Dobrze! Szybko, wymyśl inną nazwę na poniedziałek, która będzie idealnie pasować. Inna nazwa niż poniedziałek.
5: Zaspałek?
3: Dobre!
0: Jankes ma ten dzień 5 razy w tygodniu.
1: Zgadza się, zaspałek, witamy. To jest 7 dzień września. Super.
3: Kochana, eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wrześniowe wydanie oczywiście, z Oskarem Cymsem w roli głównej, wysyłamy do ciebie do Holandii. W której części Holandii jesteś?
5: Ja jestem najpiękniejszej, tam gdzie kwitną tulipany na wiosnę.
0: A mogłabyś teraz wszystkich słuchaczy i nas pożegnać po holendersku?
5: Ik wens jullie hele leuke en mooie dag en tot ziens.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Mam nadzieję, że nas nie obraziła.
3: To właśnie chyba coś innego tam padło.
0: To by ci teraz w kontrze po hiszpańsku.
5: Hasta la vista, baby.

0: Mamy takiego fantastycznego słuchacza, który za każdym razem, kiedy leci u nas Eminem, wysyła do nas na Messengerze.
1: Czekaj, sprawdzę.
0: No właśnie, nie wysłał i zaczynam się martwić, czy wszystko u niego okej.
2: Może śpi sobie, no.
0: Zadzwońmy do niego, pewnie zaspał do pracy, no.
2: Jest Eminem, jakby za u nas. W Radiu SK 27 minut po godzinie 7.
1: Jest jeszcze jedna straszniejsza możliwość. Spodobało mu się jakieś inne radio i słucha teraz innego.
0: No weź przestań.
2: Radio SK.
1: Jest podejrzenie na SK2, ale nie, chyba nie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
12: I po reklamie.
13: Przypominamy kierowcom, aby nie jeździć na pamięć w rejonie Emilii Plater. Tam trwa przebudowa. Zwalniamy też na Staniackiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Dziś przewaga chmur, ale promienie słoneczne też się pojawią. Padać nie powinno, a na termometrach mamy aktualnie 13 stopni Celsjusza.
14: Minęła 7.30, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś ma dojść do kolejnych rozmów na szczycie, tym razem telefonicznych. Donald Trump najpierw ma rozmawiać z Władimirem Putinem, a później z Wołodymyrem Zełenskim. W weekend przedstawiciele amerykańskiego prezydenta spotkali się ze wspomnianą dwójką. A przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona. Obiekt, który wczoraj wykrył system obserwacji powietrznej, był dużym stadem ptaków. O możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni informowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Po weryfikacji szybko wykluczono możliwe zagrożenie.
15: SK Sport News.
14: Trzy najlepsze drużyny poprzedniego sezonu z wygranymi w niedzielnych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Mistrz Lech Poznań 1-0 wygrał z Rakowem, który dalej ma zerowy dorobek punktowy. Górnik Zabrze także 1-0 pokonał Krakowie, a Jagiellonia 2-1 wygrała ze Śląskiem Wrocław. Kimi Antonelli z Mercedesa po starcie z końca stawki wygrał w fantastycznym stylu wyścig o Grand Prix Włoch Formuły 1. Na torze Monza na podium stanęli też George Russell i Max Verstappen.
16: Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK.
17: Dzień dobry Wam, mówimy z samego rana i zbieramy informacje, o których nigdy wcześniej nie słyszeliśmy.
18: Napoleon Bonaparte nie wiedział o tym, że istniały dinozaury, ponieważ pierwsze szczątki odkryto dopiero kilka lat po jego śmierci.
19: Przez to się w pale nie mieści.
20: Dziękujemy, naprawdę. Okej.
21: Prosimy o więcej. Jeśli macie coś, to zapraszamy. Czeka eskowy Messenger.

0: Jeszcze pachnie wakacjami.
1: Raz, dwa, trzy.
2: Janki, bo weszła trzecia kawka w tym momencie.
1: Tak. Kto u nas pije najwięcej kawy?
2: Ty, no. Ej, ale ty miałeś ostatnio przestać pić kawę.
1: Miałem taki detoks sobie zrobić i zrobiłem sobie detoks.
2: Jeden dzień?
1: Nie, pół dnia.
2: Wow!
1: A później nawet pytałem lekarza i na pewno to też można włączyć w to, o co dzisiaj pytamy, o to, czego nie wiemy za bardzo. Na pewno tego nie wiecie. Słuchajcie, lekarz mi potwierdził, nie, panie Jankasie, pijemy kawę. Trzeba pić kawę. Kawa ponoć regeneruje wątrobę.
2: O!
1: Naprawdę. Tak, filiżanka kawy potrafi zbawiennie wpływać właśnie na naszą wątrobę, która czasami dostaje w kość, tym przykład w weekend.
3: Przecież wiadomo, co na popitkę zamiast soku porzeczkowego.
4: Kama i Wiktor. Radio SK.
1: No i co ty na to kama?
3: Przepraszam, a w tych małych filarzeneczkach to jest espresso?
5: Reklama.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
6: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
7: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
6: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
7: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
6: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
8: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
9: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Badanie techniczne auta? W stacji kontroli pojazdów Autoeksport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
18: I po reklamie.

0: tutaj takie towarzystwo. Janek jest Kama Wiktor. No i w sprawie towarzystwa ubezpieczeniowego za chwilę będzie się odzywał Nosel.
1: Jak będę jechać kiedyś na wakacje, to w życiu nie powiem tego Noselowi, bo za każdym razem, kiedy ktoś jedzie na wakacje, to Nosel dzwoni i mu psuje ten urlop.
2: Na wszelki wypadek od dzisiaj w ogóle nic mu nie mów.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
4: Dzień dobry, tak.
5: Moje uszanowanie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zapaskudzona Iwona, proszę pani. A proszę powiedzieć, co tam jest na rzeczy, jeśli chodzi o rezygnację z wycieczki?
4: Ja tam nie wiem, bo tam były przesyłane dokumenty. Ja 2 czerwca miałam część usuniętą, dużą część.
5: A, problemy zdrowotnościowe.
4: Tak, ja...
5: Dobrze, proszę szanownej pani. A czy ktoś jeszcze z państwa tam leci dodatkowo, czy tylko pani sama miała lecieć?
4: Dzieci. Dzieci i brat z bratową.
5: A dzieci mają, proszę pani, jakiś system nagrywający?
4: To znaczy?
5: No bo musimy teraz, proszę pani, mieć dowód wideo. A czy wartość tego, co pani rezygnuje, pokrywa się z tym, co tam jest na miejscu?
4: Ale to co, to wtedy zwraca się to dopiero kiedy we wrześniu? Nie rozumiem w ogóle
5: tak,
4: całej
5: wtedy, kiedy dostaniemy, proszę pani, wideo, pooglądamy, czy wartość jest równoznaczna tego, co pani sobie założyła. Jeżeli tak, to oddajemy. Jeżeli, proszę pani, na przykład było gorzej, no to wtedy, proszę pani, damy tą niższą stawkę. No
4: to jest dla mnie bez sensu w ogóle jest te ubezpieczenie, skoro to nie pokrywa faktycznych kosztów.
5: Już pani mówię, bo co, niektórzy sobie wyłudzają, czyli biorą od nas więcej, a na przykład później pod namiotem śpią.
4: No ja już rozumiem, o co pani chodzi. No oczywiście oni mają dostęp do internetu i co, oni mają nagrać filmik i później znowu trzeba przesłać wam ten filmik, tak?
5: Nie. No jeżeli, proszę pani, tamte osoby będą chciały nam nagrać coś, no to my damy sprzęt, proszę pani. To też będę musiała, proszę pani, panią poprosić, żeby pani przyjechała po te kamery.
4: No chyba sobie pani żartuje. No a kto mi zwróci teraz koszty, bo wie pani co? Dla mnie to, wie pani co, to było pierwszy i ostatni raz wykupiona w ogóle gwarancja zwrotu, to ubezpieczenie. To jest tylko i wyłącznie naciąganie, bo tak czy tak, po przeliczeniu tych kosztów, my jak obliczyliśmy, to i tak ja jestem do tyłu. Ja już w tym momencie te 900 zł, czy tam ile jest zgłoszone, to i tak jestem ten i teraz jeszcze dodatkowo mam tracić na dojazd.
5: To może Sylwia by coś zaradziła.
6: Ewa, zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: No było groźnie, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło.

0: dosyć odważna prośba, jak na 7.55.
1: No słuchaj, za chwilę bel będzie, bo będzie godzina 8, ale po godzinie 8 u nas będzie zabawa 5 słów, 5 stów, więc już zbieramy na jaskowym messengerze wasze numery telefonów.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy 7 września, dzień czystego powietrza.
0: Zgadza się.
2: Dla błękitnego nieba.
0: Tak.
2: Więc mi dzisiaj nie potrzeba.
0: No to coś, co przyciągnie uwagę Bogaja, naszego wydawcy, aby wyłowił, wyłuskał wasz numer telefonu z messengera, wyślijcie nam coś czystego.
1: W sensie zdjęcie czegoś czystego.
0: Czyste myśli, czysta podłoga, czyste ręce.
2: Na przykład Donalda Tuska można wysłać.
0: Jesteś przekonany, że on jest czysty?
3: 5 słów, 5 stów. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
13: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
12: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
14: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilniej w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: I po reklamie.

0: Utrudnienia z płynnym przejazdem są teraz m.in. na Mickiewicza na wysokości Trauguta. Zwalniamy też na Arkońskiej. Uważajcie na Szczanieckiej, Noga z Gazu na Chorzej i na Bogumińskiej. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 21 stopni Celsjusza. Poranek z przewagą promieni słonecznych, później pojawią się chmury.
1: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na razie bez konkretnych efektów. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa w sobotę byli w Moskwie, a wczoraj w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali w niedzielę z prezydentem Ukrainy. Przy stole usiedli nie tylko Ukraińcy i Amerykanie, o czym więcej korespondent SK Łech Biłecki.
2: Do rozmów dołączyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Prezydent Ukrainy pozytywnie ocenił spotkanie w Kijowie, nazywając go szczególnym i przedmiotowym. Także Zełenski pożartował na temat braku alarmów powietrznych podczas obecności w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Działa to lepiej niż system Patriot. Niech panowie częściej przyjeżdżają do nas, aby ludzie mogli choć trochę pożyć bez rosyjskich ostrzałów, podsumował Wołodymyr Zełenski. Kijów, Ołech Biłecki.
1: O włos od tragedii w zachodniopomorskim zakółkiem bardzo młody kierowca i bez uprawnień. 17-latek nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. W pobliżu Policy czołowo zderzył się z innym autem. Ucierpiało 5 osób. A polskie siatkarki jako czwarta drużyna Europy wrócą dziś do kraju. Samolot z nimi wyląduje po południu w Warszawie. W meczu o brąz przegrały wczoraj z Serbią 1-3.

0: pokonała na wyjeździe Lipno-Stęszew 3-1. Gratulujemy.
1: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
1: W Radiu SK.
3: Dzień dobry, witam raz jeszcze w poniedziałek, 7 września, 2 minutki po godzinie 8. O, wraca mi głos powolutku.
4: Dobrze. Jesteśmy bardzo ciekawi spraw, o których nic nie wiemy. Powiedzcie nam coś, czego my nie wiemy.
5: Banan to biologicznie jagoda. To by w sumie wyjaśniało, czemu jagodzianki to takie trochę bananowe dzieci wśród drożdżówek.
6: Czy ja już mówiłam to dzisiaj, że kocham naszych słuchaczy. Naprawdę, jesteście absolutnie fantastyczni, wspaniali. Dziękuję wam bardzo.
3: No, no to co, po jagodziance. Kurczę, w piątek zapomniałem polecieć po te, nasze po ptysie.
4: No? I co? No. No. I nikt się nie zorientował.

0: Jankes po tej kawie, którą wypił, chyba playlistę nam układał, bo jest coraz mocniej, coraz energetyczniej.
1: Jeden na dwie ręce, słuchajcie. Naprawdę.
0: Ty, a propos jechania, to my się przeniesiemy zaraz do ciężarówki, bo Tomek, kierowca, razem z nami w 500 będzie.
1: Bardzo dobrze i cieszymy się bardzo. Zróbmy to po raz kolejny.
0: Zapytaj się nas, co czystego wysłał.
1: Co czystego wysłał?
0: Słuchaj, wysłał rękę czystą.
1: Niemożliwe.
0: Naprawdę, umyta, piękna, taką, że aż sam chciałbyś przybić piątkę.
2: Pięć słów.
3: No jak wiadomo, dobra, rękę myje.
1: Ta. Zabieramy się za 500, 500. No zobaczymy, jak się dzisiaj potoczy.
0: Cześć, Tomek. Tomku.
4: Jestem, witam, hej.
0: Czy można powiedzieć, że twoja robota to czysta robota, czy czasem sobie ręce jednak brudzisz, prowadząc ciężarówkę?
4: No prowadząc nie, ale jak jest jakaś awaria, to już się brudzę.
3: Słuchaj, przy okazji... A mam takie pytanie do kierowcy ciężarówki, bo wy często macie te samochody takie super ekstra przyozdobione i moje pytanie brzmi, dlaczego?
0: No... A ty byś nie chciała
4: tak,
0: mieć...
4: chyba, żeby ładnie wyglądały.
0: Właśnie, ty sobie nie przyozdabiasz mieszkania?
3: Urocze.
0: Albo miejsca, w którym pracujesz?
3: Ja najbardziej lubię te ciężarówki, które mają mnóstwo neonów na sobie. Jak jadą...
1: O, choinka! No! Święta!
0: A masz chociaż taką karteczkę za szybą, typu tam, że Tomek coś tam. Uwaga, Tomek jedzie.
4: Nie, ja akurat nie mam, ale mam drugą ciężarówkę, która jest taka oświetlona.
3: To ja poproszę w takim razie foty, nie musi być czysta, żeby była jasność. No i przechodzimy do naszej zabawy.
1: Tak, bardzo ważna kwestia, rzeczywiście, koło wybierasz, z kim dzisiaj będziesz walczył o 500. Jankes, Kama, Wiktor, do wyboru, do koloru. No i co?
4: Oczywiście, że Kamila czuje chemię.
1: Kama kocha tę nerwówkę, gdy później musi z tobą. No dobra, okej, super.
0: Kama, nie musicie się już poznawać, bo wiesz, że Tomek jest kierowcą ciężarówki, więc jakiś obraz jego masz.
3: Ale to może kto na ciebie czeka, Tomek?
4: Jeszcze raz?
3: Kto w domu czeka?
4: Żona i synuś malutki.
3: Synuś malutki. A co lubisz jeść najbardziej?
4: No takie włoskie jedzenie, jakaś pizza, jakiś makaronik.
3: Okej, gluten party. Dobra,
0: słuchaj, Kama,
3: no ja wychodzę.
0: Kama wychodzi ze studia, nie będzie słyszała twoich typów, a my przechodzimy już do słów. Przypominam, to co powiesz, jeżeli pokryje się z tym, co potem powie Kama, to za każde trafione 100 zł. Pierwsze słowo to...
1: Panierka. Lecimy, panierka.
4: Jeszcze?
0: Panierka.
4: No? Kotlet.
0: Dobra.
1: Tu Kama trafi idealnie.
0: Fajne.
1: Na pewno.
0: Drugie słowo to siatkówka.
1: Twoje skojarzenie. Szybciutko dawaj.
4: Czwarte miejsce.
0: Dobra.
1: Oj, tu będzie ciężko.
0: Trzecie słowo to chłodnia. Czasami samochody ciężarówki chłodnie jeżdżą.
4: Mrożonka.
0: Dobra.
1: Dobra, lecimy z czwartym. Skarpetka.
4: Brudna!
0: Okej.
1: Może być brudna albo biała, zobaczymy, co Kama wybierze.
0: I uwaga, ostatnie, to jest słowo. Pachwina!
4: Ojej, ale ciężkie.
0: Ciężkie, no?
1: Nie, no.
0: Czy komukolwiek...
1: Mi się kojarzy z jajecznicą.
0: Naprawdę?
5: Mnie ostatnio ciągnęło w pachwinie.
4: No, ja właśnie też, bo gram w piłkę i też mi ostatnio ciągnęła, to nie wiem, ból może.
0: Dobra, ból pachwiny. Ból.
1: No dobra, okej, mamy to zanotowane oczywiście. No ja tak obstawiam 300.
0: Ja nic nie obstawiam. Ja wierzę w Kamę, bo to jest naprawdę mądra kobieta.
2: 5 słów, 500.
0: Wracamy za chwilę.

0: i pięknie, poniedziałek, 18 minut po godzinie 8.
1: Pięć słów.
2: Tomek razem z nami, parę minut temu odpowiedziałeś na 5 słów, dałeś swoich 5 skojarzeń. Dzień dobry.
3: Tak.
0: No to lecimy szybciutko, przypominamy, panierka, twoje skojarzenie, kotlet, siatkówka, czwarte miejsce, chłodnia, mrożonka, skarpetka, brudna, pachwina, ty skojarzyłeś się ze słowem ból.
2: Nie jest łatwo. Kama, chodź!
0: Boga, chowajcie te wszystkie te słowa, no, żeby nie wiedziała.
2: Kama, która nic nie słyszała, nic nie wiedziała.
0: Nie widzi, dobra, nie widzi. Dzień dobry, Kamka.
4: No, dzień dobry.
0: Ja obstawiam, że 300.
2: A ty na ile sama się oceniasz?
4: Jak to na ile? Na 1000.
0: No dobra. Czyli Kama, jeśli będziecie mieli 5 słów, Kama ci dużo za 5 słów. Dobra.
2: Uwaga, lecimy. Pierwsze słowo, które Tomek już ma za sobą, to panierka.
4: Tomek, czy to jest coś, co w niedzielę słychać, jak ludzie biją?
3: Zdecydowanie tak.
4: Kotlet.
0: Tak, to jest proste. To było pewne, to było idealne. Drugie, lecimy. Uważaj, Kamcia. Siatkówka.
4: Ojej.
0: Powiem ci, nie dasz rady.
4: O, dzięki, Janki. Pamiętaj, we mnie wierzysz.
2: Możesz pomóc sobie pytaniem, tak lub nie.
0: To jest bardzo trudne.
4: Czy to jest związane z naszą wczorajszą przegraną?
3: Tak jest.
2: Tak.
3: Z wynikiem.
2: Już nic nie podpowiadaj, hobie.
4: A cholera, nie wiem, które miejsce dziewczyny zajęły.
2: Ale jej się mózg gotuje.
4: A które miejsce dziewczyny zajęły?
3: Kamila,
4: Poczekaj. Szybko ten. Grały o...
3: Poza pudłem.
4: Czwarte miejsce.
0: Szok, niesamowity, że to odgadłaś.
2: Dobrze.
0: Co jest poza pudłem?
4: Powtórz, Janki, proszę. Wierzyłeś we mnie, czy we mnie nie wierzyłeś?
0: No po takiej podpowiedzi to oczywiście było tak.
5: No teraz bez podpowiedzi, Kamasz. No dobra,
0: jedziemy po 500.
2: Trzecie słowo to chłodnia.
4: Chłodnia?
2: Tak.
0: No.
4: A czy to będzie związane z tym, co prowadzisz?
3: Nie.
4: Chłodnia.
2: Ja bym powiedział trup.
4: Ja wiem.
3: Z jedzeniem.
2: Już nic nie podpowiadaj.
4: Mięso?
2: Czy twoja odpowiedź to mięso?
4: No mięso, chociaż mięso. Widzę, że już Boga i Macha, nie. Że nie. A co było?
2: Ogólnie mrożonka.
0: Mrożonka.
4: No, okay. Ma to sens.
0: To bardzo trudne. Dobra, kolejne, no.
2: Czwarte. Skarpetka.
4: Skarpetka.
2: Jedna skarpetka.
4: Jedna skarpetka.
0: Ja jestem, tutaj sobie poradzisz.
4: Jedna skarpetka.
2: A jaki szowinista. Jak pranie, to od razu kobieta sobie poradzi.
3: Wisi na krześle.
0: Co wy wymyślacie?
4: Wisi na krześle, jedna skarpetka. Na krześle, błagam cię. Co to, facet jesteś? Przecież zawsze rozliczacie je po podłodze.
3: No to tak.
2: Co wisi na krześle?
4: Dobra, przepraszam, to będzie teraz straszne. To będzie element mojego życia, ponieważ mój pies kocha kraść skarpetki.
2: Dawaj.
4: I z jakiegoś powodu nigdy nie kradnie tych czystych, tylko te brudne.
2: Proszę o odpowiedź.
4: Więc jak mówisz skarpetka, to ja widzę brudną skarpetkę przed oczami.
2: Jaki wyraz jest twoją odpowiedzią?
4: Brudna.
0: Dobrze, mówiłem, że da radę. I uwaga, ostatnie. Pachwina. Jest dobrze, jest cudownie. Pachwina.
4: O. Pachwina. Co się może w ogóle z pachwiną kojarzyć? W ogóle kto wymyślił to słowo? Bogaj!
5: Ja wymyśliłem.
4: A, bo
5: Jan,
4: cię boli.
2: Podobno Jan Kochanowski wymyślił pachwinę.
4: Pachwina.
2: Tak.
4: Dobra, czy to będzie związane z... Nie, no kurczę. Nie, w ogóle nie wiem, jakie słowo się może z pachwiną kojarzyć.
2: No nie wiem.
4: Łaskotki.
3: Mogę coś powiedzieć?
4: No dawaj, podpowiadaj.
0: Ale nie.
2: Kama może zadać jedno pytanie, na które ty możesz odpowiedzieć, tak lub nie?
4: No, nawet nie wiem, jakie pytanie. Janki,
0: tak,
4: pomóż
0: trochę. To jest trudne.
4: No to pomóż mi z podpowiedzią. Pachwina. Jakie pytanie zadać do pachwiny?
0: Ja mówiłem o jajecznicy, ale to nie chcę cię tutaj...
4: Maria.
0: To nie ten droga, nie,
4: no,
0: serio.
4: Że Tomek, już wiemy, czemu Jankesa nie wybrałeś.
0: No.
4: Nie wiem, Tomek, no musisz podpowiedzieć mi jakoś.
0: Może powiedzieć tak lub nie.
3: No.
0: No dawaj, tak lub nie możesz powiedzieć.
4: Pachwina.
3: Rodzaj czucia?
5: Już go zjechałem, bo za dużo ci podpowiada.
4: Dobra, to sorry, ale ja tylko mam niestety łaskotki. To jest jedyna rzecz, jaką mogę powiedzieć.
2: Na szczęście to zła odpowiedź.
4: No, a jaka jest dobra?
0: Ból.
4: Przepraszam, w życiu mnie pachwina nie bolała, ani lewa, ani prawa.
2: Ale mamy dla ciebie świetną informację.
4: Ile? Zgarnia
2: 300!
0: Mówiłem, byłem pewny, że to będzie... będą trzystówki. Trzystóweczki, dobrze, dobrze, dobrze. Gratulacje oczywiście.
1: Kamila, mamy na schabowego albo na włoskie jedzenie.
4: Słuchaj, to ja w takim razie po polsku, ty po włosku i będziemy jak prawdziwa rodzina.
2: I naprawdę nie chcemy wiedzieć, co robiłeś, że odczuwasz ból w pachwinie.
4: Pięć słów, pięć stów. Wiesz, kto za chwilę będzie odczuwał ból w pachwinie? Bogaj za te pytania!
0: Boże, Jezu!

0: Więcej, więcej, więcej. Daj mi więcej kasy. No, dzisiaj tylko 300. Albo i aż 300. No, to zależy. No, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia przy kasie.
1: No, Kama, dorzucisz tylko 700 i będzie to 1000, o którym mówiłaś.
0: Słuchajcie, a za chwilę usiądziemy przy newsach, a tam mistrzostwa, igrzyska koczowników. Polacy zdobyli 3 medale. Koczowników.
1: Jesteśmy najlepsi znowu.
0: Jak ktoś się zastanawia, jakie są konkurencje na mistrzostwach koczowników, to niech zostanie z nami.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Przejazd między lewym a prawym brzegiem może być utrudniony. Korkuje się przede wszystkim przy Gdańskiej, ale także uważajcie przy Moście Długim. Trasa zamkowa, też tam zwalniamy. Noga z gazu też na Mieszka Pierwszego w kierunku ulicy Cukrowej. Dzisiaj w Szczecinie bez opadów, a na termometrach 13 kresek.
12: Minęła 8.30, zaczynamy Eskanius, Marcin Procki, zapraszam. Seria wypadków i duże utrudnienia na małopolskim odcinku autostrady A4 na pasie w kierunku Krakowa. Doszło do dwóch zdarzeń, a korek ciągnie się też na południowej obwodnicy Warszawy, gdzie w pobliżu węzła Patriotów zderzyło się pięć samochodów, a tej nocy szykują się też utrudnienia w tunelu na Zakopiance. Prace serwisowe przeprowadzą tam drogowcy. Zamykany będzie przejazd zarówno w stronę Krakowa, jak i w stronę Nowego Targu. A trzy medale Polaków na Światowych Igrzyskach Koczowskich. Te odbyły się w Kirgistanie. Srebro wywalczyła Anna Sokulska w łucznictwie konnym, a brąz Tomasz Szczepaniak i Igor Błaszak w tradycyjnych odmianach zapasów. Rywalizacja odbyła się w dyscyplinach inspirowanych koczowniczym dziedzictwem Azji Centralnej.
13: Jankes!
14: Kama!
15: Kama!
16: I Wiktor!
17: Wiktor!
18: W Radiu SK!
19: Poniedziałek, ewidentnie nazwali go tak, bo coś tutaj nie działa. Witamy na początku tygodnia.
20: No i witamy na salonu z studiu.
19: Kamil, chodź.
20: Nie,
19: ale
20: działa.
19: Teraz skup się, Kamil, jest zadanie dla ciebie.
21: No już.
19: Skup się.
20: No. Powiedz nam coś, czego nie wiemy.
21: A, to wszystko wiecie.
19: Nie, no nie wiemy, oni nie wiedzieli dzisiaj,
21: że... nie wiemy, gdzie masz włosy. Ja też nie wiem.
22: Ma na klacie? Kama patrzy.
20: Nie ma.
21: Nie.
19: No i co?
21: Czy to już gra wstępna?
20: Ale chciałam powiedzieć, że ładnie pachniesz.
21: Dzięki.
20: Czyli prysznic był.
19: I tego nie wiedzą słuchacze, bo przez radio... Nie.

0: Oskar z resztą Cyms w Radiu SK 23 minuty i będzie za mi godzina 9.
1: A on o końcu śpiewał, my ten koniec będziemy mieli za 23 minuty, do 9 tyle zostało.
2: A jak wiadomo, trzeba oczywiście mężczyzn poznać po tym, jak kończą, nie po tym, jak zaczynają. I Marcin Procki przed chwilą zaczął temat, bardzo bym powiedziała ważny, o tym, że zostaliśmy mistrzami...
1: Na Igrzyskach Koczowników.
0: Wow.
3: Jak zwykle.
0: Wow. Polska mistrzem świata.
2: Natomiast na Węgrzech odbyły się zawody w kopaniu grobów.
0: Niemożliwe. Naprawdę?
3: Nie są takie fake? Zawody. Tak, ale sam patrzę na
0: tego. To są zawody międzynarodowe, czy tylko węgierskie?
1: Tak, słuchaj, startowało 19 reprezentacji dwuosobowych drużyn z różnych państw. Wszyscy zjechali na Węgry, żeby wykopać najlepszą dziurę.
0: I w siatkę nasze dziewczyny są czwarte. Okej.
2: Okay. A w kopanie grobów?
0: No właśnie, którzy byliśmy?
2: No właśnie. Pod uwagę brano szybkość, precyzję, a rywalizację wygrali grabarze gospodarzy.
0: Czyli Węgrzy, tak?
1: Tak, my pogrzebaliśmy swoje szanse.
4: Jankes. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
9: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
8: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
13: I po reklamie.

0: Reggaeton w SCO poranku. No a kto słucha reggae, ten wiadomo, ten jest fajny. 13 minut zostało do 9.
1: Nie znam tej rymowanki, chcesz się podzielić?
0: No a dzisiaj właśnie pytamy o coś, czego nie wiecie, czego nie znacie.
2: A byłeś kiedyś na reggae nad Wartą w Gorzowie?
0: Tak, ale z koleżanką.
2: No dobra, okej, lecimy dalej.
0: Dzień dobry, powiedzcie nam coś, czego na pewno nie wiemy.
3: Cześć wszystkim. Myślę, że na pewno nie wiecie o tym, że nasz kochany piesek Maltańczyk szczekał całą noc. Nie wiadomo na co, nie wiadomo po co.
2: Tyle, to się kończy się jakaś historia.
0: Kończy się, to jest koniec tej historii, na pewno o tym
2: ale
0: nie wiedzieliśmy.
2: Wie, kama wie,
1: po
2: kama
1: to,
2: wie.
1: Żeby wszyscy sąsiedzi wiedzieli, gdzie mieszkacie.
2: A mój Jimmy sobie smacznie chrapał.
1: Tylko nie wiesz, jesteś w radiu. Pytanie, co robi Jimmy teraz w domu?

0: Proszę nie chrząkać tam do mikrofonów.
1: Jankes, nie chrząkaj do mikrofonów.
2: No dobra, dziękujemy, dziękujemy. Ariana Grande, 1,54 m, proszę państwa.
1: No, to tak pod pachę i do domu. Właśnie tam idziemy.
2: Cudna jest, rzeczywiście.
0: A propos rzeczy, o których nie wiemy, powiedzcie nam coś, czego nie wiemy. Powiem coś, czego nawet ja nie wiem, skoro ona śpiewa o miłości.
1: Dawaj.
0: Nie mam zielonego pojęcia, kiedy się oświadczę.
2: Słuchaj, a w tym momencie nawiązałeś do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o mistrzostwach w pogrzebaniu. Kama i Wiktor. Czyli od dzisiaj już kawaler.
0: Tak, za chwilę Kasia Węsierska. Może w tę stronę skieruje swoje kroki.
3: Reklama. Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
19: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
20: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
21: Play. I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Utrudnienia mogą być nadal na moście Pionierów w kierunku centrum. Zwalniamy też na Kusłońcu i na Okulickiego. Noga z gazu na Łukasińskiego. Na termometrach 15 stopni Celsjusza. Jeszcze przewaga promieni słonecznych. Później pojawią się chmury, ale padać dziś nie będzie.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: 9 na zegarach, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam, to jest partia jawnie prorosyjska, tak Radosław Sikorski komentuje zwycięstwo AfD w wyborach landowych w Niemczech. Wicepremier, szef resortu spraw zagranicznych w rozmowie z nami przypomina, że niektórzy członkowie tej partii kwestionowali przebieg granic Polski i Niemiec.
3: To bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
2: A tymczasem francuski Le Figaro napisał, że wybory wygrywa najniebezpieczniejszy człowiek w Niemczech, pisząc o Ulrichu Zygmuncie, liderze AfD w regionie. 30 osób zostało ewakuowanych, a 4 trafiły do szpitala. To w Chorzowie w pożarze budynku wielorodzinnego.
4: Strażacy szybko opanowali pożar, oddymili klatkę i umożliwili mieszkańcom opuszczenie swoich lokali mieszkalnych. Było to też pomocne w celu przemierzenia mieszkań pod kątem zawartości tlenku węgla.
2: Relacjonuje Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Budynek został wyłączony z użytkowania, a rodziny znalazły schronienie u bliskich lub w miejskich lokalach zastępczych. 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszący 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Na starcie pojawiły się zarówno maszyny humanoidalne, jak i czworonożne. Był także robot Radia SK.
5: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
2: Ja przypomnę, że nie tylko roboty pobiegły w Krakowie, bo na starcie stanęło także ponad 17 tysięcy biegaczy.
0: SK Szczecin. News.
1: Mateusz Tomaszewicz, o włos od tragedii, za kółkiem młody kierowca bez uprawnień, to w miejscowości Uniemyś. 17-latek nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. W wypadku ucierpiało 5 osób. O szczegółach Oliwia Rudnicka.
6: Młody kierowca nie słuchał poleceń policji i w pewnym momencie zaczął uciekać. Po kilku kilometrach pościgu 17-latek stracił panowanie nad samochodem i uderzył w dwa inne auta. 5 osób trafiło do szpitala. Potrzebna była również pomoc

0: Black Eyed Peas, Justin Bieber, Where is the... Justin Timberlake, wróć, Where is the love w Radiu SK? Może Bieber jeszcze coś nagra z The Black Eyed Peas. To się dopiero okaże. 17 minut po godzinie 9. Wiem, że poniedziałek do łatwych nie należy, więc czas na coś, co humor poprawi. 30 sekund, tylko dobrych informacji, bo wszyscy tego dziś potrzebujemy. Pracownicy banku uchronili seniorkę z Będzina przed ogromnymi długami. 77-latka przyszła do placówki chcąc wziąć kredyt, którego rata wynosiłaby ponad 4000 zł. Pracownicy zauważyli, że jest zdenerwowana, a potem okazało się, że do wzięcia kredytu została namówiona przez oszusta. Umowa kredytowa na szczęście nie została podpisana. A dziś o 17.30 mocno trzymamy kciuki, bo o awans do ćwierćfinału US Open walczyć będzie Iga Świątek. I najlepsza informacja na sam koniec. 20 gramów czekolady dziennie, codziennie. Tyle można zdaniem naukowców jeść, żeby odczuć prozdrowotne działanie czekolady. Zła informacja? No najlepiej, żeby to była jednak czekolada gorzka. Po kolejną dawkę takich dobrych informacji zapraszam jutro po 9.00.
1: Reklama. Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert.

0: na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: I po reklamie.

0: Katy Perry E.T. w Radiu Włoska. Pierwszy tydzień szkoły za nami, więc pierwsze afery już też są. Oczywiście, 21 minut do 10. Afera śniadaniówkowa jest już na pełnej. Dlatego, że media społecznościowe żyją tym, że niektóre mamy miały odwagę podkreślam po tym, co się wydarzyło, pokazać, co pakują swoim dzieciom na drugie śniadanie albo i na cały dzień jedzenia w szkole do śniadaniówek. I posypały się gromy z nieba, bo mnóstwo ekspertów powiedziało, to nie tak, tamto nie tak, za dużo węglowodanów, za mało węglowodanów, za mało białka, jak można dawać dziecku do szkoły kanapkę, jak można dawać dziecku do szkoły słodycze, tam powinien być kurczak zagrodowy, tam powinno być tofu, tam powinno być jajko ugotowane na półmiękko. Drodzy eksperci, jak ja się cieszę, że jak ja chodziłam do szkoły pod koniec lat 90, to naprawdę nie było internetu, bo gdybyście wy zobaczyli tę bułkę taką jasną, z dużą ilością masła i z plastrem szynki, bez pomidora, bo pomidor po kilku godzinach był obślizgły i obleśny, to moi rodzice prawdopodobnie siedzieliby w więzieniu. A jakby jeszcze do tego doszedł fakt, że przez cały dzień zdarzało nam się nic nie pić, albo to było pół litra schłodzonej herbaty na cały dzień, to w ogóle byście się nie pozbierali.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
3: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Badanie techniczne auta? W stacji kontroli pojazdów AutoExport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
6: I po reklamie.

David Guetta, Andrea Bocelli. 5 minut do 10, tak bo możecie gramy w Radiu SK, a po tej 10 kolejne hity się pojawią. Dziś zagram wam też nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a wy możecie dać znać, jak poniedziałek o 9.55 wygląda wasz status. Spóźnieni, niespóźnieni, źli, zadowoleni, słońce, burze na horyzoncie, cokolwiek się tam dzieje, nagrajcie głosówkę na SK w Messenger.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
7: 3 października o godzinie 12 wystartujemy po raz 10 do 5-kilometrowego biegu w Puszczy Wkrzańskiej. 10 bieg Pogoń Raka i 2 bieg Pogoń Małego Raczka. 3 października. Zapisy na www.biegpogońraka.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
21: Słońce nadal świeci nad Szczecinem, ale już niedługo pojawi się więcej chmur. Spokojnie, dzisiaj padać nie powinno, a na termometrach mamy już 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie nadal na wysokim poziomie. Kierowcy, wy musicie uważać w rejonie Bramy Portowej. Noga z gazu też na Łukasińskiego.
20: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
22: 10 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Przed sądem w Wadowicach rusza proces policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Chodzi o 3 funkcjonariuszy, którym prokuratura zarzuca m.in. niedopełnienie obowiązków. Przypomnijmy, Natalia zaginęła w listopadzie 2023 roku w drodze do szkoły. Tę dramatyczną historię przypomina reporterski Mateusz Gołębiewski.
23: 14-latka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała mu, że źle się czuje, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest.
22: Mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli jednak kluczowych działań, nie rozpoczęli poszukiwań i nie zlokalizowali telefonu dziewczynki. Natalię znaleziono zaledwie 500 metrów od komisariatu. Była w głębokiej hipotermii. Zmarła kolejnego dnia.
0: A policjanci nie przyznają się do winy, grozi im 3 lata więzienia. Teraz nowe prognozy od analityków rynku paliw. Ceny na stacjach dalej będą rosły. Cena za litr benzyny zbliża się do 8 zł, a diesla do 9. Wszystko przez sytuację na Bliskim Wschodzie.
1: Mamy brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, mamy kolejne uderzenia militarne i to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
0: Mówił Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Z kolei cena za baryłkę ropy to już blisko 100 dolarów, a najbliższy weekend to Małopolska Tour w Nowym Targu. W planie rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race.
19: Zarówno zapraszamy tych Państwa, którzy rower traktują relaksacyjnie, ale też tych Państwa, którzy lubią jednak dreszczyk emocji i takiego większego wysiłku.
0: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na wydarzenia można się zarejestrować na stronie małopolskatour.pl.
23: SK Szczecin. News.
21: Mateusz Tomaszewicz, Stargard zadba o edukację nauczycieli i pedagodzy. Z podstawówek i przedszkoli przejdą specjalne szkolenie. Kurs pomoże skuteczniej pracować z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach. Świt Szczecin z pierwszym wygranym meczem w Betlic drugiej lidze. Szczecinianie pokonali na wyjeździe Lechię Zielona Góra 4-1. Gole dla zwycięzców zdobyli Adam Frączczak, Konrad Nowak i Krzysztof Robski. Wiatr, deszcz i zacięta walka na wodzie. Za nami regaty Nadzieja Sportu, w których uczestniczyło ponad 80 młodych żeglarzy.
24: No i na co było tak narzekać, jak to już jest już 10? To już bliżej niż dalej. No, nie powiedzieli ci, którzy pracują do 17. 9:50, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: brzmieć poniedziałek. Take me back. Kaio, Max McNone w Radiu SK 18 minut po godzinie 10. Jak wam ten dzień mija? Jest głosówka na SK-owym Messengerze. Też oczywiście możecie taką nagrać.
1: Cześć SK. No, mój humor jest dobry, ładna pogoda. Jesteśmy w drodze z Warszawy do Zakliczyna w kierunku gór obejrzeć dom. Jestem pozytywnie nastawiony, zobaczymy co z tego będzie, pozdrawiam.
0: No jak co z tego będzie? Jak już kupicie ten dom, to nas tam po prostu zaprosicie. Fajnie mieć znajomych nad morzem i w górach, bo wtedy wakacje trochę łatwiej się układają.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ekstra mocny start z Kaufland Karty Ekstra.
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: I po reklamie.

0: Bo na Fidesali i Faust nie uciekniecie dziś chyba od obowiązków. Chyba, że szef postanowił sobie przedłużyć weekend. September, Cry for You. To za nami w Radiu SK, 23 minuty do 11. Jest i ona, Małgosia.
1: Witajcie, moi drodzy. U mnie dzisiaj poniedziałek zaczął się trochę, no, stresująco. Otóż była na rozmowę o pracę, no więc czekam na info od nich. Także słuchacze, moi drodzy, trzymajcie za mnie kciuki, oby mi się udało i życzę miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie,
0: Gosia. Trzymamy, Małgosia, kciuki, choć znam też oczywiście takich, którzy chcieliby się chociaż na chwilę zamienić z tobą miejscem i w ten poniedziałek sobie oczekiwać na takie informacje o godzinie 10.37 z kawą na własnej kanapie.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no, co ty robisz?
5: Jak to co?
4: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Marian, jaki laptop jest top?
6: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
7: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
2: I po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

zapachnie trochę owocowymi czwartkami i dobrze, Mango od Sylwii Grzeszczak i nowy singiel na antenie Radia SK, 6 minut do godziny 11. 3 minuty to jest fantastyczna liczba i fantastyczna długość. Godna pogratulowania. Nie wiem, o czym pomyśleliście, bo ja mówię tylko o idealnej długości czasu naszego prysznica. Podobno dokładnie 3 minuty, tyle powinniśmy brać prysznic, żeby on działał najlepiej na nasze zdrowie, jednocześnie, żeby nie marnować wody i żeby przynieść organizmowi to, czego od prysznica oczekujemy. Ja wam po 11 przyniosę to, czego oczekujecie, więcej niż kolejna kawa, czyli najlepsze hity, które trochę was pobudzą ten poniedziałek.

0: Reklama.
1: W każdej palecie jest pieniąz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
2: No przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
3: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
9: Tędel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
10: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
9: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
7: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii dobry plan wystarczy.
17: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Osiedle Królewicza Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
23: Nieco więcej chmur nad naszymi głowami, ale spokojnie, dziś jeszcze promienie słoneczne wrócą. Parasolki zostają w domu, bo w Szczecinie padać nie powinno, a na termometrach mamy aktualnie 18 stopni Celsjusza. Na ulicach Szczecina spokojnie, jednak uważamy przy Emilii Plater, ale także i na Chorzej.
22: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
24: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Roman Rzet znów w siedzibie prokuratury w Katowicach. Śledczy kontynuują przesłuchanie zatrzymanego w sprawie Zondy Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę, jest przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. O czym więcej, reporterski Mateusz Gołębiewski.
25: Jak informuje prokuratura, służby zatrzymały mężczyznę, ponieważ istniała uzasadniona obawa, że chce uciec z kraju. Policja przeszukała miejsce jego zatrzymania oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Roman Rzet to były współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. 9 kolejnych domowych ładunków wybuchowych znaleziono w niemieckiej Saksonii. Znajdowały się przy linii wysokiego napięcia i zostały rozbrojone przez specjalistów. Trwa śledztwo w sprawie ataków na infrastrukturę energetyczną. Iga Świątek stanie dziś przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. Jej rywalką będzie Qin Wenzheng. To właśnie z Chinką Świątek przegrała w półfinale igrzysk w Paryżu. Zrewanżowała się jej już raz za to w ubiegłym roku. Teraz także będzie faworytką, bo Chinka dopiero wraca do czołówki po problemach ze zdrowiem. Ich mecz ma zacząć się o 17:30.
0: SK Szczecin. Na czasie.
23: Mateusz Tomaszewicz, przed nami prawdziwa gratka dla miłośników tenisa ziemnego, bo już od najbliższej niedzieli, aż do 20 września, Szczecin ponownie stanie się stolicą tej dyscypliny sportu. Wszystko za sprawą 33. edycji Invest in Szczecin Open. Na miejscu oprócz głównego grania jeszcze tenisowy turniej artystów, koncerty, Kids Day czy nasza pomarańczowa strefa. Szczegóły na sk.pl. A już dziś o 20:30 Pogoń zagra kolejny ligowy mecz. Do Szczecina przyjedzie Wisła Płock. My oczywiście liczymy na to, że komplet punktów zostanie w Szczecinie.
1: Minuta po godzinie 11, a nawet prawie już dwie. Kto się spóźnił na spotkanie, które mogłoby być mailem, ten zaoszczędził 2 minuty życia. 5 Seconds of Summer, Youngblood, a także Bledka 2 dni i nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Nowy dzień, nowe informacje a propos tego, co robimy źle albo co moglibyśmy robić lepiej. Powinniśmy spać równo 7 godzin. Co tydzień są nowe informacje na ten temat. Tym razem okazało się, że 7 godzin snu ma znaczący wpływ na nasz mózg, na to, jak ten mózg pracuje, na to, jak my pracujemy, na efektywność, na kreatywność i oczywiście na później efekty także naszej pracy i to, jak się w niej odnajdujemy. 7 godzin snu powoduje, że główne ośrodki w mózgu nie tracą swojej objętości. I uwaga, haczyk jest jeden. Nie chodzi o to, żeby spać tylko mniej, raczej celujemy w 7 godzin. Chodzi też o to, żeby nie spać więcej niż 7 godzin, bo jak śpiecie dłużej niż 7 godzin, no to z kolei objętość mózgu na tym cierpi przy tych najważniejszych ośrodkach i po prostu mózg działa wolniej. Ja już na same wyliczenia tego, o której powinnam się kłaść spać i o której wstawać, żeby to wszystko działało, poświęciłam tyle zasobów mózgowych, że jestem zmęczona.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
1: I po reklamie.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Się
1: dobrze zaśpiewała Dua Lipa, ale Temper City też radzi sobie dobrze, dlatego że oni już są na naszej antenie. Mają taki hit, który wprowadza delikatną nostalgię, ale chyba ten hit na pewno lubicie, skoro wciąż go gramy. Poprzedni nazywał się Self Aware, a teraz pytanie, co nam zaprezentuje ta grupa, która właśnie od Self Aware zaczęła swoją karierę. Bo nazywa się ich nowy singiel Reverse Psychology, czyli odwrócona psychologia. Chyba powinno wam się spodobać, więc gramy.

0: I ktoś mądry policzył, że gdybyśmy tak wybijali rytm stopami, najlepiej dwiema na raz w trakcie trwania takich kawałków, to spalimy dodatkowo w trakcie dnia pracy, robiąc to na przykład przez kilkanaście minut, jakieś 200 kalorii więcej. Tak zwana spontaniczna aktywność fizyczna, do której zachęcam. A przy okazji, jak człowiek się tak rusza, to wygląda na bardziej zapracowanego, więc nie musi obawiać się, że szef powie, że nic w poniedziałek nie robicie.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Badanie techniczne auta? W stacji kontroli pojazdów AutoExport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
4: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
5: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
4: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
5: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
4: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
6: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
7: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
8: To będzie ostatnia reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć, sąsiedzi!
2: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17, Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
17: W samo południe termometry w Szczecinie pokazują już 20 stopni Celsjusza. Ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa dziś, bez opadów w Szczecinie. Za to ciśnienie mamy na wysokim poziomie. Nieco większy ruch na ulicach miasta. Zwalniamy przy bramie portowej. Uważajcie na Krygiera i Metalowej.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
18: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Drogowe problemy na początek. Zablokowana krajowa 75, to na trasie Nowy Sącz-Brzesko. W Czchowie karetka zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę.
19: Osobami poszkodowanymi w tym zdarzeniu jest dwóch ratowników medycznych. Pacjent, który był transportowany, również został przetransportowany do szpitala w Brzesku.
18: Mówi Dominik Machał ze Straży Pożarnej w Brzesku. Wypadek też na S1 na Śląsku. Trasa między węzłami Żywiec-Browara Węgierską Górką w kierunku granicy jest teraz nieprzejezdna. Były szef policji stanął przed sądem. Ruszył proces generała Jarosława Szymczyka w głośnej sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022. Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest nasz reporter Krzysztof Płowecki.
20: Jarosław Szymczyk pojawił się przed sądem osobiście, ale nie odpowiadał na pytania, czy przyzna się do winy i czy będzie dzisiaj składał wyjaśnienia. Były komendant główny policji jest oskarżony m.in. o nielegalne posiadanie granatnika oraz przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celnym. Prokuratura zarzuca mu także nieumyślne spowodowanie wybuchu w Komendzie Głównej Policji, który zagroził życiu i zdrowiu wielu osób. Za te zarzuty grozi mu kara do 8 lat pozbawiania wolności, a proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
18: W ostatniej drodze towarzyszą mu rodzina, przyjaciele i fani. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza.
21: Wymykał się kategorią. Wiele osób żegnamy, ale śmierć Frycza, mimo że przewidywalna, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie.
18: Mówił Jan Englert, aktor, były dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat.
22: SK Szczecin. Na czasie.
17: Mateusz Tomaszewicz, od najbliższego piątku Baszkowice koło Stargardu staną się europejską stolicą sportowego cięcia i rąbania drewna. Przed nami 23. Mistrzostwa Polski Steel Timber Sports oraz Mistrzostwa Europy w dynamicznym formacie Trophy. Szczegóły na sk.pl. Jak dobrze rozpocząć tydzień w Szczecinie? Od wizyty w kinie Heliosa. Fajna propozycja z premier to Nie patrz w dół, część druga, Spa Weekend czy Tony, a ze stałych to Odyseja czy Spider-Man, całkiem nowy dzień dla najmłodszych, Psi Patrol i Dinozaury.
0: No o tej porze, kiedy już 11:02, to chyba jesteśmy rozruszani i tak jakoś weszliśmy w ten tydzień. Możemy tak powiedzieć, prawda? No, to ja będę teraz sprzyjał temu wszystkiemu, co dobre, a co złe. Spróbuję naprawić hitami na czasie. Zalia zaczyna, Tylko kochaj mnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 17 po 12, poniedziałkowe popołudnie, to jest Eska, to są hity na czasie. No kto by się spodziewał, że teraz, kiedy już się trochę mentalnie też nastawiamy i przygotowujemy na jesień, to przyjdą jeszcze upały, a rzeczywiście przyjdą, bo synoptycy mówią, że to, co zbliża się do Polski, to się nazywa antycyklon Ulrich. I na przykład środa na południu naszego kraju to będzie nawet 31 stopni na termometrach, Warszawa i okolice 29, na północy w okolicach 25, więc też źle nie będzie. Ale kto wybiera nazwy dla tych zjawisk różnych? Antycyklon Ulrich. To już my mieliśmy kiedyś do czynienia z jednym Ulrichem. Też było gorąco. Wiadomo, pod Grunwaldem.
1: Reklama. Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: Różne są sytuacje, które w czasie pracy potrafią nas wyprowadzić z równowagi, to tak porządnie, nawet nie do końca związane z samą pracą, bo na przykład jesteśmy czymś pochłonięci, oddani zupełnie, coś tam robimy ważnego i nagle cyk, SMS z domu z dziwnej treści, albo taki, który w danym momencie był totalnie niepożądaną wiadomością i już się w nas gotuje, prawda? Ciekaw jestem, albo oczywiście wkurzający szef, albo kumpela z pracy, to już taki temat standard. Ciekaw jestem, w jaki sposób wydajecie upust, jeżeli chodzi o swoje emocje, takie już, które wchodzą na pełne obroty i nie są dobrymi emocjami w pracy. Czy może musicie wyjść na chwilę, przewietrzyć się, czy może jakoś się wyciszyć, czy może wręcz przeciwnie, podnosicie głos, ale nie, że na kogoś, tylko wiecie, tak sami, żeby wyrzucić to z siebie. A gdybyście pracowali na przykład na takiej nowozelandzkiej wyspie Stewart, tam jakbyście krzyknęli, to by was od razu cała wyspa usłyszała, bo mieszka tylko 500 osób, a przy okazji wyspa uznana została ostatnią za najcichszą wyspę na świecie. Takie rzeczy się dzieją. No to chyba te nasze wyspy pracy tak ciche nie są, prawda? Ciekaw jestem, jakie macie sposoby, dajcie znać. Na głosówki czekam na naszym eskowym messengerze, ewentualnie SMS-ową pod 664 402 302. A jeżeli dobrze na was działają nasze eskowe hity na czasie, to ja się tylko cieszę. Przed chwilą za nami Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, Bullet, a już za chwileczkę The Weeknd, Save Your Tears. 13 będzie za 22 minuty.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
5: I po reklamie.

0: Jak pracujecie w takim tempie, tempie tego numeru, to wszystko się zgadza, szef zadowolony. Armin van Buuren i Sasha Everlasting to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK wśród hitów na czasie. 5 minut i będzie godzina 13. Zapytałem was, jak sobie radzicie z przypływem nerwów w pracy, jak sobie dajecie taki upust tak zwany i jest głosówka od Ani, która może być dobrą poradą.
1: Cześć Rafał, cześć Eska. No jak tu sobie poradzić? Cichutko pod nosem, takie soczyste motyla noga i troszkę lżej człowiekowi.
0: To teraz uwaga wszyscy razem. 3, 4. Motyla noga. Już za chwilę będzie 13.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
7: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
9: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
10: Potwierdzamy.
11: Klapki Klemens lewy
12: i Klemens prawy
11: meldują się na breloczkach.
9: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy Frostę kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
16: Osiedle Królewicza Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
17: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17, Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
18: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
24: Szczecińscy kierowcy o tej godzinie muszą liczyć się ze zwiększonym ruchem w okolicy Bramy Portowej, na Gdańskiej, Energetyków oraz na Kolumba. Noga z gazu również na Bałuki, Sosabowskiego, Chopina, Łęknie oraz na Mieszka I. Termometry wskazują aktualnie 20 stopni Celsjusza. Padać dzisiaj nie powinno.
23: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
25: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Podejrzany współpracuje ze śledczymi, konsekwentnie przyznaje się do zabójstwa 13-latki. Takie są nowe informacje z prokuratury, która zajmuje się śmiercią Izabeli Strzałkowskiej. Dziewczynka została zamordowana 15 lat temu w Gdyni Dąbrowie. Dopiero dzięki badaniom DNA śledczy trafili na trop podejrzanego.
26: Podejrzany przyznaje się do popełnienia zabójstwa, opowiada, jak do tego doszło. To umożliwiło odtworzenie przebiegu zdarzenia, czyli tak zwanej wizji lokalnej.
25: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Przesłuchiwani są też świadkowie, a podejrzanemu 37-latkowi grozi dożywocie. Groźny wypadek na torach w miejscowości Okuniowiec pod Suwałkami. Pociąg staranował tam ciężarówkę. Doszło do uszkodzenia lokomotywy i wyciekło około 3000 litrów oleju napędowego.
0: Akcja może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów jest wstrzymany.
25: Mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK. Problemy też na kolei w Zielonej Górze. Pociąg śmiertelnie potrącił tam mężczyznę. Są opóźnienia. Bezrobocie minimalnie rośnie. Szacuje się, że wyniesie 5,9% i w porównaniu z lipcem wzrośnie o 0,1%. Na koniec wakacji w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 910 tysięcy bezrobotnych, a to o 4,5 tysiąca więcej niż w poprzednim miesiącu.
1: SK Szczecin. News.
24: Krzysztof Baziuniak. Prokuratura sprawdza wątek możliwego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sprawa dotyczy zatrucia dzieci w Świnoujściu. Oliwia Rudnicka.
2: Z informacji, jakie uzyskałam z prokuratury rejonowej Świnoujściu, wiadomo, że w sprawie nie została zatrzymana żadna osoba. Śledztwo trwa. To po zdarzeniu, do którego doszło 28 sierpnia w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. 12 dzieci przez pomyłkę otrzymało do inhalatora środek do dezynfekcji. Z objawami zatrucia trafiły do szpitala.
24: Po dobie dzieci opuściły placówki.
3: 13:02, powoli, minuta za minutą, kwadrans za kwadransem, godzina za godziną, jednak do fajrantu coraz bliżej. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To jest chyba hymn tych, którzy chodzą na randki i przed wyjściem umawiają się ze znajomymi. Słuchaj, za godzinę do mnie zadzwoń. Jak nie odbiorę, to znaczy, że jest okej. Okay. R&B, Ring My Bell. Age w Radiu SK. To są hity na czasie. Zaraz będzie Temper City, będzie Illenium i Ellie Goulding, będzie Ed Sheeran. 17 minut już po godzinie 13. No pracujemy, bo jest nowy tydzień, jest poniedziałeczek. No i czasami przychodzą nerwy. Ja też was zapytałem, jak dajecie upust złym emocjom w pracy, jak się wyciszacie, jakie macie pomysły. Była już propozycja od Ani, żeby sobie soczyście pod nosem powiedzieć motyla noga, ale jest też kolejny zabieg wyciszający i to już propozycja od Dagny.
1: Polecamy robótki ręczne, na przykład robienie na drutach, bardzo uspokaja w każdej stresującej sytuacji.
0: Tak, już to widzę. Jak szef was irytuje i wy nagle poczekaj i wyciągacie te wszystkie narzędzia do robótek ręcznych, na przykład robienie na drutach, włóczkę. No i tak sobie 10 minut cyk do przodu. U mnie to byłby odwrotny skutek zdecydowanie. Jak te supły by mi się wam porobiły. Jak ta włóczka by się zaplątała, albo wręcz przeciwnie, rozplątała. No matko jedyna, znowu byłbym w punkcie wyjścia.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
2: I po reklamie.

0: I tak przez moment poczuliśmy się trochę jak w irlandzkim pubie, prawda? A kiedyś o takich jak on śpiewano, chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Ale z tego co wiem, to on już swoją parę ma. Ed Sheeran. Chłopak z gitarą właśnie. I Galway Girl. W Radiu SK już za nami, to są hity na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale to sprawa oczywista. Jak myślicie na przykład o dziewczynie, która czasami potrafi zagrać na fortepianie, na pianinie, ale też na ukulele, to pewnie od razu wam przychodzi do głowy Sanach i bardzo dobrze, bo niektórzy jeszcze mają bardzo żywe w głowie wspomnienie tego, co się w piątek zdarzyło na PGE Narodowym w Warszawie, czyli wielkiego koncertu Sanach, ale też nie ma co żyć wspomnieniami, chociaż to są ważne. Warto też iść do przodu i oto jest nowy hit od Sanach, Cichosza. Tak się nazywa. I teraz będę wam go grał w Radiu SK, więc śmiało możecie robić głośniej, ale jednocześnie przypominam o tym, że Mati Fuczyło czeka na was z naszym nowym programem. Wszystkie hity zaczynają się w SC w każdy czwartek o godzinie 23. No i tam świeżynki gramy tak od razu, wiecie, na gorąco. Wychodzą i słyszycie je w SC. Jest premiera i od razu Mati gra wieczorem, a nawet nocą w Radiu SK. Takie rzeczy u nas. 29 do 2.

0: Podobno odnośnie wyciszenia w pracy, takie metkonowe, to też dobrze działa. Begin już za nami, to jest Eskato Hity na czasie. Sylwia napisała na Messengerze: ja, gdy ktoś mnie zdenerwuje w pracy, wychodzę do innego pokoju, się wyciszam, a jeśli nie pomaga, to mówię, na co myślę, nawet jeśli to niezbyt przyjemne. Słuchanie Eski zawsze pomaga, szczególnie Sanach, cichosza. To przed chwilą z tą nówką sztuką od Sanach, to ja tutaj widzę, że trafiłem. Jak komuś było wyciszenie potrzebne, to mam nadzieję, że zadziałało. A jak kogoś wycisza Even It Hurts, chociaż wątpię, bo to raczej tak żywiołowo, wiecie, żeby tak się trochę rozpędzić, trochę pod nóżkę, no to ten numer będzie już za chwilę w Radiu Eska.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 8200.
4: 8600.
1: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru.
6: I pieniędzy.
1: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
1: I po reklamie.

No i teraz tutaj bardzo proszę Państwa, wchodzą z oklaskami, bo rzeczywiście bardzo ładnie nam Sina Swiro zaśpiewała Great Expectation. To jest Teska, to są hity na czasie, a 14 za 3,5 minuty.

0: Reklama.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: 3 października o godzinie 12 wystartujemy po raz 10 do 5-kilometrowego biegu w Puszczy Wkrzańskiej. 10 bieg Pogoń Raka i 2 bieg Pogoń Małego Raczka. 3 października. Zapisy na www.biegpogońraka.pl.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
8: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
9: Sformowanie Gen Z.
10: Pokolenie młodych.
11: Tak mówisz? Chciałem angielski znać.
8: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
12: No można się zakochać, nie?
13: Nie, no tak.
7: SK Reakcje.
8: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
7: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
8: Hanczak, zapraszam.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: W waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
25: Zmotoryzowana mapa Szczecina pokazuje teraz sporo koloru czerwonego, a to oznacza zwiększony ruch w okolicy Placu Grunwaldzkiego, na Piastów, Jagiellońskiej oraz na 5 lipca. Na termometrach mamy 21 stopni. Parasolki dzisiaj raczej nie będą potrzebne. Jedźcie ostrożnie i miłego popołudnia.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
26: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. Kolejne zarzuty w aferze Zonda Krypto. Zatrzymany w związku z tą sprawą Roman Rzet odpowie m.in. za oszustwo. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
27: Roman Rzet nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Jego obrońca podkreśla, że wiedza Romana Rzet o sprawie ogranicza się do zarządzania giełdą BitBay, poprzedniczką Zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę m.in. dlatego, że służby obawiały się jego ucieczki do Chin. Mecenas oskarżonego zaprzecza, by jego klient planował ucieczkę. Jak wyjaśnił, miał również bilet po powrotny do kraju. Prokuratura ma skierować wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
26: Policja przeszukała miejsce zatrzymania Romana Rzet oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonta Krypto. Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie drobnymi krokami i raczej wyhamowuje. Zmiany, które są efektem afery w Szpitalu Południowym, ogłaszano w połowie lipca, a pierwszy ważny krok w listopadzie.
0: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u.
26: Powiedziała nam ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W październiku ma natomiast zostać opublikowany pierwszy raport pokazujący wysokość wynagrodzeń lekarzy z umowami z NFZ. Wielki spacer z przesłaniem blisko 500 dzieci przeszło ulicami Krakowa w ramach akcji Pieszo do celu, promującej bezpieczeństwo na drogach.
1: Zawsze trzeba przechodzić przez pasy i trzeba się oglądać, żeby nie było aut.
2: Na samochody, na chodniku, no właśnie, też mogą być tacy kierowcy. Ogólnie to samochody, tiry, autobusy, wszystko po prostu.
26: Mówili uczestnicy Kubie Salarzowi, który był na miejscu.
7: SK Szczecin News.
25: Krzysztof Baziuniak. Dziś Straż Miejska w Szczecinie rozpocznie kontrolę tzw. szamp. Dotyczą one mieszkańców, którzy pomimo dwóch wcześniejszych wezwań nie przekazali wymaganych dokumentów.
3: Prosimy mieszkańców o dopełnienie obowiązku i przygotowanie dokumentów potwierdzających prawidłowe oraz systematyczne gospodarowanie nieczystościami ciekłymi.
25: Mówi Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu. OSP z nowym sprzętem. Do strażaków z Mierzyna, Skarbimierzyc, Dobrej i Wołczkowa trafiły pompy, zestawy oświetleniowe czy zestawy medyczne. Wszystko, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.

0: Właśnie oni byli ostatnio gośćmi Rap 20 i Maciego Foczyło tydzień temu. White 2115, Palary i Vivi Simon, to coś, ten numer za nami. W Rap 20 na miejscu szóstym ostatnio, jak będzie dzisiaj, przekonamy się po godzinie 23, ale dzisiaj też i was, i Rap 20 i Maciego Foczyło odwiedzi kolejny gość, to będzie Opał. Dokładnie ten gość dzisiaj po 23 u nas w Radiu SK. A my wracamy do tematu, który wiąże się z naszym przetrwaniem w pracy i momentami, które nas denerwują, irytują i powodują, że rośnie nam trochę agresja. Jakie macie sposoby na to, żeby sobie z tym poradzić? Te ukryte bądź mniej ukryte, te zakamuflowane bądź mniej zakamuflowane, albo całkiem oczywiste. I w tej sprawie jeszcze na naszym messengerze odezwała się Aneta.
1: Hej SK, u nas to sprawa jest bardzo prosta. W takiej chwili wychodzimy do sklepu po czekoladę.
0: U nas to byłby problem, kto idzie do sklepu. Ale Aneta, jeżeli wy tego problemu nie macie i rzeczywiście to rozwiązuje wszystkie wasze pracowe sprawy, to ja bardzo proszę, daję ci w prezencie naszą eskową saszetę, zwaną również nerką. Ile ty tam czekolad będziesz mogła napakować?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no serce, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła, zbiąka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
8: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
9: Kawka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
11: Polecam. Cezary Pazura.
12: Badanie techniczne auta? W stacji kontroli pojazdów AutoExport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
13: Hej, co u ciebie?
14: Zapisałem się do TB Edukacja.
13: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
14: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
13: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
14: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
13: Też bym tak chciała.
14: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
13: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
15: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
17: I po reklamie.

0: One Tickle T, The Magic Key w Radiu SK. To są hity na czasie, 22 minuty, będzie godzina 15. No, wystartował nam rok szkolny. Ten tydzień to już jest tydzień, kiedy pojawiają się pierwsze zebrania. Tych zebrań czasami rodzice, szczególnie pierwszych, unikają, chociaż nie chcą. A dlaczego? No bo wiadomo, wybór do trójki klasowej. I jak tu się nie dać wybrać? Gdyby był taki magiczny kluczyk, gdyby był taki magiczny sposób, na pewno bym wam go przekazał, ale może są tacy rodzice, którzy chcieliby błysnąć i tak pierwszy raz w tej klasowej trójce się zaprezentować, zadziałać i pójść do przodu konkretnie, szczególnie jeżeli są to rodzice, którzy na przykład byli niezadowoleni rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu z działalności poprzedniej trójki klasowej. No to za chwileczkę, podejrzewam, droga wolna, moi drodzy, będzie można się wykazać. Jeżeli dla was to będzie pierwszy raz, to my w SC, a właściwie Sońta i Korościel mają dla was taką zabawę, SK po raz pierwszy. Nie wiem, jak oni mogą wam pomóc w tej trójce klasowej, na przykład po raz pierwszy zaistnieć, czy do tego czegoś potrzebujecie, ale możecie dać znać, jeżeli jest taka, ewentualność, na sk.pl albo w naszej eskowej apce Sońta i Korościel. Chętnie pomogą. SK po raz pierwszy, tak się nazywa zabawa, a ten nasz nowy duet czeka na was, no w sumie już za chwilę, bo za 22 minuty po godzinie 15. Wszystko w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama.
2: Cześć, sąsiedzi!
3: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy,
5: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec w Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
15: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
16: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
15: No tak. 10 na 10.
17: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

0: Czy jest to właśnie naszej playliście Riviera She Doesn't Mind w Radiu Łezka u nas hity na razie? Czemu ten stół się tak buja, panowie?
1: A przepraszam, musiałem usiąść, przycupnąć na nim.
0: Słuchajcie, jaki nastroje wam dzisiaj towarzyszą?
2: Bardzo dobre, jest poniedziałek, nastroje są bardzo dobre. Iga Świątek gra dzisiaj w 1:08 wielkoszlemowego US Open i o tym będziemy trochę mówić, bo to jest o 17:30.
1: Na kortach Flushing Meadows.
2: Na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku i zamierzamy tam zajrzeć z raz albo dwa.
1: A jak my przychodzimy do pracy, to znaczy, że wy możecie już powoli myśleć o tym, żeby wychodzić, no bo to jest dobre, no dla ciebie, dla rodziny.
0: To w takim razie ja już wychodzę. Sonita i Korościel z wami się zostają.

0: Reklama.
1: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Kierowcy na szczecińskich ulicach, zachowajcie teraz rozwagę m.in. na Parkowej, Dibuła, Szafera, na 3 Maja oraz na Wyszyńskiego. Noga z gazu na Krzywoustego i w okolicy Bramy Portowej. Dziś w Szczecinie dosyć pochmurno, ale deszczu nie musimy się obawiać. Parasolki zostają w domu.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Na ławie oskarżonych trzech policjantów ruszył proces w głośnej sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii Zandrychowa. Zdaniem śledczych mundurowi nie podjęli działań, nie skierowali do poszukiwań patroli i nie zarządzili lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki.
14: Jest to czynność, która mogła doprowadzić do odnalezienia dziewczynki. Wiadomo, że telefon był sprawny.
13: Zaznacza prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Funkcjonariusze są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Kierowcy płacą i płaczą, ceny paliw rosną, o obniżkach raczej możemy zapomnieć. Dziś za 95 trzeba zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70.
15: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
16: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy.
17: Ja sobie nie wyobrażam życia bez samochodu i codziennego funkcjonowania bez samochodu, no nie mam wyjścia.
13: Mówią nam kierowcy, a analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. Wojsko rozsyła karty mobilizacyjne. To coroczna akcja, chodzi o porządek administracyjny, uspokaja kapitan Michał Gałej z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
18: Taki proces nie jest nowością. Mamy rozeznanie, jakim potencjałem obronnym możemy dysponować na czas ewentualnego zagrożenia.
13: Dokumenty trafiają nie tylko do żołnierzy, ale i do cywilów. Po otrzymaniu takiego dokumentu nie trzeba nic robić. To informacja, do jakiej jednostki trzeba się stawić w razie mobilizacji lub wojny.
19: SK Szczecin News.
12: Krzysztof Baziuniak. Ponad 149 milionów złotych z programu Aktywny Rodzic trafiło do rodzin w Zachodniopomorskiem od początku roku. Świadczenie pomaga pokryć koszty opieki nad dziećmi do 3 roku życia, wspierając powracających do pracy rodziców.
20: To 3 świadczenia. Aktywni rodzice w pracy, aktywni w żłobku i aktywnie w domu.
12: Mówi Karol Jagielski z ZUS-u. Wnioski można składać wyłącznie przez internet. Do końca listopada osiedle Majowe zyska łąkę do rekreacji i wypoczynku. Teren przy ulicy Andrzejewskiego zostanie oczyszczony i uporządkowany. Pojawią się nowe nasadzenia, alejki czy hamaki.
21: Sońta i Koroście.
22: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
23: 3 minuty po 15. Bardzo się cieszymy, że jesteście po drugiej stronie radio odbiorników. To jest poniedziałek słoneczny, to jest wciąż lato, odcinek, bo o tym zapominamy. Jest po wakacjach, owszem, ale to jest wciąż lato.
24: Cały czas jest lato, tak.
23: Wiesz, ile dni lata jeszcze zostało?
24: Dużo.
23: 14 dni, 2 tygodnie.
24: No, 2 tygodnie.
23: 2 tygodnie lata jeszcze zostało, także bardzo fajnie.
24: A w Mielnie się coś dzieje jeszcze?
23: W Mielnie się dzieje, tak. W Mielnie na przykład
24: tam
23: można.
24: Tam się nigdy nie zatrzymuje.
23: Ale wiesz co, we wrześniu jest jeszcze więcej panierki, także tym bardziej warto odwiedzić ten tejże smażalnie. Zapraszamy.

0: Pięknie płynie, śpiewa Dawid Podsiadło w Radiu SK. No pięknie popłynął z tą piosenką. Jesienią ma być podobno nowa płyta. Niebawem w każdym razie zobaczymy, w którą stronę wtedy popłynie. Korościli Senta, czyli SK w Radiu SK.
1: Tak jest. Słuchaj, jest informacja taka, że ja będę musiał używać słów, które być może nie powinny padać na antenie Radia SK po południu.
0: To może ich nie mów po
1: ale chyba Michał, powiem.
0: Nie, Michał,
1: chyba
0: moja mama zaryzykuje, żebym cię przestrzegał przed takimi tematami.
1: Moja mama teraz nie słucha, wiesz? Moja mama teraz jest u fryzjera, także mogę sobie pozwolić. Słuchaj, 2000 osób w ciągu sezonu wspina się na Mount Everest, mniej więcej. I te 2000 osób pozostawia pod Mount Everestem w bazie 6000 litrów moczu dziennie.
0: Okej.
1: Okay. 6000. I wiesz co, no i nie mówię ci tylko po to, żeby ci powiedzieć o rety, ale ludzie sikają. No nie, no każdy sika. Ale mówię ci o tym dlatego, że mocz opuszcza ciało w temperaturze ciała, czyli w temperaturze 36-37 stopni, nie?
0: No.
1: No i naukowcy szacują, że w ciągu jednego sezonu ten mocz może stopić nawet 154 tony śniegu.
0: O nie.
1: 150.
0: No nie, no to kochani, to jak, naprawdę, jak idziecie na Mount Everest, to proszę się załatwiać w domu.
1: O właśnie.
0: Wszystkie, wycieczki szkolne, wszyscy.
1: A jak już zapomnicie w domu, no to starajcie się mało pić.
0: Dobrze.
1: To wtedy mniej się tego moczu daje. Wiem, że można się odwodnić,
0: dobrze,
1: no ale
0: już.
1: Jak to się mówi, coś za coś.
0: Już
1: prawda?
0: Nie mówimy o tym,
1: już
0: tak?
1: Coś za coś.
0: Niech mocz będzie z wami.

0: All Star i Smash Mouth w Radiu SK. Proszę Państwa, to jest wbrew pozorom bardzo poważny program i tutaj podajemy poważne informacje. Na przykład właśnie dowiedzieliśmy się, że sędzią Trybunału Konstytucyjnego...
1: Spokojnie. Marcin, jeszcze raz.
0: Nie, już za późno.
1: Nie, no,
0: konstytucyjnego.
1: Sędzią Trybunału Konstytucyjnego... Wiesz tak, ty masz problem z powiedzeniem długiego wyrazu, to sobie stylabilizuj.
0: Stylabilizował.
1: Konstytucyjnego.
0: Został Maciej Berek.
1: Został Maciej Berek.
0: Maciej Berek. Maciej Berek. Jaka jest ulubiona zabawa?
1: Jaka jest ulubiona zabawa Macieja Berka? Berek. Nie wiem, pewnie wchowanego.
0: Nie, on w klasy lubi grać.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17, Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: I po reklamie.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Zgrany duet, pasują do siebie. Jednak zgrany duet, widzisz, to jest coś. No, to jest
1: gdybyśmy
0: wartość.
1: Tak pasowali do siebie, jak oni do siebie pasują, to byłaby naprawdę udana audycja, Cinek. A tak jest, jak jest.
0: Mamy to mamy. Nic wyżej nie podskoczy.
1: Za te pieniądze lepiej nie będzie. Słuchaj, teraz będzie piosenka Lady Gagi zatytułowana Poker Face. Wiesz, co to znaczy Poker Face? Taką Poker Face, twarz pokerową robi się, kiedy gra się w pokera. I ty się chwaliłeś wielokrotnie, że jesteś świetny w pokera.
0: Tak.
1: I słuchacze tego nie zobaczą, ale ja całe szczęście jestem świetnym opisywaczem rzeczywistości.
0: Dobra.
1: W związku z tym ty spróbuj zrobić swoją Poker Face, a ja spróbuję oddać słuchaczom, jak to wygląda.
0: Uwaga,
1: okay?
0: Że państwo tego nie widzą. No. Uwaga.
1: Nie chodzi o to, że ty teraz chcesz wyjść, bo widzę, że chcesz wyjść, koniecznie.
0: To jest moja pokerowa twarz.
1: To jest...
0: Widać po mnie?
1: Widać. Ile przegrałeś pokera w swoim życiu?

0: Kuba i Kuba, chłopaki, niech płaczą częściej. Ty słyszałeś, co oni śpiewają? Niech płaczą częściej. To jest takie nawoływanie do tego, żeby mężczyźni odkryli swoją bardziej wrażliwą naturę.
1: Ja zawsze ci mówiłem, że powinieneś więcej płakać, że za mało płaczesz.
0: Ja właśnie nie pamiętam.
1: To jest piękne.
0: Ja ostatni raz, mówiłem ci już, płakałem na pożegnaniu Federera.
1: Tak, ty, Federer i Nadal.
0: I ja, Federer i Nadal. Wszyscy w trójkę. Trzech tenorów, jak to mówią.
1: Otóż to.
0: Federer i Nadal.
1: Proszę państwa, nasz pierwszy raz w Radiu SK przedłuża się na drugi tydzień. Bardzo fajnie, chwilę trwa i okazuje się, że to uczucie może trwać 2 tygodnie. Ale chcemy, żebyście do nas dołączyli i opisali nam, jaki pierwszy raz marzy się wam. To jest zabawa SK po raz pierwszy. Na SK.pl się wszystkiego dowiecie i można wygrać pieniądze na realizację tego marzenia. I to już po godzinie 16.
0: SK.pl.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
4: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
5: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
4: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
5: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
4: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
6: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
7: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: Po owocach ją poznacie, to Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK. SK, czyli Sońca Korościel oczywiście.
1: Za chwilę newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda Day.
4: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
5: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Midbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: Badanie techniczne auta? W stacji kontroli pojazdów AutoExport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
11: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Osiedle Królewicza Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
19: Szczecińscy kierowcy, ściągnijcie nogę z gazu na Chopina, na Arkońskiej, na Golisza oraz w Alei Powstańców Wielkopolskich. Dziś w naszym mieście dominują chmury i ciężko promienie słoneczne, natomiast padać nie powinno. Parasolki zostają w domu, ciśnienie jest na lekko podwyższonym poziomie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Nie przyznał się do winy, ale składał wyjaśnienia. Chodzi o zatrzymanego w sobotę Romana Rzet. Były wspólnik Sławomira Suszka usłyszał dwa zarzuty. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Mówi prokurator Anna Adamiak.
21: Przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
20: Drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia mienia. Za oba Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Kolejne Na urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych w Niemczech. Teraz wykryto je w Saksonii. Wszystkie zostały rozbrojone. W ostatnich dniach służby rozbroiły 21 takich mechanizmów. Według śledczych miały one doprowadzić do uszkodzenia infrastruktury energetycznej. Są podejrzenia próby sabotażu. Iga Świątek przed szansą na ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Dziś w 1/8 finału zagra z Qin Wenzheng. Chinka to złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ich mecz ma się zacząć za 1,5 godziny.
0: SK Szczecin News.
19: Krzysztof Baziuniak. Po odpadnięciu z Pucharu Polski portowcy muszą skupić się na lidze. Dziś Pogoń Szczecin podejmie przed własną publicznością Wisłę Płock.
1: Portowcy po dwóch z rzędu remisach w lidze będą chcieli przełamać te pasy i zwyciężyć u siebie.
19: Mówi Bartosz Witkowski, rzecznik Dumy Pomorza. Początek meczu o 20:30. Seniorzy ze Szczecina dowiedzą się, jak być bezpiecznym w sieci, czy nie dać się oszustom. To w ramach programu Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. Wydarzenie odbędzie się w środę na Zucie. Start o godzinie 11.
17: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
22: Dokładnie tak. Siedzimy sobie, prawda? Ale
23: nie, ale wiesz co, to jest cenna informacja, że siedzimy, bo my, proszę Państwa, tu przyszliśmy do pracy i większość prowadzących w Radiu SK stoi. Wiesz, dlaczego oni stoją? No,
22: dlaczego?
23: Wiesz, dlaczego oni stoją? Bo podobno wtedy lepiej przepona pracuje. A weź wstań. Weź wstań na chwilę, orety.
22: To nie będzie proste.
23: Dał radę. Wstał. No i weź teraz coś powiedz.
22: Radio SK.
23: No widzisz, jak ci przepona pracuje?
22: Czekaj,
23: a teraz usiądź, no i teraz powiedz.
22: Radio SK.
23: No widzisz? Trzeba stać, proszę Państwa.
22: Baczność.

0: Maxwell and Bone, Whatever Turns You On w Radiu SK. Nawet nie czuję, że rymuje. Słuchaj, Cinek, teraz będzie taka zagadka. Puszczę ci taki dźwięk, a ty musisz odgadnąć nazwisko osoby, która ten dźwięk wydaje, okej?
1: Okay? Aha.
0: Jesteś gotowy?
1: Okej.
0: Okay. Alright.
1: Jedziemy. To jest tenis.
0: No.
1: To jest Iga Świątek.
0: Nie.
1: Nie, to jest któraś siostra Williams.
0: Nie.
1: Brat Williams.
0: Nie.
1: Ich ojciec.
0: Tak. Nie, żartuję. To była Aryna Sabalenka, ale ja nie o niej. Ja o Idze Świątek właśnie, bo Iga Świątek, jak słyszeliśmy...
1: Czy chciałeś puścić stękającą kobietę na antenie radiowej?
0: Nie, no Sabalenkę. Myślałem, że to będzie łatwe dla ciebie. Chciałem ci troszeczkę dodać otuchy, że coś wiesz. No, ale niestety okazało się, że nie wiesz.
1: Nie, miło posłuchać.
0: No, słuchaj. W każdym razie Iga Świątek gra dzisiaj z Qin Wen Zheng. To jest 1/8 wielkoszlemowego US Open na kortach.
1: Tak jest. Flashing Meadows.
0: Flashing Meadows. I Iga Świątek grała z nią 8 razy. Zgadnij, ile z tych 8 wygrała?
1: 7.
0: Dobrze, skąd wiedziałeś?
1: No, ja wiem takie rzeczy. To jest taka wiedza podstawowa.
0: A ten jeden jedyny raz, kiedy przegrała?
1: To, no to było, był taki jeden raz.
0: Igrzyska olimpijskie w Paryżu.
1: Oczywiście, w Paryżu, bo ona tam została mistrzynią świata olimpijską.
0: Olimpijską, ta Chinka. Ta Chinka.
1: Tak, tak.
0: No więc Iga Świątek ma dzisiaj przeciwniczkę z Chin.
1: I teraz pytanie sportowe do was, co wy macie z Chin? Nagrywajcie głosówki na eskowego Messengera, zapraszamy.

0: Tobi Romeo, Fly High w Radiu SK. Czekamy sobie spokojnie na to, aż Iga Świątek wyjdzie na kort. Dzisiaj Iga ma przeciwniczkę z Chin i pytamy was, co wy macie z Chin. Czekamy na naszym messengerze eskowym na wasze głosówki. Słuchamy, halo?
1: Ja z Chin mam wszystko, oprócz mojego chłopa, bo mój chłop nie jest z Chin.
2: To chyba bardzo dobrze, że pani nie ma chłopa z Chin, bo wiesz, co się mówi o mężczyznach z Chin. To nie jest tak, że to jest plotka, to są dane naukowe, Cinek. Tu nie ma się czego śmiać, bo widzę, że już się głupio śmiejesz, że oni nie są jakoś specjalnie hojnie wyposażeni. Także można mieć wszystko z Chin, a chłopa lepiej mieć z Polski. Znaczy, nikomu nie narzucam, ale też wiesz, no, trudno się kłócić z badaniami naukowymi, Marcin.
0: Poczekaj, czy my gadamy o tym, o czym gadamy?
2: Tak.
0: No to skończmy lepiej.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
8: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
7: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
11: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
12: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
11: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Włączamy niskie ceny.
18: I po reklamie.

0: Pocałunki w Stanach w Radio SK. 16.31, 16 właściwie, przepraszam. SK po raz pierwszy, proszę Państwa, jeżeli chcecie przeżyć swój pierwszy raz, jakikolwiek pierwszy raz, to tak. Dobrze, bo my wtedy
1: znaczy,
0: wchodzimy.
1: Nie jakikolwiek, no są jakieś granice.
0: Tak, jeżeli czegoś nie robiliście, a chcecie to zrobić, no tak, może ogólnie mówiąc,
1: może tak.
0: To wtedy wchodzimy my cali na pomarańczowo i finansujemy Wam ten pierwszy raz.
1: Tak jest. Żaneta napisała na SK.pl, że chce, żebyśmy sfinansowali jej pierwszy raz. Cześć, Żaneta.
2: Cześć.
1: Skąd jesteś?
2: Ja jestem z Anielin.
1: Gdzie to jest?
2: Niedaleko Nakła nad Notecią, Kujawsko-Pomorskie.
1: Pięknie jest.
0: Czyli
1: nad
0: gdzie?
1: Nakłem, nad Notecią. Kujawsko-Pomorskie.
0: Okay.
1: Tam są gdzie? Bory tucholskie niedaleko, nie?
2: Niedaleko, tak.
1: Okej, okay. A co byś chciała zrobić pierwszy raz?
2: Pierwszy raz chciałabym zrobić coś poważnego, wyrwać sobie ósemkę.
1: A skąd wiesz, że ona jest do wyrwania?
2: Wiem, bo już byłam na konsultacji, chciałabym bardzo założyć aparat. Aha. Mam strasznie wystający ząb i to jest takie moje marzenie, żeby
1: jak
2: wyrwać
1: Mercury,
2: te ósemki
1: tak?
2: I tak.
0: W ogóle nie słuchać.
1: Słuchaj, ale wiesz co, ja się trochę znam na sprawach stomatologicznych. Ja ci jestem w stanie stwierdzić, czy ty jesteś rzeczywiście zmuszona do wyrwania ósemki. Powiedz, tak szeroko. Rzeczywiście.
0: Jest, znaczy, nie, rzeczywiście. A powiedz mi, ile to kosztuje takie wyrywanie ósemki?
2: 1200 zł.
1: Mhm. Jedna.
0: A to zależy na takim profesjonalnym wyrywaniu, czy na przykład my moglibyśmy podjechać i ja mam hak?
2: Nie, zależy mi na bardzo profesjonalnym, bezbolesnym przede wszystkim.
0: To ja nawet swojej żony nie wyrywałem, tylko ona mnie, także zostawmy to profesjonalistom. Słuchaj, no to w takim razie finansujemy ci to wyrywanie ósemki. Gratulacje, wygrywasz
2: super,
0: te pieniądze.
2: Super, bardzo się cieszę. Świetnie, dziękuję wam bardzo.
0: No i fajnie, tak się bawimy, proszę Państwa, w Radiu SK. Daj znać, jak tam poszło, czy wszystko w porządku z tą ósemką. Was wszystkich zapraszamy na SK.pl. Zostawcie tam wiadomość, na jaki pierwszy raz chcecie pieniądze od nas. My te pieniądze mamy i się chętnie z Wami dzielimy.

0: B.O.B. Hayley Williams tak pięknie się przekrzykują w Radiu SK. Numer nazywa się Airplanes, a ten program nazywa się SK, czyli Sonia Karościel w Radiu SK.
1: Proszę Państwa, dzisiaj Iga Świątek będzie grała o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open na kortach Flushing Meadows i będzie miała rywalkę z Chin i dlatego gadamy o tym, co wy macie z Chin. Ty masz coś z Chin, Cinek?
0: Ja miałem dwa razy koronawirusa.
1: Fajna pamiątka.
0: Dziękuję.
1: Ale ty masz powolnienie teraz? Masz powolnienie?
0: Mam powolnienie, niestety. Tak bardzo proszę, żebyś dbał o higienę osobistą.
1: No tak. Dbam, nie dbam, no różnie bywa. Pierwszy tydzień w Radiu SK był taki, że dbałem, a teraz już tak różnie.
0: Na ten przykład dzisiaj nie dbam.
1: Na ten przykład dzisiaj nie, jutro może być zdecydowanie lepiej. Co wy macie z Chin? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Mamy jakąś nagrodę dla naszych radiosłuchaczy?
0: Mamy naszą nagrodę, mamy eskowe klapki Kubota i do tego...
1: Aha, one są nowe? Nie, tak serio.
0: Skarpety z Chin.
1: Tak serio, czy one są nowe, te klapki?
0: O, ja tylko rozszedłem trochę. Były wygodne.
1: Dobrze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Co macie z Chin? Czekamy.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
5: Jagodzianka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Bardzo ładna to jest piosenka Post Malone, Sunflower w Radiu SK. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. To jest nasz pierwszy raz, on się troszeczkę przeciąga, nie da się ukryć, ale bardzo fajnie, wy też macie swoje pierwsze razy. Natomiast dzisiaj nie swój pierwszy raz, ale dziewiąty. Iga Świątek będzie miała z tą Chinką Zheng. Ona dzisiaj gra z nią o ćwierćfinał US Open. No i Iga Świątek ma rywalkę z Chin, a pytanie do was brzmi, co wy macie z Chin, nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
1: Witajcie! Razem z moimi koleżankami pracujemy w Chińczyku, więc mamy wszystko pod dostatkiem.
2: Super, pozdrawiamy. Chińczyk, czyli taka restauracja chińska, tak? To
0: tak,
2: nie wiem, że tak się poprawnie mówi. Czy to nie jest niepoprawne politycznie mówić Chińczyk na restauracji?
0: Ja nie wiem, czy ci te media już mózgu nie wyprały, Cinek. A jak idziesz do francuskiej restauracji, mówisz, że idziesz do Francuza, czy nie?
2: Nie, do francuskiej restauracji.
0: A jak idziesz do włoskiej restauracji, mówisz, że idziesz do Włocha, czy nie?
2: No tak mogę powiedzieć, do Włocha. No to widzisz, jest różnica, czy jednak nie poprawia.
0: Jest różnica, czyli Francuzi mają problem, a nie Chińczycy czy Włosi.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piątka, cukru, brak.
1: Duda, Duda, day. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
10: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
16: ceny. SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3 października o godzinie 12 wystartujemy po raz 10 do 5-kilometrowego biegu w Puszczy Wkrzańskiej. 10 bieg Pogoń Raka i 2 bieg Pogoń Małego Raczka. 3 października. Zapisy na www.biegpogońraka.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Zmotoryzowana mapa Szczecina pokazuje zwiększony ruch na Krzywoustego, Narutowicza, Mieszka Pierwszego, na Cukrowej i Południowej. Prawy brzeg uważajcie na Pomorskiej, Jugosłowiańskiej, Kablowej oraz na Wiosennej. Termometry wskazują aktualnie 20 stopni Celsjusza. Opady deszczu nie są dziś prognozowane.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Ż. Śledczy zdecydowali się na jego zatrzymanie w weekend, gdy chciał wyjechać za granicę, potwierdza rzeczniczka prokuratora generalnego. To kolejny podejrzany w głośnej aferze Zonda Krypto. Na konferencji prokuratury w tej sprawie był Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie zarzuty usłyszał Roman Ż.
23: Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przez co osiągnął korzyść nie mniejszą niż prawie 8 milionów złotych oraz oszustwo.
24: Pan Roman Ż. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
23: Mówiła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Zatrzymanemu w weekend Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Po południu do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
22: Teraz Wielkopolska i utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Jastrowiu. Samochód ciężarowy uderzył tam w lokomotywę pociągu pospiesznego relacji Ustka-Przemyśl. Nikomu nic się nie stało, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Roboty wyszły na ulicę. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się dziś około 30 robotów humanoidalnych.
0: Twoja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. Demokratyzm chce rozpocząć publiczną debatę o zasadach automatyzacji pracy.
22: Mówił jeden z robotów. Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i przyznał, że rozwój nowych technologii powinien odbywać się z myślą o człowieku.
1: SK Szczecin. News.
21: Krzysztof Baziuniak, 430 młodych studentów rozpocznie rok akademicki na Dudku. Już w sobotę odbędzie się inauguracja roku akademickiego.
2: Będzie można zobaczyć sprzęt wojskowy i ten ciężki, i ten lekki, ale także i porozmawiać z żołnierzami o tym, jak wygląda ich codzienna służba. Ale wojsko to nie wszystko, bo będą także dwie szkoły, które kształcą kadetów.
21: Mówi kapitan Piotr Prokop. Start o godzinie 10. Dziś w Szczecinie rusza platforma internetowa Strefa Konsultacji. To miejsce rozmów dotyczących funkcjonowania i rozwoju Szczecina. Strefa Konsultacji prowadzona jest przez Urban Lab Szczecin.
1: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
3: All right, 3 minuty po godzinie 17. Proszę już wychodzić z roboty, bo jeżeli zostaniecie w robocie, to można się nabawić pracoholizmu. To jest bardzo niebezpieczna choroba, Cinek, wiesz o tym?
19: Mhm, ale jak się wróci do domu, to można też się nabawić wielu niebezpiecznych sytuacji.
3: Właściwie nie wiadomo, co teraz robić. Zostajesz w domie, pracoholizm, wracasz do domu, żona cię każe coś robić, też pracoholizm. Wyjść z pracy i siedzieć na ławce, to jest chyba jedyne wyjście.
19: Polecamy serdecznie i gramy do tego. Mark Ronson i Miley Cyrus w Radiu SK.

0: Moves Like Jagger w Radiu SK. Proszę Państwa, Iga Świątek już za moment wyjdzie na kort przeciwko Qin Wenzheng. Wiesz, jakiej narodowości jest Qin Wenzheng?
1: Ona jest z Chin.
0: Ona jest Chinką, proszę Ciebie, i one będą grały o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open na kortach Flushing Meadows, a więc Iga Świątek ma rywalkę z Chin. A co Wy macie z Chin w tej sprawie? Nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
2: My w pracy mamy chińskie auto, które nie działa. Klimatyzacja jest takie fajne.
1: Aha.
2: Chińskie.
1: Z tego co wiem, to Chińczycy to robią specjalnie, żeby można było w trakcie jazdy ugotować ryż.
0: Tak, to właśnie po to. Także korzystaj, prawda, nie narzekaj.

0: Normalnie aż mi się chce tańczyć, a to jest bardzo rzadka sytuacja. Prima Ballerina i Margaret w Radiu SK. Michał, czy ty miałeś kiedykolwiek, jakiekolwiek do czynienia z Primą Balleriną?
1: Tak, wiesz co, miałem. Raz byłem na balecie, mówiąc szczerze. I teraz powiem coś zupełnie serio. Widziałem tam najpiękniejszego mężczyznę w życiu i już piękniejszego nie zobaczę. Mnie generalnie mężczyźni średnio obchodzą. Tak? No to, nie, drugiego najpiękniejszego. Tuż po cinku, tuż po sąciaku. Nazywał się, był Holendrem i nazywał się Ruby Prong. I jak tam szedłem, to tam ci ludzie, którzy się znają na balecie, mówią Ruby Prong, najlepszy tancerz baletowy na świecie. I rzeczywiście facet wyszedł i każdy mięsień ruszał mu się osobno.
0: To jest niesamowite.
1: Wspaniałe przedstawienie.
0: Ja się spodziewałem raczej jakiegoś takiego żartu, żeby ty mi opowiadasz teraz o pięknym mężczyźnie.
1: Tak,
0: ja myślałem, że jak się zapytam, czy miałeś do czynienia z Primą Ballerino, to ty powiesz coś w stylu, nie wiem, byłem nad jeziorem, tam był łabędzie, jezioro łabędzie. Ha. A ty mi poważnie odpowiedziałeś, trochę żałuję, że zapytałem.
1: No, a ten żart był strasznie słaby. Wiesz, słuchacze Radia SK teraz
0: pomyślą, to był twój żart.
1: Okej, przepraszam.
0: Powiedziałeś go rok temu, to był twój.
1: Bardzo przepraszam.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: I po reklamie.

0: Måneskin i Gossip w Radiu SK. Proszę Państwa, już 17.32, proszę wychodzić z roboty. Cinek już chciał wyjść z roboty, gdyby nie to, Cinek, że ta audycja jest do 18.
1: A poza tym mam tutaj tenis w telewizorze, więc mogę zostać jeszcze chwilkę.
0: Za chwilę się rozpoczyna mecz Iggy Świątek z Qin Wen Zheng. To jest 1/8 wielkoszlemowego US Open. Ile jest wielkoszlemowych turniejów, Cinek? Tylko taki basic.
1: O ile mogę się pomylić?
0: O 6.
1: 4.
0: Dobrze, trafiłeś w 4, ten jest 4, ostatni, także miło by było, gdyby Iga dzisiaj świętowała. Będziemy o tym informować na bieżąco w Radio SK.

0: Ale żeby grać piosenki o piątku w poniedziałek, to trzeba mieć tupet, prawda?
1: Ale mamy tupet.
0: Mamy tupet, nie dziękujcie. To
1: oczywiście.
0: Była Katy Perry, proszę Państwa, jak pewnie wiecie, Katy Perry jest w związku z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau. Mhm. I zastanawiam się, gdyby taką sytuację otworzyć w Polsce, na przykład Sylwia Grzeszczak, gdyby miała być z byłym premierem Polski, to z którym by była? Bardziej z Markiem Belką czy z Jerzym Buzkiem? Jak
1: nie, jest jedna kandydatura bardzo oczywista, aż dziwne, że pominąłeś. Kazimierz Marcinkiewicz. Kazimierz Marcinkiewicz ma już doświadczenie w obcowaniu z młodszymi kobietami.
0: No.
1: Wie, jak wysokie mogą być alimenty na tę kobietę. On ma doświadczenie.
0: To jest Maxi Cass.
1: To jest Maxi Cass.
0: Albo nam właściwie namieszał, więc bardziej Cass bałagane nawet.
1: Słuchaj, on wiesz co, na ten, na siłowni zaczął chodzić. On się zrobił kawał chłopa, także...
0: Już drugi raz dzisiaj mówisz o tym, jak przystojny jest jakiś inny mężczyzna.
1: Aha, i nie ostatni.
0: Czekamy.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
6: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
5: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
6: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
5: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
7: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
8: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Badanie techniczne auta? W stacji kontroli pojazdów AutoExport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
11: I po reklamie.
12: Hey, I got a stranger in my mind.

0: Ja myślałem, że ja rozumiem język polski, ale tutaj troszeczkę mnie gościu zaskoczył. Deli Supreme, MJ Deli, tak to się nazywa. Słuchacie Radia SK i stery przejmuje Michał Hanczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to ja będę tak po polsku mówił, żebyś rozumiał.
2: Ty masz świetną dykcję. Ty masz świetną dykcję, Michał. Słuchaj, sprawa jest następująca. Tak. Ja wiem, że ty masz swój program, ty masz swoje plany, ale jednak są jakieś zobowiązania. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał US Open.
1: Ważne.
2: Tak, i ona, wiesz co, Iga Świątek prowadzi w tej chwili, zobacz na ekran, 3-0.
1: Teraz się okaże, że ja zepsuję, tak?
2: Nic nie zepsujesz. Chodzi o to, żebyś informował słuchaczy Radia SK, jakiej idzie, bo jak awansuje do ćwierćfinału,
1: jakiej idzie.
2: I żeby oni wiedzieli po prostu.
1: A to ja będę.
2: Czy możesz obiecać?
1: Mogę obiecać.
2: Bo ja będę słuchał.
1: Nie, ale nie słuchaj.
2: Będę słuchał,
3: Ja nie będę słuchał.
2: To ja tu wrócę i ja będę mówił. Dobra, Michał Hanczak, zapraszamy.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
9: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
10: Sformułowanie Gen Z.
11: Pokolenie młodych.
12: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
9: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
13: No można się zakochać, nie?
14: Nie, no tak.
8: SK Reakcje.
9: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
8: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
9: Hanczak, zapraszam.
2: Marian, jaki laptop jest top?
15: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
16: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
7: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Główne wylotówki z miasta, okolice węzła Kijewo, Krygiera, Granitowa, Hangarowa oraz centrum Szczecina. Tam m.in. kierowcy zachowajcie rozwagę. Ponadto noga z gazu na Południowej oraz na Mieszka I. Termometry wskazują 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest na lekko podwyższonym poziomie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Taniej już było. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, a diesel do 9. Ceny rosną, bo wciąż niespokojnie jest w rejonie cieśniny Ormus.
20: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
19: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też autogaz. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy. Zranił z wiatrówki w głowę 39-latkę. Są zarzuty dla zatrzymanego po wydarzeniach na Gdańsku. Żebiance. Pokrzywdzona kobieta, która przyjechała do Trójmiasta na wieczór panieński. Wobec mężczyzny zastosowano dozór i poręczenie majątkowe. Za najcięższe z zarzucanych mu przestępstw grozi kara do 5 lat więzienia.
0: SK Sport News.
19: Z niewielkim opóźnieniem zaczął się mecz Igi Świątek z Qin Wenzheng. Na razie w pierwszym secie jest 3-0 dla Świątek. Polka staje przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlamowego US Open. To właśnie z Chinką Świątek przegrała w półfinale igrzysk w Paryżu, ale dziś to Iga jest faworytką. Jutro inauguracja Ligi Mistrzów. Tegoroczny sezon odbędzie się bez Roberta Lewandowskiego i bez polskich klubów. Szlagierowo zapowiada się tego dnia mecz Realu Madryt z Interem Mediolanem.
0: SK Szczecin News.
18: Krzysztof Baziuniak. Mocne nazwiska i najwyższy poziom od lat. W ramach Invest in Szczecin Open zobaczymy zawodników z pierwszej setki rankingu ATP.
11: Z numerem pierwszym będzie z niej Jan Chujiński. Facundo Diaz Acosta to jest Argentyńczyk, który będzie występował z numerem drugim. Marco Trungeliti to jest też Argentyńczyk i to jest trójka z pierwszej setki.
18: Mówi Krzysztof Bobala, dyrektor wydarzenia. Start 14 września. Do czwartku można zgłaszać organizacje pozarządowe w konkursie na zachodniopomorskiego lidera NGO. W trzech kategoriach oceniane będą inicjatywy zrealizowane w ubiegłym roku.
13: Imprezka.
14: Newsy zaczęły się słowami taniej już było, chodziło o paliwo. No to ja powiem, że za darmo zupełnie. Paliwo na wasz poniedziałkowy wieczór, mam nadzieję. Czyli dużo hitów na czasie w imprezce. Mam nadzieję, że spędzimy ten wieczór razem. Hanczak z tej strony, witajcie. 2:18. Sezon na wrześniowe imprezki rozpoczęty na dobre. A to Dawid Podsiadło i jego sezon już teraz.

0: Jako że nadciąga do nas antycyklon Ulrich i ma przynieść ciepłą bardzo pogodę, to dom nad wodą byłby spoko, nie? PZ Jauer w Radiu SK w imprezce 12 minut po godzinie 18, a teraz czekam na wasze telefony. 664-402-302. Możecie dzwonić do mnie właśnie teraz, a ja wam zadam pewne pytanie. Wy musicie odpowiedzieć słowem na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, czy w poniedziałkowy wieczór macie dobry refleks. Ważne, żebyście mieli słuchawkę przy uchu, oprócz tego refleksu, żebyśmy się dobrze słyszeli. 664-402-302. Sprawdźmy, kto się do nas dodzwoni jako pierwszy. Halo?
1: Dzień dobry.
0: A dzień dobry, jak masz na imię?
1: A Bartek z Wrocławia.
0: Powiem ci, że piękne imię Bartek z Wrocławia, naprawdę, od razu podwójne imię. Dobra, Bartek z Wrocławia.
1: Juran ze Spiechowa, ja jestem Bartek z Wrocławia.
0: Zgadza się, ale nie będę pytał o lektury, słuchaj. Dzisiaj pytanie obowiązujące. Okay. To słowo, którego nie chcemy słyszeć w poniedziałkowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia.
1: Bardzo nudny film w telewizji.
0: O, i to jest bardzo dobra odpowiedź, bo zamiast bardzo nudny film w telewizji, to polecam bardzo ciekawy program na antenie Radia SK, jakim jest imprezka na przykład. O, to zdecydowanie lepsze będzie, Bartku, prawda?
1: Dołączam się, polecam z całego serducha.
0: I tak właśnie miałeś powiedzieć, bardzo mi się to podoba. No to jeszcze jeden telefon, halo, witam serdecznie.
1: A Bartek już wchodzi.
2: Halo, halo,
0: przycisz radio, jak masz na imię? Jak?
2: Krystian.
0: Krystian, słowo, którego nie chcesz słyszeć w poniedziałkowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia, czyli K, to...
2: Kłótni.
0: Pewnie. Nie kłóćmy się. Nie kłóćmy się na przykład o to, którego radia słuchać. Bo wiadomo, że Radia SK. Fast Boy Music Sounds już teraz.

0: Tylko kochaj mnie, no i kochacie ten hit. Zresztą ja również mogę mówić w pierwszej tutaj osobie i w liczbie mnogiej absolutnie, dlatego że też uwielbiam Zalię i tę właśnie piosenkę. Wy wygłosowaliście numer jeden gorącej dwudziestki ostatnio dla Tylko kochaj mnie, a być może ktoś z was chciałby po raz pierwszy znaleźć się na antenie Radia SK ze swoją piosenką i myśli o karierze muzycznej. Słuchajcie, no można to zrobić. Można zrobić ten pierwszy krok, na przykład pójść na jakąś lekcję śpiewu, albo na przykład skontaktować się z jakimś producentem muzycznym. Wiadomo, to kosztuje, ale za to też Sońta i Korościel mogą zapłacić, bo oni po raz pierwszy w Radiu SK od kilku dni prowadzą popołudniowy program, no i rzeczywiście też zachęcają do tego, żeby coś nowego zrobić w swoim życiu, za co chętnie zapłacą. Szczegóły znajdziecie na sk.pl i w naszej mobilnej apce. Zgłaszajcie się, bo jutro znowu jakiś pierwszy krok opłacą. Radio SK. Calvin Harris i Summer już za chwilę, bo lato trwa.
1: Reklama.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TB Edukacja.
7: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: I po reklamie.

0: zaraz, co tam się dzieje na tym korcie? Jak to jest możliwe, że Hinga Zheng, która gra z Igą Świątek, przegrywała do zera i nagle 5 gemów z rzędu wygrała? Chwila nieuwagi i naprawdę, panie, teraz idą łeb w łeb i za chwilę się może okazać, że pierwszy set dla Chinki. Nie no, mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale Chinka rzeczywiście przyspieszyła bardzo mocno. Za Chiny tego nie rozumiem, ale cały czas trzymam kciuki za Igę Świątek, która walczy o półfinał US Open, o ćwierćfinał US Open konkretnie. Za chwilę Komodo w Esce.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaj.

0: na mediaexpert.pl.
1: I 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć, sąsiedzi!
4: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: I po reklamie.

brzmi jak hymn na cześć tych, którzy już zakończyli na dzisiaj pracę i wszystkie obowiązki i teraz mogą już naprawdę odpoczywać. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow na antenie Eski przed godziną 19 w imprezce. No na razie tak nie możemy jeszcze zagrać ze świątek. Słuchajcie, no pierwszego seta przegrała. Ta Chinka po prostu się tak rozpędziła, że rachu ciachu i nam ograła świątek w pierwszym secie, ale mam nadzieję, że w kolejnym Iga się odkuje. Mam nadzieję też, że wy też chętnie poodbijacie piłeczkę na antenie Radia Eska. Potrzebuje dziewczyny i chłopaka do zabawy, w której do wygrania koszulka. 664-402-302 albo na Messengerze Radia Eska się zgłaszajcie.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
7: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
17: I po reklamie.
18: Szczecin na czasie.
19: Witam po raz pierwszy dzisiaj w paśmie Miasto na czasie, Krzysztof Baziuniak. Jeżeli nowy tydzień chcecie rozpocząć wieczornym seansem w kinie, to już sprawdzamy, na co jeszcze dzisiaj możecie się wybrać do kina Helios. Spider-Man, całkiem nowy dzień, Gwiazdozbiór psa, Nie patrz w dół, część druga, czy Naznaczony wyjście z Mrocznego wymiaru. Jeżeli chcecie się wybrać w inny dzień i chcielibyście dostać od nas bilety, piszcie na szczecin@sk.pl i przekonajcie nas, dlaczego to akurat wam mamy dać te wejściówki. Miłego seansu.
20: Muzyką się żyje.
21: Ta sobota, najbliższa, to wielki finał muzycznej trylogii. W Warszawie odbędzie się koncert Historia polskiego hip-hopu, łączący rap z muzyką symfoniczną. Stoi za tym wydarzeniem Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny projekt.
22: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
21: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię w Warszawie. Wystąpił m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS2115. Koncert odbędzie się w sobotę na lotnisku Bemowo. Scena już rośnie, a na to wydarzenie zaprasza Radio SK.
23: Imprezka.
24: Imprezka.
23: Imprezka.
24: SK.
23: SK.
21: A ja zapraszam po koszulkę, to znaczy nie swoją, nowiutką, z napisem SK i z napisem cześć. Czekam na dziewczynę, czekam na chłopaka, zgłoszenia na Messengerze Eski albo SMS-em pod 6644-02302. Zagramy za kilka chwil, ale najpierw zagramy hit. Na przykład później ci opowiem, ale wcześniej Mr. Know It All to Teddy Swims. Tu Hanczak, witajcie!

0: Piosenka o wrześniu, hot and cold, raz gorąco, a raz zimno. Katy Perry w Radiu SK w imprezce. Jeśli chodzi o kort US Open, no to Iga Świątek walczy o ćwierćfinał. Drugi set na razie idzie jej lepiej trochę niż ten pierwszy, ale no zobaczymy. No pierwszego seta przegrała. Zobaczymy, jak nam będzie szło z odbijaniem piłeczki na naszym radiowym korcie. Agnieszka kontra Adam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aga, no jesteś? Hej, jesteś, tam. Aga, dobrze. Słuchajcie, jestem. Zadaję wam jedno pytanie, a potem wy już odbijacie piłkę, po jednej odpowiedzi podajecie oczywiście prawidłowej na to pytanie, nic się nie może powtórzyć, trzeba się słuchać, no i trzeba bardzo szybko tę piłkę odbijać, niczym Iga Świątek albo ta Chinka nieszczęsna. No dobra, ale pytanie będzie z innej beczki. Zaczęła się niedawno szkoła, więc pytanie brzmi, co można robić na przerwie w szkole? Agnieszka.
2: Rozmawiać ze znajomymi.
0: Adam.
1: Gonić się.
0: Agnieszka.
2: Uczyć się na sprawdzian.
0: Adam?
1: Słuchać muzyki.
0: Agnieszka?
2: Odpisać mamie na SMS-a.
0: Adam? Czek, telefony w szkole zakazane teraz
1: oglądać
0: są
1: YouTube'a.
0: Już. Adam, no, dawaj.
1: Oglądać YouTube'a.
0: Okej, okay. Właśnie zabrali ludziom telefony w szkołach. Agnieszka?
2: To można pograć w piłkę.
0: Adam? Już widzę nauczycieli, którzy się cieszą z tego powodu. Adam? No. 3, 2, 1. No niestety, ale piłka spadła, no. Ale byliście nieźli. Naprawdę świetnie sobie przypomnieliście, co wy robiliście w szkołach na przerwie. Ale o włos po prostu tego seta wygrała Agnieszka. I dla ciebie koszulka z napisem cześć. Agnieszka, no to cześć.
2: No to cześć.
0: I Benny Easy Bizu już teraz w Esce.

0: Mam nadzieję, że już nikt od was nie chce i nie możecie tutaj nucić bez przerwy to coś, no chyba, że dla przyjemności. Ta ekipa z Łajciorem na czele była u nas tydzień temu w studiu w Rap 20 u Matiego Fuczyłona, a dzisiaj kolejne notowanie i kolejny gość. Tym razem Opał. Od 23 na naszej antenie już teraz zapraszamy. Nie warto kłaść się dzisiaj wcześniej. Też nie warto odchodzić od radia, jeżeli chcecie usłyszeć nowy hit Stanach, bo za kilka chwil zagram wam piosenkę pod tytułem Cichosza.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski.
5: Tego nie można przegapić.
4: Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
11: I po reklamie.

0: Damiano Dawid, Wimpresta w Radiu SK, 17 minut do 20. Hanczak z tej strony, ale też jest Elwira, nasza słuchaczka, która nagrała głosówkę, która brzmi trochę jak żart.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Ja właśnie skończyłam 12-godzinny dyżur i zaczęłam krótki urlopik.
0: Jak to się robi, że w poniedziałek zaczyna się krótki urlopik? Mam nadzieję, że nie jest bardzo krótki i że to nie jest po prostu krótka przerwa od pracy, tylko naprawdę urlopik. Elwira, powodzenia i udanego, krótkiego urlopiku, ale tak naprawdę to nie jest najzabawniejszy żart świata. Otóż wybrano ten najzabawniejszy żart na świecie. To jest wynik badań pewnego brytyjskiego psychologa, który przebadał ponad 40 tysięcy dowcipów. Poprosił internautów o to, żeby oceniali te dowcipy razem z nim, no i potem powyciągał wnioski, poobliczał. No i okazuje się, że jest taki dowcip, który bawi prawie wszystkich, ale nie mogę go zacytować na antenie, no bo on jest w ogóle o jakimś tam zabójstwie. No straszny jest, taki czarny humor trochę. To nie jest pora, żebym go opowiadał wszem i wobec, no ale jest zabawny. Dobra, można powiedzieć, że jest zabawny, ale jednak na antenę się nie nadaje. No wiadomo, co osoba to poczucie humoru, dlatego ja ogłaszam nasz wybór najzabawniejszego żartu na świecie, a przynajmniej takiego, który bawi najwięcej słuchaczy Radia SK. No są takie wnioski wyciągnięte z tych badań, że dobry żart to jest taki, który ma krótką i łatwą do zrozumienia historię, ma nieoczekiwany zwrot akcji, prostą puentę i jeszcze czasami mówi o jakimś absurdzie. No to po prostu jak wypisz, wymaluj suchar. Więc czekam na wasze suchary na poniedziałkowy wieczór na Messengerze SK. Opowiedzcie sami, nagrywajcie głosówki.

Czekam na wasze suchary, ale to niestety nie jest żart. Iga Świątek odpadła z US Open. Została pokonana przez Chinkę Zheng 0-2. Eminem na pocieszenie. The Real Slim Shady już teraz w imprezce.

0: po ciężkim poniedziałku ten hit, ten głos działa jak balsam. Great Expectation to Sienna Spyro. No jeszcze do tego wszystkiego dużo dałaby nam wygrana Iggy Świątek, no ale niestety, jak wspominałem parę chwil temu, odpadła z US Open. Ale i tak dziękujemy i liczymy na kolejny turniej. Ja na razie liczę na wasze suchary. Szukamy najzabawniejszego żartu świata, bo ten, który wybrano, za bardzo na antenę się nie nadaje. Ale Mariusz ma swoją propozycję.
1: Najlepszy żart na świecie? No cóż, wyszedł polityk na mównicę i powiedział prawdę.
0: A niektórzy u nas to ostatnio nawet bardzo wyszczekani.

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
9: I po reklamie.
10: Szczecin na czasie.
11: Witam was po raz kolejny, Krzysztof Baziuniak. Tym razem mamy propozycję dla miłośników hip-hopu. Już 27 września w Amfiteatrze w Stargardzie, a więc pół godziny drogi od Szczecina, wystąpi dla was Gomba o 3-3, czyli Mata, Wyguś, Szczepan oraz Tadeo. Artyści odwiedzą region w ramach G33 Tour. Jako patron medialny koncertu mamy dla was bilety. Jeżeli macie ochotę, piszcie na szczecinmałpa.sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, jaką nazwę ma najnowszy singiel grupy.
12: Muzyką się żyje.
13: Nie żegnamy się jeszcze z latem. Nasza plenerowa trasa koncertowa SK Music Tour trwa w najlepsze, a przed nami weekend z koncertami w dwóch miastach. Będziemy w Wałbrzychu i w Rawiczu. To pierwsze miasto świętuje urodziny, kończy 600 lat, a zabawa potrwa 3 dni. W piątek w Starej Kopalni wystąpi m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W Rawiczu SK Music Tour potrwa 2 dni. W piątek scena należeć będzie m.in. do Dawida Kwiatkowskiego, a w sobotę o dobrą zabawę zadbają m.in. bracia Golec i ich orkiestra. Na wszystkie koncerty wstęp jest bezpłatny, a poprowadzą je prezenterzy znani wam z Radia SK oczywiście. Tymczasem Łódź przygotowuje się do kolejnej edycji Great September. Od czwartku do soboty w wielu miejscach w mieście będzie koncertowo. Pojawią się zarówno nowi artyści, na których warto zwrócić uwagę, jak i dobrze znane gwiazdy różnych pokoleń, m.in. Krzysiek Zalewski, Julia Wieniawa, Liwka czy Andrzej Piaseczny. Liwka zresztą za chwilę się pojawi w kicie Obejmuje Noce u boku PZ-a i Jonatana. Ja tymczasem przyjmuję suchary na kolację. Na Messengerze Radia SK można je opowiadać, nagrywając głosówki. 2 po 20, tutaj Hanczak, dobry wieczór.

0: Bardzo się cieszę, że spędzacie wieczór ze mną i z Eską. To Home Record Sombra. No i cieszę się, że opowiadacie dowcipy jak Mateusz, dajesz.
1: Cześć wszystkim. Jako że zbliża się 10 dzień miesiąca, to ja wiem, jaki jest najlepszy żart na świecie. To wypłata.
0: To wyjątkowo krótki żart.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dlatego w ramach muzycznej premii zagram wam coś nowego. Może Lost Frequencies, no doskonale nam znany artysta, DJ, producent, jedna z gwiazd muzyki elektronicznej w Europie. Ale teraz łączy się z innym kontynentem, konkretnie z Ameryką Południową, bo stamtąd, konkretnie z Brazylii, z Rio, pochodzi Mari Froesz, wokalistka, artystka, z którą wspólnie nagrali kawałek pod tytułem Paraíso. No i w ten sposób łączymy te klimaty bardzo klubowe z tymi bardzo łacińskimi, latynoamerykańskimi, bossanową, sambą i tak dalej. Zresztą posłuchajcie sami Paraíso już teraz w Esce.
3: É tudo que eu preciso. Tirou o meu juízo.

0: Pasażer w imprezce w Radiu SK. I to wcale nie na gapę. Alex Warren jak najbardziej ma bilet do tego, żeby pojawiać się na naszej antenie, bo po prostu jest bardzo zdolnym artystą. Z fajnymi hitami. 32 minuty do 21. Hanczak z tej strony. Mam w studiu licznik. Nie jest to do końca licznik słuchaczy, którzy w danym momencie nas słuchają i dobrze, bo jakbym na przykład coś powiedział dziwnego i nagle by zaczęło spadać, to bym się zestresował. Ale jest to licznik naszych followersów na Instagramie. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie Radia SK, to zróbcie to właśnie teraz, dlatego że na tym liczniku widzę 249 557 osób, co oznacza, że do ćwierć bańki brakuje 443 osób. Dobrze policzyłem? Chyba tak. W każdym razie mamy pół godziny do 21. Jestem bardzo ciekawy, czy zdążycie wbić ćwierć miliona podczas imprezki. Do dzieła. Tylko oczywiście jak to się odlajkuje i polajkuje na nowo, to się nie liczy, bo to bez sensu. Nie no, czekamy na nowych followersów. Jak tam poklikacie, to potem będziecie widzieli bardzo dużo radia od kuchni, wywiadów z artystami i jeszcze innych fajnych rzeczy, które dla was mamy. Na przykład Oskar Cyms się tam pojawia, który ostatnio zrobił sesję specjalną dla nas do magazynu SK Story i na Instagramie też są tego ślady. A Oskar Cyms z nowym hitem Bez końca już za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: Zrobiłem przed chwilą głośniej i czuję się tak, jakbym wypił sobie espresso mocne. New Religion, Bibi Rexha i Faithless na antenie Radia SK w imprezce. No jeszcze trochę mi tu brakuje do tej ćwiartki. Mówię o ćwiartce miliona. Za chwilę będzie na Instagramie Radia SK. No, parę osób po ostatnim wejściu przybyło, jeśli chodzi o naszych obserwujących, ale jeszcze 425 potrzebnych, więc zachęcam. Tymczasem na Messengerze Radia SK też się odzywacie do mnie i bardzo dobrze, opowiadając mi o swoim poniedziałku, a dzieją się historie przedziwne czasami. Paulina?
1: Ja dzisiaj wylądowałam w HR za rzucenie papieru na podłogę. Właśnie się pojechałam odstresować na rowerze. Pozdrawiam.
0: Zarzucenie papieru na podłogę? Dobrze zrozumiałem, bo ja wiem, że no jeżeli ktoś w pracy rzuci papierami, no to wtedy HR-y mają robotę. Ale jak się rzuci papierem na podłogę, to też się trafia do HR-ów od razu? Zależy, jaki to był papier. Sia, już teraz wesce.

To pierwszy raz, no chyba pierwszy hit, dzięki któremu Andrea Bocelli regularnie pojawiać się zaczął na antenie Radia SK. No zawsze jest dobra pora na pierwszy raz, prawda? Oni też pierwszy raz w SK podkupieni z konkurencji. Sońta i Korościel codziennie po południu SK, czyli Sońta i Korościel w Radiu SK odprowadzają was do domu albo do jakichś innych przyjemności z pracy popołudniową porą od godziny 15. A że oni po raz pierwszy... To my też zachęcamy was do tego, żebyście tej jesieni zrobili pierwszy raz jakiś krok. Nie wiem, może spróbowali nowej pasji, może coś za wami chodzi od dawna, a nie macie na to kasy. No to wystarczy napisać na sk.pl i być może Sońta i Korościel jutro do was zadzwonią i wręczą kasę właśnie na spełnienie tego marzenia i zrobienie tego pierwszego kroku. Bardzo mocno trzymam za was kciuki. Ciekawy jestem, co to będzie i czym nas zaskoczycie. Nie zaskoczę was pewnie tym, że w poniedziałki wieczorem mamy jeszcze dla was Rap 20, więc dzisiaj o 23.00 warto być z nami, jeżeli lubicie polski hip-hop. A ja wracam do was w imprezce jutro po 18.00. Hanczak, do usłyszenia!

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Szczecin na czasie.
3: Witam Was po raz kolejny, Krzysztof Baziuniak. Tym razem porozmawiamy o sporcie. 33. edycja Invest in Szczecin Open. Między 13 a 20 września, oczywiście na kortach tenisowych przy Alei Wojska Polskiego. Prawdziwa gratka dla miłośników tenisa ziemnego. Szczecin ponownie stanie się stolicą właśnie tej dyscypliny sportu. Ten prestiżowy turniej od lat przyciąga znakomitych zawodników, więc sportowe emocje będą na najwyższym poziomie. Oczywiście nie zabraknie, jak zawsze, naszej pomarańczowej strefy Radia SK.

0: SK Szczecin News.
1: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W tej części naszego lokalnego magazynu ze Szczecina porozmawiamy z ambasadorkami Szczecina. Koniecznie zostańcie z nami. W naszym eskowym studiu mam przyjemność gościć Aleksandrę Medwej-Gruszka.
2: Witam serdecznie.
1: Artystkę, edukatorkę, projektantkę od 12 lat, fotografkę, to w ogromnym skrócie, a ponadto ambasadorkę kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko.
2: Wszystko się zgadza, tak.
1: Od czego zaczęła się twoja droga twórcza? Czy już w liceum plastycznym czułaś, że sztuka to jest coś więcej niż zawód?
2: Tak, no zdecydowanie chciałam iść do plastyka, tak potocznie mówiąc, tutaj na naszym lokalnym językiem, ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będzie to fotografia. Swoją przyszłość wiązałam stricte tak z architekturą wnętrz i pod tym kierunkiem właśnie się dalej kształciłam i wzornictwem przemysłowym również.
1: Okej, no ale to jak się stało, że akurat fotografia? Co,
2: no cóż,
1: co było punktem, co było impulsem?
2: Aparat był w domu, tak, to był aparat mojego męża, gdzie wykorzystywałam go po prostu do dokumentacji takich jakichś swoich projektów, manufaktury, którą robiłam, czy na potrzeby po prostu projektów na uczelni. Ale oczywiście no, przedmiot fotografii też mi towarzyszył przez wiele lat, ale... Później chyba stało się tak, że moje koleżanki po prostu wyszły za mąż i ta fotografia gdzieś wybrzmiała w zupełnie inny sposób, czyli
1: no,
2: poszłam sfotografować im śluby, tak, i sesje.
1: Czy się zaczęło od ślubów?
2: Tak, zdecydowanie. No też, tak, myślę, że też projekty takie bardziej, jakieś takie koncepty modowe, to jakby było bardziej moim takim punktem może na samym początku zainteresowań, tak, ale, ale później to się stały właśnie reportaże.
1: Okej, a aparat męża w domu to była funkcja hobbystyczna, czy mąż też?
2: Nie, hobbystyczna, mąż jest informatykiem, teraz już zupełnie inna branża, więc to było może taki impuls tylko do tego, żeby ten aparat faktycznie używać na co dzień.
1: Okej, okay, a czy właśnie takie sesje ślubne, czy panieńskie, około weselne, czy to jest, myślisz, że to jest częsta taka droga fotografów? W sensie punkt, od którego się zaczyna?
2: Myślę, że teraz zupełnie ma to inny wydźwięk niż kiedyś. Kiedyś to myślę, że to było... No nie chcę powiedzieć, że to była lekka chałtura, nikogo nie obrażając, ale wiadomo, że jak ktoś marzył o tym, żeby być fotografem, to bardziej miał w głowie to, żeby to był, nie wiem, Vogue, wiadomo, jakieś takie modowe historie, tak? Więc u mnie też takie tematy się przewijały, ale później jak te śluby i reportaże miały zupełnie inny wygląd, bo to też o to chodzi, że te wesela się zaczęły zmieniać bardziej na styl taki za oceanu, tak? Ładniej to wyglądało. Wiadomo, że gusta są różne, ale no, dla mnie było to też istotne, żeby ten anturaż, ten cała oprawa była też taka miła dla oka ze względu na może na wykształcenie, więc to był taki punkt dosyć, na tyle istotny, że związałam się z nim na 13 już lat. Tak.
1: Jak najbardziej się zgadzam, bo oglądałem ostatnio wesele ze swojej rodziny jakoś sprzed 10 lat i z całym szacunkiem, bo to wyglądało na wtedy bardzo super, ale faktycznie szok, już zderzenie po tych 10 latach, jak to wszystko inaczej wygląda.
2: Tak, teraz myślę, że to troszeczkę zaplata się takie koło, ale wtedy jak ja zaczynałam, to był taki trend na te śluby w plenerze, więc to było coś zupełnie innego. Mhm.
1: Jesteś też edukatorką i powiedz mi, czy uczenie innych wpływa na twój własny rozwój, czy to jest ciężko pewnie pogodzić tyle rzeczy na raz?
2: Znaczy, tak myślę, że teraz już troszeczkę mniej jakby mam do czynienia na warsztatach z młodymi ludźmi, albo właśnie jak wykładałam jeszcze na Akademii Sztuki, ale zawsze to spojrzenie jest, ten inny punkt widzenia od innych osób jest mega inspirujący i faktycznie czasem jesteśmy bardzo tak zafiksowani na swój styl, czy na swój punkt widzenia, że nie dostrzegamy innego i to jest takie, myślę, że coś, co może nas również rozwinąć.
1: Fotografia się rozwija, wszystko się rozwija, mamy coraz to nowsze technologie. Czy trzeba faktycznie być, wiedzieć wszystko, być na topie, co się dzieje?
2: Myślę, że nie, bo generalnie u mnie...
1: Fajna odpowiedź już.
2: Bo wiadomo, się śmieję zawsze, że jest takie powiedzenie, im więcej sprzętu, tym mniej talentu, ale dzisiaj naprawdę nie trzeba mieć nie wiadomo najnowszego aparatu, żeby robić dobre zdjęcia. Bardziej myślę, ważne jest to, jak patrzymy na tą rzeczywistość i na to, co nas otacza, bo naprawdę telefonem, czy naprawdę teraz nawet wraca się do tych jednorazowych aparatów, do analogowej fotografii. I to jest ważne, żeby nie skupiać się na tych milionów funkcji, tylko właśnie na tym, co widzimy i dostrzegać te momenty ważne. Ja, jakbyś mnie zapytał, czy przeczytałam instrukcję obsługi swojego aparatu, to nigdy.
1: Okay. No dobrze, no to jest właśnie taka dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z fotografią, żeby się nie bać i to nie trzeba testować. Znać wszystkich nowinek, tylko samemu można być samoukiem.
2: Tak, tak. można być samoukiem. Oczywiście szkolenia, jakieś warsztaty są ważne, ale bardziej chodzi o to takie ogólnocałościowe spojrzenie. Oczywiście ta technika, technologia jest też istotna, bo wiadomo, są osoby, które się bardzo tym tak, nie wiem, interesują i zazwyczaj mężczyźni, myślę, że to jest coś dla nich takiego bardziej interesującego. Dla mnie, no, ważne były te emocje i no, w ten sposób bardziej podchodzę nadal do fotografii, tak?
1: Okej. Okay. Kończąc, proszę nam powiedzieć, co dalej, na czym teraz pracujesz i czego chcesz się jeszcze nauczyć? Jakie masz cele?
2: To jest
1: ten moment, że będzie to trwało wszystko dłużej niż nasza rozmowa.
2: Tak, nie, oczywiście.
1: Na pewno mogłaby trwać dłużej.
2: Ważne jest dla mnie to, żeby przede wszystkim po tylu latach jeszcze znaleźć też ten balans między pracą i życiem takim prywatnym, bo zawsze się śmiałam, że robię i dbam o wspomnienia innych ludzi, a nie dbam o to tak dobrze dla siebie.
1: O, okej. Okay. No.
2: Więc oczywiście ta fotografia zostaje ze mną, troszeczkę w innym wydaniu. Na pewno mam na horyzoncie kolejną edycję swojej wystawy autorskiej Intonacje, więc tutaj łączenie takich tematów społecznych i fotografii bardzo mnie nadal interesuje i myślę, że w tym kierunku będę dalej się rozwijać.
1: Super. Dziękuję bardzo, że wpadłeś do nas do studia. Moim gościem była Aleksandra Medwej-Gruszko.
2: Dziękuję bardzo.
1: A już teraz przed nami druga rozmowa. Zapraszam również na swoją rozmowę. W dzisiejszym studio mam przyjemność gościć Karolinę Wroniewską.
3: Cześć, witam cię.
1: Jakbym miał w pełni opowiedzieć, czym się zajmujesz, no to jednak tutaj już na samym starcie kilka dobrych minut by nam zajęło, ale mówiąc pokrótce, instruktorka kultury, trenerka sportu i aktywna działaczka społeczna z Pomorza Zachodniego. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, tworząc przestrzeń do rozwoju, działania i odkrywania własnych możliwości. To się wszystko zgadza, rozumiem.
3: Tak, zgadza się.
1: I to jest bardzo, bardzo mała część tego, czym się zajmujesz.
3: Myślę, że tak. Mogłabym dużo więcej wymienić rzeczy.
1: Na pewno. Wspomniałem o dzieciach, jako że akurat rozmowa, którą nagrywamy dzisiaj, wypada w Dzień Dziecka, więc może to będzie nasz punkt, od którego zaczniemy. Możesz w kilku słowach, w kilku zdaniach opowiedzieć, na czym polega twoja praca z dziećmi?
3: Pracuję z dziećmi jako instruktor kultury, prowadzę zajęcia kreatywne. Pracuję też jako trener w Akademii Sportowej. Na co dzień moja praca wygląda tak, że nazwałabym to, że tworzę przestrzeń do rozwoju, zarówno w sporcie, jak i w kulturze dla dzieci. Na swoich zajęciach przede wszystkim uczę dzieci samodzielności i wierzenia w własne możliwości.
1: Robiąc sobie research przed naszą rozmową, właśnie widziałem to, w jaki sposób pracujesz z dziećmi. Duża kreatywność na pewno. Tak odebrałem te filmiki, te wszystkie rzeczy, które wiadomo, filmik nie odda całej pracy, którą wkładasz w to wszystko, ale właśnie kreatywność, te wycinanki, ja to bardzo teraz oczywiście spłaszczam, ale kreatywność to jest na pewno jeden z takich głównych elementów, które dzieci powinny nabywać i rozwijać.
3: Tak jest. W tych zajęciach kreatywnych też staram się takich nowoczesnych metod używać. Na moich zajęciach dzieci mogą się brudzić, mogą brudzić salę, na której robimy. Mają taką dowolność wyrażania siebie.
1: Okej, ale czy od zawsze tak było, jeżeli chodzi o ścieżkę zawodową, którą obrałaś, właśnie praca z dziećmi, czy to sięgnijmy do początków, od czego się zaczęło?
3: Zaczęło się tak naprawdę od moich własnych dzieci. To chęć ich rozwoju gdzieś tam pokierowała mnie w szkolenia sensoplastyka, motoryka mała, duża. I gdzieś tam stopniowo pojawiała się chęć podzielenia tym z innymi dziećmi.
1: Bardzo ciężko jest połączyć życie prywatne a zawodowe, no dzieci w domu i dzieci w pracy?
3: Właśnie myślę, że nie, właśnie dlatego, że pracuję z dziećmi, więc gdzieś tam moje dzieci też uczęszczają na moje zajęcia, na moje wydarzenia, na moje akcje, tak samo na treningi, więc trochę też ze mną pracują.
1: Okej, no zatrzymajmy się właśnie przy tym sporcie, który jest równie ważny jak kreatywność, o której wspomniałem, jeżeli chodzi o rozwój dzieci. Na czym dokładnie polegają zajęcia, które prowadzisz?
3: Zajęcia w Akademii pokazujemy różne dyscypliny sportu. Akademia nie skupia się tylko na jednej dyscyplinie konkretnej, tylko co tydzień dzieci poznają różną dyscyplinę.
1: Okej, super.
3: są to takie dyscypliny, które być może nigdy nie miałyby okazji spróbować ćwiczyć. U nich hokej, baseball, futbol amerykański, oczywiście piłka, koszykówka i różne właśnie tego typu dyscypliny.
1: Świetnie. Brzmi to naprawdę super, bo jest to chyba idealna droga do tego, by dziecko mogło po prostu w którymś momencie postawić na jeden z nich lub kilka z tych aktywności sportowych.
3: Mm-hmm. Tak, dokładnie.
1: To takie szukanie
3: Dokładnie. To ma to na celu, że nie zawsze wiemy, co chcemy robić, czy jakiś konkretny sport wybrać, a tutaj dzieci mogą próbować i później iść ewentualnie w danym kierunku.
1: Okej, teraz przejdźmy do działań społecznych. Czym dokładnie się zajmujesz w tej sferze?
3: Działam aktywnie w dwóch stowarzyszeniach. Tworzę projekty. Też to stopniowo się pojawiło. Najpierw uczestniczyłam w projektach tworzonych przez innych. Mhm. W tej chwili organizuję własne inicjatywy, piszę własne projekty na naprawdę dużą skalę. W tej chwili, w tym roku, to jest naprawdę rekordowy rok projektów. Właśnie jestem po jednym z nich. W sobotę 30 maja miała miejsce Noc Bajek. Jest to na Dzień Dziecka tworzymy spektakl. Bierze w tym udział wiele grup społecznych.
1: Muszę o to zapytać. Skąd inspiracja? Skąd czerpiesz inspirację? Ale chodzi mi bardziej o to, ja wiem, że człowiek ma dużo pomysłów i jesteś na pewno kreatywną osobą, ale pewnie sama od ciebie wymaga, żeby to były co rusz nowe pomysły. A skąd się trzeba czerpać?
3: Mm-hmm. Początkowo właśnie tak jak mówiłam, od moich dzieci czerpałam pomysły na zajęcia.
1: Wiele można się nauczyć od dzieci.
3: Tak. Początkowo to właśnie było od moich dzieci te pomysły. A teraz myślę, że kurczę, pomysły same przychodzą jakoś. Dużo się działa, dużo się też ludzie inspirują do tego.
1: Wspomniałaś, że zaczęło się tego, że sama brałaś udział w projektach, by móc teraz samemu je tworzyć. Często tak jest, że bierzemy w czymś udział, też nabieramy jakiejś inspiracji, doświadczenia na pewno. I to właśnie był też ten moment, gdzie pomyślałaś, przecież ja mogę to tworzyć. Ja mogę być tą osobą, która stworzy projekt.
3: Tak. Zaczęło się od pracy w Domu Kultury. Najpierw byłam tam od kwestii takich kreatywnych i właśnie od zajęć kreatywnych dla dzieci. Zaczęłam współpracować z różnymi stowarzyszeniami, kołami gospodyń, organizacjami i właśnie brać udział w tych wszystkich projektach. Mhm. I właśnie pojawił się taki moment, że chciałam sama coś zacząć działać. I to też droga metodą prób i błędów, szkolenia, aż w końcu pojawiły się pierwsze inicjatywy i jest ich teraz naprawdę bardzo dużo.
1: No właśnie, metoda prób i błędów to jest coś, co pozwala zmotywować na pewno. Mówię też o tym jakby w kontekście kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko, żeby się nie zniechęcać, że ta metoda prób i błędów jest czymś ponadczasowym, czymś dobrym.
3: Tak, myślę, że tak. Ja też długo swojej drogi nie mogłam znaleźć, długo nie wiedziałam, czym się chcę zajmować i wiele razy jakby zmieniałam kierunki. Mhm. Próbowałam czegoś, a po prostu nie szło, albo zmieniałam kierunek, szłam w zupełnie innym, więc tak, warto próbować.
1: No właśnie, i to też musi wybrzmieć, że zmienianie kierunków nie jest niczym złym, że możemy w dowolnym momencie życia stwierdzić, że chcemy zmienić opcję po prostu swojego życia i na taką, która będzie nas w pełni zadowalała. No i to doprowadziło cię, bo tutaj chciałem tak płynnie, fajnie przejść. Cieszę się, że właśnie to wybrzmiało, że powiedziałaś o tym zmienianiu ścieżki na tą, która faktycznie satysfakcjonuje. Jesteś właścicielką swojej firmy, Karolka Studio. Powiedz nam coś więcej na ten temat.
3: Praca w Domu Kultury najpierw otworzyła mnie na pasję, jaką jest fotografia. Robię zdjęcia wydarzeń. Początkowo właśnie były to zdjęcia, później nagrania wideo jakichś naszych wydarzeń, akcji w formie takiej promocyjnej na social media. I tak naprawdę otworzenie firmy to trochę taka odpowiedź na potrzeby rynku, bo gdzieś tam zaczęły trafiać do ludzi moje moje wideo i pojawiły się pytania, czy też mogę nakręcić dla nich, czy też mogę zrobić jakiś materiał wideo. I tak naprawdę to była odpowiedź na te potrzeby, na te zapytania i dużą satysfakcję mi sprawia właśnie tworzenie także prywatnie dla ludzi.
1: Świetnie, no bo w tych czasach, jakie mamy, no popyt na tworzenie filmów czy rolek i kreatywnych właśnie takich treści, no będzie cały czas.
3: Jest cały czas.
1: Zahaczając jeszcze o temat kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko, w którym, gdzie masz tytuł ambasadorki wybranej z konkursu. Powiedz mi proszę, jak trafiłaś do tego konkursu i jak ta droga przebiega? I tutaj stawiamy kropkę, ale wy oczywiście nie odchodźcie i zostańcie z nami.
0: SK Szczecin. SK Szczecin News.
1: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszej rozmowie dnia porozmawiamy o działalności inkubatora sektorów kreatywnych. Zapraszam Was na materiał Oliwii Rudnickiej.
4: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka. A dzisiaj mam przyjemność gościć panie ze szczecińskiego inkubatora sektorów kreatywnych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, tutaj Marta Krajniak
6: oraz Magda Roman. Dzień dobry.
4: To może zacznijmy od początku. Czym w ogóle zajmuje się Inku?
5: Inkubator sektorów kreatywnych prowadzi Stowarzyszenie Media Design, w którym oczywiście jesteśmy. My jesteśmy takim miejscem właśnie dla organizacji pozarządowych, ale nie tylko, ponieważ też dla mieszkańców, bo w naszym Inku przy Wojska Polskiego jest to przepiękna willa. Posiadamy kilka salę kinową. Mieszkańcy Szczecina na pewno znają jako kino pałacowe, bo tam oczywiście kiedyś się mieścił Pałac Młodzieży. Mamy przepiękne 3 sale warsztatowo-szkoleniowe. Jak to u nas mówimy, nie ma głupich pomysłów i tylko trzeba im czasami tylko troszeczkę pomóc. No i też mamy piękny ogród, gdzie teraz w końcu zacznie się właśnie ten sezon taki letni. Możemy wtedy na dworze robić różne imprezy plenerowe, ale też to jest też główne nasze takie zadanie, to jest też szkoleniowa część warsztatowa, gdzie pomagamy też organizacjom założyć organizację albo na przykład pozyskiwać fundusze na różne działania, bo jakby my też stricte tym się zajmujemy i też tak działamy, ponieważ szukamy różnych projektów, piszemy dotacje, różne wnioski, no i tak pozyskujemy właśnie pieniądze na różne inicjatywy, które dzieją się w mieście.
4: Nie ma głupich pomysłów, czyli jakie są pomysły?
6: Na przykład spotkanie jakieś integracyjne stowarzyszeń na przykład pozarządowych. Są to też warsztaty, koncerty, stand-upy, spotkania autorskie, gdzie zapraszamy różnych Szczecinian do tego, aby opowiadali o rzeczach, które robią tutaj dla lokalnej społeczności, ale też i globalnie.
5: Powiem jeszcze, że jeśli chodzi o wystawy, to nasz grafik w tym roku faktycznie jest bardzo napięty, bo z tego co pamiętam, zostało nam już ostatnie miejsce w tym roku, więc zachęcam, jeśli ktoś by chciał zrobić właśnie u nas wystawę. I my podkreślamy, że jeśli chodzi o wystawę u nas, to mogą być amatorzy, to mogą być po prostu osoby, które kochają sztukę, kochają fotografię, różne elementy. Mamy też galerię w windzie. Mamy nadzieję, że ten rok przyniesie kolejne nowe projekty, więc jeśli chodzi właśnie o sztukę użytkową i można naprawdę dotknąć różnych rzeczy, choćby najlżejsze krzesło Oskara Zięty i można je naprawdę podnieść jednym paluszkiem, więc to jest też ciekawe w ogóle dla dzieci, chociaż dorośli też mają z tego, że tak powiem, zabawę. Więc galeria jednego obiektu to też jest u nas, ale też wykorzystujemy jakby budynek do granic możliwości, bo za chwilę będziemy właśnie w części korytarzowej mieli różne wystawy. Także to jest bardzo duża część też naszej pracy.
4: W najbliższym czasie odbędą się też warsztaty dla dzieci i dorosłych.
6: My planujemy na pewno dalej kontynuować warsztaty kreatywne, bo uważamy, że to jest bardzo taka duża wartość, że poprzez sztukę możemy gdzieś wyrażać swoje emocje. Możemy też właśnie czerpać inspiracje i wrócić z czymś do domu. Na pewno będziemy kontynuować warsztaty z tworzenia obrazów metodą Puringu. Będziemy tworzyć naturalne kosmetyki. Będziemy również malować torby. Będziemy, myślę, też wykonywać pracę metodą dekupażu. Jest to bardzo, bardzo ciekawe i są to też takie warsztaty, które umożliwiają, że nasi uczestnicy mogą powtórzyć te rzeczy gdzieś u siebie w domu, zaprosić gdzieś swoich znajomych, czy nawet pokazać rodzinie i wspólnie gdzieś kontynuować realizację tych warsztatów.
4: Żonglować też można w domu?
6: Żonglować też można w domu. Podziwiam osoby, które potrafią robić takie rzeczy. Ja bym się chciała chętnie nauczyć.
5: Jakby warsztaty kreatywne też są kontynuacją właśnie sztuka łączy, naszego projektu ostatnio mieliśmy prawie 130 osób na 10 warsztatach, więc to był duży sukces i duże zapotrzebowanie, jak widać. Od maluszków, czterolatków, które naprawdę, o Jezu, były wspaniałe, po osoby dorosłe i po seniorów. Seniorzy też są kochani, bo byli właśnie zachwyceni naszym puringiem i wracali, i do tego stopnia, że powtarzaliśmy te warsztaty nawet dwa razy. Nawet były listy rezerwowe do tego stopnia, także to nam pokazuje, że właśnie poprzez sztukę możemy łączyć różne pokolenia, a czasami i osoby przychodzą właśnie z dziećmi na te warsztaty, więc jakby my też dospasowujemy się, no my jesteśmy elastyczni, to też właśnie o to chodzi, żeby pomimo tego, że warsztat jest dla dorosłych, ktoś zadzwoni, czy mogę przyjść z dzieckiem, tak? No jakby potrafimy do tej sytuacji się dostosować, a i zawsze prowadzący też są różnie, bo to są osoby z naszego zespołu INK-u, ale my też jakby szukamy kreatywnych osób, które jakby chcą z nami współpracować, i to jest fajne.
6: Nam także zależy na takiej właśnie współpracy transgranicznej, dlatego cieszymy się, że są takie właśnie fundusze, dotacje, gdzie możemy realizować projekty polsko-niemieckie, bo właśnie Sztuka Łączy był takim projektem i jest, który właśnie łączy tą taką współpracę, żeby razem się spotykać, rozmawiać, robić kreatywne rzeczy, wymieniać się doświadczeniem i tworzyć kolejne super projekty.
4: To co czeka na nas w najbliższym czasie?
6: Zaczniemy może od tego, że planujemy ogłosić kolejny nabór do naszego konkursu mikrogranty, który polega na tym, że minimum 3 pełnoletnie osoby, może to być grupa właśnie nieformalna składająca się z tych trzech osób, bądź organizacje pozarządowe, mogą złożyć taki u nas projekt na realizację jakiegoś wydarzenia dla lokalnej społeczności i my później możemy ocenić, czy taki projekt zasługuje na otrzymanie tej naszej dotacji w wysokości 2000 zł brutto maksymalnie i później zrealizowanie czegoś fajnego tutaj dla mieszkańców Szczecina.
5: Na pewno jeszcze przed nami kilka warsztatów kreatywnych, to na pewno, ale też w najbliższym teraz tutaj miesiącu, no to właśnie, o czym wspominałaś, te warsztaty dla rodziców i dzieci, Bawmy się razem, muzyka i żonglerka, ale także właśnie uwolni stres i napięcie z ciała poprzez własny taniec. My tutaj właśnie na te warsztaty udostępniamy przestrzeń i tutaj warsztaty będzie prowadziła pani Beata Matusiak, także też serdecznie zapraszamy na te zajęcia. Oczywiście jest wystawa, która trwa. Za chwilę będą kolejne też wernisaże i tutaj będziemy odsłaniać nasze karty. Mamy w planie też kilka pokazów filmowych w naszym kinie, więc tutaj myślę, że też jakby Szczecinian zaskoczymy paroma pozycjami, że tak powiem, z naszego lokalnego podwórka, bo nawiązaliśmy właśnie też współpracę z senioralnym takim klubem, którzy po prostu robią filmy w Szczecinie i to jest właśnie to, a jeszcze nigdy nie były ich pokazywane te filmy, więc tutaj czekamy właśnie na tytuły.
4: A czy do kina można przyjść tak na co dzień, czy od święta?
5: Na co dzień owszem można, co prawda my wykorzystujemy kino nie tylko właśnie na filmy, ponieważ w naszym kinie odbywają się spektakle, odbywają się właśnie zakończenia różnych projektów. Ostatnio Stowarzyszenie Atomy miało taką wielką imprezę, Samodzielny Atom, i tam były występy, słuchowiska i tak dalej, więc jakby kino jest wykorzystywane naprawdę na wszelaki sposób, jak to sektory kreatywne właśnie, to jest wielki worek i nie ograniczamy się tylko do szeroko pojętej kultury, ale tutaj są też i zajęcia sportowe, bo co czwartek Kamienica 1 na przykład zrobi zajęcia dronowe właśnie w naszym kinie i też można do nich dołączyć, na ich sociale wejść, więc też tutaj to polecamy.
4: I jak wyglądają takie rzeczy?
5: Jeśli chodzi o zajęcia dronowe, to jest grupa w ogóle droniarzy, to jest grupa już konkretna osób, jakby, którzy mają jakby swoje drony, uczą się latać, mają tory i to jest normalnie przymocowane w kinie, oni mają podświetlane i uczą się latać na różnych, że tak powiem, takich torach. Ostatnim czasem też były u nas właśnie zawody dronowe, to z całej Polski zawodnicy zjechali i tam było około 40 zawodników i Kamienica właśnie jeden, jakby to też promuje i jakby tym się zajmuje. Czasami też na ogrodzie można, jak ktoś sobie przyjdzie, jeszcze trochę wystawimy leżaki, będzie można już przyjść, poczytać książkę, to proszę cię nie zdziwić, jak tam czasami jakiś dron przeleci, bo i dzieci, i dorośli właśnie próbują jakby uczyć się w ogóle jakby tej całej techniki, bo to nie jest wcale takie łatwe, jak nam się wydaje.
4: Czy w takim razie, jak przyjdzie do Was młodzież, która ma jakiś pomysł na siebie, na jakieś zajęcia dla również młodych ludzi, czy na coś innego, czy mogą podjąć współpracę z Wami i coś takiego stworzyć?
6: Oczywiście, że tak. My współpracujemy już też z bardzo wieloma środowiskami młodzieży. Cieszymy się właśnie, że młodzi ludzie przychodzą do nas, chcą zrealizować coś dla swojej tutaj lokalnej społeczności, czy nawet dla swoich znajomych. Są to różnego rodzaju spotkania, które na przykład organizują, też takie integracyjne, bo uważam, że też w tych czasach bardzo jest ważne, żeby młodzież się spotykała, rozmawiała ze sobą, nie tylko wirtualnie, ale też przede wszystkim tak twarzą w twarz. Realizują różnego rodzaju spektakle też, realizują różne warsztaty, organizują czasami jakieś gale wręczania nagród, więc cieszymy się, że jesteśmy takim miejscem umożliwiającym młodym ludziom tworzenie takich właśnie kreatywnych rzeczy, jakichś takich spotkań integracyjnych. Także gdyby jakaś taka właśnie tutaj lokalna młodzież, grupa miała ochotę coś zrealizować dla swoich nawet znajomych, zapraszamy serdecznie do nas do współpracy.
7: Jeśli nie uda się u nas, to my pokierujemy ich dalej, bo nie zawsze wszystkie wydarzenia jakby mogą się u nas udać ze względu na przykład na dostęp sali, bo jakby mamy duże ostatnio bardzo obłożenie, ale to też jakby nie chcemy ich zostawić samych sobie, ale właśnie sieciujemy, mówimy, dobra, spróbujcie dalej, może tutaj się uda, bo mówię, no zapotrzebowanie jest różne, więc to też się okaże. Ale mówię, no w przyszłości też może będziemy mieli taką też nową przestrzeń kreatywną, bo też szykujemy taki fajne, dobre miejsce właśnie, ale to jeszcze jest właśnie takie bardzo... No chcemy zrobić tego show i chcemy to pokazać tak bardzo mocno, ale na pewno dowie, jako Eska na pewno dowie się pierwsza i przyjdziemy wtedy tutaj zareklamować u Was. Nie zdradzam jeszcze nazwy, bo to jest jeszcze nasza taka, właśnie to jest takie nasze nowe dziecko, że tak powiem, w Inku, więc wszystko jeszcze przed nami.
4: A do czego ma być stworzone to dziecko?
7: Będzie to przestrzeń kreatywna, dokładnie tak. I tam będzie można tworzyć przeróżne inicjatywy. Inkubatorze.
4: Czyli na tym zostawiamy, tak?
7: Tak.
4: Nie mówimy nic więcej. No
7: tak
4: dobrze,
7: jest.
4: No.
7: Tylko przed nami.
4: Tak czy siak, wy będziecie pierwsi oczywiście, którzy się dowiecie. I co jeszcze w Inku? Co teraz się dzieje? Wystawy, warsztaty, jeszcze właśnie te inne organizacje. Czy coś jeszcze macie dla nas?
7: My też musimy podkreślić, bo my w tym momencie zrzeszamy ponad 40 organizacji pozarządowych, jakby część wynajmuje u nas pomieszczenia na biuro, część ma adres korespondencyjny i na przykład jeśli jakaś organizacja pozarządowa potrzebuje adresu korespondencyjnego, to my możemy takiego adresu udzielić, on jest całkowicie darmowy, więc jeśli nas słyszą NGO-sy szczecińskie, czy z naszego tutaj, z naszych lokalnych miejscowości, to serdecznie zapraszamy, więc my zawsze też takie wsparcie merytoryczne też od siebie dajemy. No, mocno już pracujemy nad tak naprawdę kongresem kreatywnym, który już robimy od kilku dobrych lat. Myślimy nad całym programem i tak dalej, więc jakby to nam też dużo czasu już zajmuje. Nie nudzimy się, ale właśnie to jest też fajne, że każdy dzień pracy nasz jest naprawdę inny. I to jest, myślę, że w naszej pracy ciekawe, że ktoś czasami po prostu przychodzi właśnie do nas do biura, tak właśnie z ulicy, albo ktoś zobaczył budynek i ma wspomnienie właśnie z Pałacem Młodzieży i mówi, a tutaj było to, tu takie zajęcia. I często oprowadzamy właśnie, zwłaszcza seniorów i te opowieści, które są, to czasami bardzo mocno chwytają za serce. Ale to jest jedna sprawa, a po prostu osoby też przychodzą właśnie zapytać, jak możemy im pomóc, tak? No mówię, ta duża część też taka szkoleniowo-dotacyjna, tak? Choćby takie właśnie małe projekty, jakieś małe dotacje, czy mikrodotacje, no jakby gdzieś tam pomagamy po prostu organizacjom się w tym odnaleźć, bo mówię, bo my jako stowarzyszenie realizujemy już duże projekty i to doświadczenie już jakieś tam mamy, i tych praktyków, więc tutaj staramy się też dzielić w miarę możliwości oczywiście naszej pracy swoją po prostu wiedzą.
4: A co to ma być za kongres?
7: To jest Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus. Teraz to już będzie 9. edycja. Ostatnio celebrowaliśmy dosłownie Szczecin celebrowaliśmy i w tym roku zawsze zapraszamy jakby osoby z tego właśnie obszaru designu, ale to są osoby, które jakby i tworzą sztukę, ale mają też ciekawe firmy. Bardzo też mocno chcemy też tutaj właśnie mówić o Szczecinie, bo bardzo dużo rzeczy fajnych się u nas dzieje. Mamy też taki konkurs How to Grow właśnie dla młodych lokalnych firm zaczynających. Firm czasami to są jakieś koncepty i też staramy się szukać właśnie takich osób, żeby po prostu pokazały mieszkańcom, że coś takiego u nas fajnego można zrobić. Ale zapraszamy też zawsze jakąś gwiazdę, można tak powiedzieć, tak, z Polski, czy czasami właśnie z zagranicy, żeby po prostu też pokazać, jak to robią inni, tak, żeby pokazać właśnie, że ta celebracja poprzez sztukę, poprzez design, poprzez taką użytkowość, że to jest dla nas, to jest dla ludzi, tak? Więc jakby to wszystko będzie nami. W ramach tego też oczywiście mamy różne warsztaty, szkolenia, czy z design thinking, czy właśnie ostatnio mieliśmy i malowanie jedwabiu i tak dalej, więc jakby też widzimy, co ludzie lubią, tak? I czasami zastanawiałyśmy się, czy warto to powtarzać, ale skoro właśnie są listy jakieś tam rezerwacje i te miejsca naprawdę bardzo szybko czasami się rozchodzą, to mówimy, dobra, no to idziemy w to, no skoro teraz przyszło z 15 osób, za chwilę będzie kolejnych 15 osób, no i dlaczego nie powtarzać tego, skoro to jest po prostu dobre, tak? I ludzie się cieszą i widzimy, że są efekty. I też podkreślę, że z naszych warsztatów kreatywnych zawsze ktoś wychodzi, bo właśnie takie fajne, że ludzie wychodzą z czymś, tak? Dzieci czy dorośli. I to jest fajne, że ty zrobiłeś to teraz, tak? I możesz sobie zabrać coś do domu. Wiadomo, że jednemu wyjdzie lepiej, drugiemu wyjdzie gorzej, ale jakby ja to zrobiłam.
1: I tutaj stawiamy kropkę, ale zostańcie z nami, bo już za chwilę magazyn lokalny.
0: SK Szczecin. SK Szczecin News.
1: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina porozmawiamy o szczecińskim i nie tylko stand-upie, ale i również o ekogeneratorze. Koniecznie zostańcie z nami.
0: SK Szczecin.
1: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym eskowym studio Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer, organizator imprez komediowych i przede wszystkim w moim mniemaniu założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-up. Witaj.
8: Cześć. Fajnie, pierwszy raz faktycznie słyszę, jak masz nazwisko.
1: Usłyszałeś moje nazwisko.
8: Tak. Jedno sprostowanie, nie jestem założycielem Szczecińskiej Ligi.
1: O, no i już możemy zacząć rozmowę od tego.
8: Nie jestem założycielem.
1: Widzisz, a ja założyłem, że jesteś założycielem.
8: Nie, ja to ciągnę, wiesz co, ja to ciągnę ten projekt, bo on trochę się przykleił. Mm. Jak chyba ostatnio, jak się umawialiśmy na to, że będziemy rozmawiać, zacząłem się zastanawiać, ile czasu to już trwa.
1: No właśnie, to zacznijmy od tego, ile czasu to trwa i jak wyglądał początek tej ligi.
8: To zacznijmy od tego, że trwa to chyba już ponad 10 lat.
1: A wiesz, że tak przygotowałem się, sprawdziłem, ale no, to w sumie na twoim opisie na Insta, że jesteś komikiem od 10 lat.
8: Nie,
1: nie wiem, czy aktualizowałeś.
8: To w ogóle, nie, no to nie.
1: To czas na aktualizację.
8: Słuchaj, to ten tekst był zrobiony 10 lat temu.
1: To już wiesz, że warto zaktualizować.
8: Ja generalnie komedią zajmuję się od prawie 20, od niemal 20 lat. I w ogóle mój pierwszy występ stand-upowy to był, nie wiem, z 17 lat temu. Taki pierwszy, jak sobie przypomnę, takie pierwsze wyjście solowe na scenę. Natomiast liga jest koło 10 lat, wydaje mi się. Musielibyśmy poszperać na fanpage'u, ale wiesz, jak to dzisiaj wygląda.
1: No jasne, no. To jest taki zamysł, że człowiek ma, a sprawdzę, kiedyś uporządkuję
8: tak,
1: to.
8: Tak, tak, tak. I lecisz, wiesz, scrollujesz i przy 6 roku stwierdzasz, nie, no dobra.
1: Nie dzisiaj.
8: Jak ktoś będzie pytał, to powiem, że dawno.
1: No tak.
8: No, więc wydaje mi się, że koło 10 lat. Natomiast nie ja jestem założycielem i nie ja w zasadzie jestem pomysłodawcą Szczecińskiej Ligi Stand-up.
1: No to strasznie, jak to wyglądało, bo sam jestem
8: pamiętasz
1: ciekawy.
8: Pamiętasz kiedyś było coś takiego, taka seria imprez jak Stand-up Szczecin.
1: Tak.
8: I to były pierwsze w Polsce imprezy stand-upowe.
1: Pierwsze w Polsce, tak, czyli Szczecin jest kolebką takich imprez.
8: Pierwsze, tak. To były pierwsze regularne wydarzenia organizowane z komikami spoza jak gdyby Szczecina i to się nazywało Stand-up Szczecin. I jak gdyby Szczecińska Liga Stand-up została założona przez Bartek, jak miał nazwisko? Bartek Marciniak.
1: Żeby zaraz nie pomylić, nie?
8: Tak, właśnie sprawdzę sobie. I dobrze pamiętam. Bartek Marciniak razem z Waldkiem Kulpą zorganizowali coś takiego jak Szczecińska Liga Stand-up. I to jak gdyby przez pierwszy sezon to była trochę konkurencyjna impreza do tej naszej imprezy.
1: Okej.
8: Okay. Oczywiście przez pierwszy sezon ligi, nie? Bo ona powstała chyba 2 albo 3 lata po tym, jak my założyliśmy i robiliśmy pierwsze imprezy ze stand-up Szczecin. Mhm. No i Bartek to robił. Robił to z jakimiś tam mniejszymi lub większymi sukcesami. I to było tak, że ja się rozstałem w pewnym momencie z kolegami ze stand-up Szczecin. No, gdzieś tam nie było nam po drodze. Mhm. Inne wizje mieliśmy w ogóle rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No, wiesz, to było tyle lat temu, że to podejrzewam, że byle pierdnięcie mogło spowodować tak, to, tak, że stwierdziliśmy, że jednak nie. I ja dostałem w zasadzie propozycję od Bartka, żebyśmy robili ligę razem. Mhm. No i trochę, wiesz, trochę po złości kolegom z poprzedniej organizacji.
1: To nie dość, że pierwsza, że ci przerwę, to nie dość, że pierwsza akcja taka w Polsce, to tutaj już konkurencja na początku.
8: Tak, trochę.
1: To tylko w Szczecinie chyba.
8: Ale wiesz co, ale no, to trochę wyszło właśnie, trochę wydaje mi się po złości, trochę też było tak, że ja odchodząc z tego scena w Szczecinie, ja nie chciałem do końca organizować. Nie, ja się chyba wolałem skupić może na występowaniu. Mhm. No gdyby nadal mówimy, że to było te paręnaście lat temu, nie? Mhm. Więc tu jeszcze nic nie było jakiegoś takiego klarownego i tak dalej. No ale stwierdziłem, kurczę, skoro mamy propozycję, to tak zróbmy, nie? Mhm. No i z Bartkiem poprowadziliśmy kilka sezonów z dużymi sukcesami, w sensie, wiesz, my sprowadzaliśmy fajnych komików, zrobiliśmy mój roast wiele, wiele lat temu, na którym wystąpił Lotek, będąc jeszcze kolegą Karola Modzelewskiego.
1: Ale no to już, kurczę, no to naprawdę ciekawostka niezła.
8: No wiesz, no to na tych naszych imprezach w zasadzie zaczynaliśmy.
1: Czyli wszyscy. Wy od razu zaczynaliście od tego, żeby ściągać.
8: Było założenie takie, że...
1: To nie było tylko lokalnie.
8: Nie.
1: To z rozmachem.
8: Założenie było takie, że zaczęli się już pojawiać ci komicy, gdzieś tam zaczęli już występować. Wcześniej jeszcze przed stand-up Szczecin gdzieś tam jakieś takie pojedyncze imprezy robili koledzy, pamiętam. Mhm. Natomiast wiesz, no komików nie było za wiele do występowania, ale pamiętam, że właśnie była jakaś taka pojedyncza, czy dwie imprezy może zrobione, natomiast stand-up Szczecin był jak gdyby imprezą regularną. Mhm. Z założenia miesiąc w miesiąc miał się pojawić jakiś tam gość. No i wiesz, no to były takie czasy, że my wszyscy zaczynaliśmy. No ja pamiętam, jak wiesz, na scenie, na którejś imprezie występował Pacześ, który był razem z kolegami ze stand-up Łódź, jeszcze był najgorszy ze stand-up Łódź. Wiesz, trójki. Więc tak naprawdę przez moje sceny, moje imprezy, czy nasze, w sensie mojej kolegów, ale później moje samemu, przewinęli się w zasadzie wszyscy. Mm-hmm. W zasadzie wszyscy, których dzisiaj możesz oglądać, a ja przewinęło się też rzeczy paru takich, których już nie możesz oglądać, a i tak byli dobrzy. Mm-hmm. No i właśnie. No i później Bartek wyprowadził się ze Szczecina. Ten założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-up. Ja nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech sezonach, czy to był drugi, czy trzeci sezon ligi, no ale wyprowadził się. Mm-hmm. No i ta liga tak została. Wiesz co?
1: Jak kula u nogi?
8: Nie, tak trochę zostało na zasadzie, znaczy wiesz, tu bardziej została nazwa, nie? Bo jak gdyby ja cały czas organizowałem wydarzenia. No i stwierdziłem, że skoro już jest ta nazwa tej Szczecińskiej Ligi Stand-up, no to niech sobie będzie, bo w ogóle założenie, dlaczego to się nazywało Szczecińska Liga Stand-up? No bo to miała być liga. Mm-hmm. Tak, czyli że
1: open mic'i?
8: Mieliśmy robić open mic'i, jak gdyby, żeby ci lokalni komicy, i to przez początek tak było, nie? Na początku, że lokalni komicy gdzieś tam sobie raz na dwa tygodnie, wiesz, raz w miesiącu, przez cały rok spotykają się, zbierają punkty, wygrywają nagrody, generalnie liga.
1: No liga, no.
8: No, no. Ale to jak gdyby umarło śmiercią naturalną ze względu na ilość chociażby zawodników, ich nieregularność, no bo to też nie możesz nikogo zmusić, wiesz, czym zmusisz, co nagrodą za 300 zł, zmusisz kogoś, żeby miesiąc przygotowywał materiał.
1: Wiesz, wtedy 300 zł?
8: Nie, to nie aż tak. Nie. Inflacja tak, ale nie aż
1: co innego przyjść na imprezę i jakby jednorazowo zawalczyć o te trzy paki, tak. A nie tam się nagimnastykować.
8: 10 miesięcy, wiesz, miesiąc w miesiąc po prostu szykować.
1: No to
8: coś,
1: faktycznie, okej. Okay.
8: No, więc nazwa została, wiesz, nazwa została, został fanpage, zostali jacyś tam fani, w tym sensie jacyś tam, oczywiście to złe słowo, ale no i część tych fanów w ogóle jest do dzisiaj ze mną, to jest w ogóle fajne, nie? Że są fani, są ludzie, którzy chodzili na pierwsze ligi, są fani, którzy byli na pierwszych stand-up Szczecin i gdzieś tam się przewijają na tych moich imprezach, no ale wracając, no i ta liga sobie tak została i ja po prostu mam takie, no to skoro już jest...
1: No szkoda zrezygnować z czegoś, w to się włożyło pracę i jakieś ugruntowało się.
8: Tak, już. Ja już myślałem, wiesz, wielokrotnie myślałem o tym, czy nie zmienić nazwy na przykład tego, a mam takie, ale po co z drugiej strony?
1: Ja rozumiem, to ja bym też zostawił.
8: Chociaż na przykład mam trochę problem z tym, że właśnie zaprosiłeś mnie i pierwsze pytanie, jakie zadajesz, to wiesz, że organizator Szczecińskiej Ligi Stand-up. Ja mam takie...
1: No właśnie.
8: Jaki organizator? Tu nie ma co organizować. W sensie, też ja mógłbym to nazwać spotkania...
1: Założyciel fanpage'u.
8: Nawet nie. Nawet nie. Ale to wiesz, to tak naprawdę te imprezy mogłyby się nazywać komediowe spotkania w piwnicy. No i jak gdyby to nadal będzie ten sam rodzaj wydarzenia, nie? Tym bardziej, że to przez te wiele lat trochę ewoluowało, nie? To już trochę nie ma... Jako liga, znaczy pod tym szyldem już raczej nie organizujemy występów innych komików. Ja oczywiście korzystam z tego fanpage'a. Uh-huh. z tej marki. No bo jak ludzie widzą, że to jest to, no to jak gdyby z automatu już trochę kojarzą, że to jestem ja, nie?
9: Tak,
8: więc
9: tak,
8: już
9: tak.
8: Trochę też jest inaczej. Natomiast to już dawno się zatarło to, że organizujemy gdzieś tam regularnie co miesiąc inny występ innych komików, że jest liga i tak dalej. Mhm. Teraz to trochę ewoluowało, że staramy się raz w miesiącu zrobić takiego lokalnego open mic'a. Mamy taką grupę kilku zaangażowanych, mniej lub bardziej, ale zaangażowanych osób w pisanie żartów, występowanie. No i robimy coś takiego trochę dla siebie też, żebym, wiesz, trochę też dla mnie na zasadzie, że ja mogę sobie wyjść, coś potestować, albo wiesz, poprowadzić imprezę, na jakieś żarty wpaść, później tak. Mam je do programu i tak dalej.
9: Tak, tak.
8: Ale też koledzy i koleżanki, bo też są kobiety, też sobie wychodzą raz w miesiącu, testują sobie materiał, albo po prostu występują. Coraz więcej osób, znaczy to też coraz więcej, to zawsze się zdarzało tak, że przyjeżdżał ktoś spoza Szczecina, więc teraz też powoli wracamy do tego, że zapraszamy ludzi, dajemy im znać, ej, słuchajcie, wpadnijcie, no daleko nie macie, słuchajcie, robimy imprezę. Tylko od niedawna w zasadzie to jest chyba drugi rok, kiedy robimy tę imprezę charytatywną. Mhm. To znaczy, że cały zysk z tej imprezy przekazujemy na jakiś tam cel charytatywny. Oczywiście cel oficjalny, sprawdzony.
9: Jasne.
8: Natomiast, tak jak już rozmawialiśmy jakby poza anteną, to każdy z nas ma gdzieś tam, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, tak. Czy ten kogoś, kto dla kogoś coś gdzieś tam zbiera. I my stwierdziliśmy, że z jednej strony było takie fajnie wspomagać, a z drugiej strony jest to trochę trywialne, natomiast też jest trochę prawdziwe. Wiesz, jak występuje 6-7 open micerów i przychodzi, nie wiem, 50 osób, to czym my się mamy dzielić?
9: No właśnie.
8: Nie? No wiesz, to co mamy, no każdy z nas wyjdzie, będzie miał stówkę w kieszeni, minus podatki, minus to, że tu, wiesz, tu jakieś...
9: To się dopłacić trzeba będzie.
8: To wiesz, to tak jest, że robimy imprezę i tu jak ktoś miałby z nas na tym zarabiać, na tym występie, no to nie byłby zarobek, to wiesz, to byłoby takie na zasadzie, dobre. No.
9: A jak już to się zbierze, to faktycznie jest jakaś kwota,
8: to są, wiesz, to są kwoty rzędu, wiesz, od 1,5 do 2,5-3 tysięcy. No więc to nie są małe, wiesz, po pierwsze, jak gdyby, jeśli chodzi o charytatywność, to nie są ogromne kwoty. Nie, wiesz, nie jesteśmy fundacją jakąś zorganizowaną i tak dalej. Natomiast wiesz, jednorazowy strzał
9: tak.
8: Dodatkowo dla kogoś i jest fajnie, bo ludzie przychodzą, robią coś, mają możliwość zrobienia czegoś dobrego.
9: Tam mają poczucie, że
8: tak, za relatywnie niewiele.
9: No przychodzą się pośmiać i mogą pomóc.
8: I świetnie się przy tym bawią,
9: tak.
8: Dlatego, że oni tu nie płacą za bilet. Nie? Więc nie ma czegoś takiego, wiesz, zapłaciłem 3 dychy, baw mnie. Nie? Tu jest na zasadzie, dobra, dałem 3 dychy na akcję charytatywną, zobaczmy, co pokażą ci open
9: micerzy. I teraz ewentualnie mogę się pośmiać.
8: Tak, trochę tak. No, tym bardziej, że byłeś na paru open micach, to wiesz, że to jest różnie, nie? My testujemy tam żarty. Tam rzadko. No tam zdarza się czasami, zdarzają się dobre rzeczy, ale w większości przypadków przeważają rzeczy złe i bardzo złe. Natomiast nadal impreza jest w takim, wiesz, klimacie, że wszyscy mamy do siebie bardzo duży dla siebie mamy margines, wiesz, tolerancji. Wszyscy wiemy, że to testujemy te żarty. Ale często też zdarza się, że goście jak gdyby przyjeżdżają, jak pierwszy raz przyjeżdżają, no to przyjeżdżają z gotowymi rzeczami już takimi. Mhm. Nie, że kilka razy były testowane, one działają, bo oni chcą się pokazać
9: w nowym mieście, nie?
8: Wiesz, zdobyć doświadczenie na innej publiczności, sprawdzić, czy te żarty też zadziałają nie u nich lokalnie, gdzie, wiesz, lokalnie przychodzi mnóstwo znajomych, tylko gdzieś spoza, nie? Więc w ogóle imprezy chyba nigdy w życiu nie mieliśmy jakiegoś złego komentarza po imprezy. Może raz, może raz i to ja dostałem negatywny komentarz, że za dużo przeklinam, ale to chyba ktoś
9: przeklinał. No właśnie, ale zdarza się często publiczność, która po prostu jest zniesmaczona i wychodzi? Dużo miałeś takich sytuacji przez te 20 lat? Nie.
8: Wiesz, to
9: chyba jeżeli ktoś zabłądził i przyszedł...
8: Teraz? To jest w ogóle, jeżeli ktoś

0: tym starszą panią z wnuczką. I ja do dzisiaj próbuję sobie...
1: Z wnuczką.
0: Ja do dzisiaj próbuję się zastanowić, jaki był proces jak gdyby decyzyjny.
2: Co się zadziało?
0: Natomiast wydaje mi się, że chodziło... Że mogły tu paść jak gdyby dwojako, jak gdyby w dwa sposoby mogło dojść do tego, że ta pani z tą wnuczką się pojawiła.
1: No to słucham.
0: No pierwszy to taki, że pani przeczytała występ charytatywny.
1: Ajejku.
0: I stwierdziła, chodź wnuczku, pójdziemy, pomożemy i tak dalej.
1: A jakieś, nie było mnie tam, a łap jakieś wyrzuty, jak zaczynasz o tym mówić, ale...
0: No ale wiesz, mnie też, to jest, mówię, to jest jedna sytuacja, ja mam takie ojojoj.
1: No i jaka jest druga twoja teoria?
0: Druga moja teoria jest taka, bo wiesz, ta wnuczka, to nie jest tak, że ta wnuczka miała tam chyba z 10 lat, ona miała z 13, 14.
1: I żeby 30?
0: Nie, więc wydaje mi się, że to wnuczka powiedziała babci, że jest fajna impreza i ona chce iść.
1: No, nie? Ktoś komuś zaszkodził i...
0: Tak, natomiast ta pani, to było tak smutne, znaczy smutne, no w sensie ta pani wytrzymała bardzo grzecznie, wytrzymała do przerwy.
1: Ojej, to no bardzo.
0: I dopiero w przerwie, która tam była po mniej więcej godzinie, wyszła. Najgorsze dla tej pani było to, że jak do tej pory, to był najbardziej obrazoburczy i hardkorowy i obleśny open mic, jaki do tej pory zrobiliśmy.
1: Mamy nadzieję, że tej pani się nie śni to po nocach.
0: Nie mam, ale stary, tam po prostu było z 6 komików i każdy, który wchodził, stary, to był coraz hardkorowszy. Więc domyślasz się, jakie tam tematy były poruszane. No. I ta biedna pani z tą biedną wnuczką przez godzinę siedziała i tego słuchała. Nie? No i później wiesz, ale oczywiście wyszła, nikomu jak gdyby nie robiąc wyrzutów i tak dalej, no natomiast to było takie trochę ojojoj.
1: No ale...
0: Natomiast resztę mam, jak gdyby, reszta, no jesteśmy dorośli, po tylu latach powinniście wiedzieć, na co przychodzicie.
1: Dokładnie, no ale właśnie mimo tego, że mimo tej świadomości, która no powinna być w ludziach, którzy idą na takie wydarzenia, no to tutaj akurat no dobrze, ta pani była przypadkiem, ale mimo to... Wyrzuty miałeś?
0: Raczej nie.
1: Jesteś osobą wrażliwą?
0: Jestem osobą wrażliwą.
1: Bo tak myślałem.
0: Ale płacę za to 200 zł tygodniowo, żeby się nie przejmować wszystkim. To jestem, natomiast no co ja mam zrobić?
1: No nie, właśnie wiesz, to nie jest twoja wina.
0: Wiesz, prawda,
1: nie?
0: Jest taka, prawda jest taka, że ja tę panią zobaczyłem dopiero jak wychodziła. Nie?
1: Dotarło do ciebie.
0: Tak, dopiero, że jak gdyby, aha, wiesz, bo wbrew pozorom, bo to jest tak, dużo u mnie na występach, jak ja gram ze swoim programem, to zresztą w nowym programie mówię, to jak będzie w necie za, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie, jak go wrzucę, to tam jest taki początek, że ja bardzo lubię seniorów na moich występach.
1: Okay.
0: Uwielbiam. Dlaczego? Bo oni już przychodzą świadomie. I ja mam nawet taki żart, niestety nie mogę go powiedzieć na tej antenie, ale ja uwielbiam, bo oni mają pewną cechę, której my jeszcze długo nie będziemy mieli.
1: Jaką?
0: Oni już mają wywalone, stary, na wszystko.
1: Oni widzieli wszystko,
0: słyszeli wszystko. Wiesz, jak ja mówię penis, nie? To publiczność wyobraża sobie penisa. Nie? A osoba starsza, jaki, który, czyli...
1: No, faktycznie. Wiesz,
0: tam nie ma zero zaskoczki. Oni przychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli są dobre żarty, są historie, które oni znają większość, to oni naprawdę się dobrze bawią.
1: Nawet się mogą utożsamiać.
0: Tak. Więc ja na przykład już kiedyś było tak kiedyś, że faktycznie jak przychodziły osoby starsze, to było wiadomo, że tu jest błąd z Matrixa, nie? No. Że tu czarny kot przebiegł drogę, wiesz, pojawiło się déjà vu i ci państwo tu być nie powinni.
1: Tak.
0: I co robiłem najczęściej? Najczęściej po prostu do nich podchodziłem i z nimi rozmawiałem. Czy są świadomi tego, że to jest stand-up, że my będziemy mówić dużo o seksie, może być tak, że będziemy przeklinać. Jeżeli oni byli świadomi, to tak, spokojnie, my wiemy, okay. Często była tak, jesteśmy fanami, to spoko, a czasami padało takie, to my nie widzieliśmy, więc normalnie zwracaliśmy za bilety, jak gdyby...
1: Tak?
0: Tak, super. Wiesz, no bo to nie jest niczyja wina, że trafił w miejsce, do którego nie chciał.
1: Jak to brzmi, nie?
0: więc wiesz, taka para osób, nie, starszych, która trafiła na stand-up zupełnie przez przypadek, może być problemowa, jeżeli każesz im zostać.
1: No tak. Po co kogoś trzymać na siłę?
0: Dokładnie. Więc wiesz, lepiej oddać te, nie wiem, 60, 70, 80, 100 zł za te bilety, wiedząc, że i tak,
1: no tak
0: jest to sprzedane, i nie ryzykować tego, że ci państwo po 2 żartach ostentacyjnie wstaną i wyjdą.
1: To byłoby chyba gorsze niż buczenie może.
0: Nie, żartuję, oczywiście. To by pokazywało, że coś jest nie tak, tak, nie? To zaburza trochę jak gdyby całą imprezę, więc ja oddawałem za bilety spoko, natomiast to mi się zdarzyło, wiesz co, kilka razy.
1: No jasne.
0: A tak to najczęściej ci seniorzy, znaczy ja mówię seniorzy, no bo nie wiem, jak określić kogoś, kto jest, nie wiem,

0: Ma 60-70 lat. No,
1: szczerze, seniorze.
0: Raczej nie, no stary, ja mam 40. Nie, no chodzi mi po prostu, nazwijmy to pokolenie jak gdyby naszych rodziców, nie?
2: Okay.
0: I dziadków. Mm-hmm. Ale coraz częściej oni przychodzą. Ja mam mnóstwo fanów w tym wieku. I ja strasznie lubię, jak oni przychodzą, bo to jest naprawdę, oni się naprawdę bawią. W sensie biorą na klatę wszystko, słuchają, mm-hmm. Rozumieją żarty, wchodzą w te żarty do końca. Nie mają postawy właśnie, wiesz, baw mnie, mm-hmm. nie?
2: No dobrze, porozmawialiśmy o seniorach, ale no też jakby to nie brzmiało, problemem są, znaczy nie są dzieci, problemem jest obecność, bardziej, może inaczej, problemem są rodzice, którzy przyprowadzają dzieci na takie wydarzenia, bo wiem, że często jak organizowaliście wydarzenia, gdzie wstępie był wolny i tam każdy mógł z bomby po prostu przyjść, zawsze jest informacja, żeby nie przychodzić z dziećmi, to jakby to jest nakaz, a mimo to podejrzewam, że często się zdarzali. Co w takim wypadku?
0: Wiesz, to zależy...
2: Cięższy temat.
0: Nie, nie. Słuchaj, to zależy na którym etapie, jak gdyby, mojego życia, nie? W tym sensie, że...
2: To może skupmy się na tym, jakby
0: ja powiem tak,
2: na tych czasach, gdzie ta świadomość, tak jak rozmawialiśmy, powinna być wysoka.
0: No to powiedzmy, jak to się zaczęło w ogóle.
2: Dobrze.
0: Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, tak inaczej, no stand-up jest generalnie dla, ja zawsze mówię, dla osób dorosłych, tak? Nie chodzi o metrykę, bo możesz mieć 16 lat i jak gdyby kumać to, o czym mówimy. Natomiast każdy z nas ma, jak gdyby, programy o zupełnie innej tematyce i tak dalej. I na przykład ja już wiem po tylu latach, że jak gdyby moja publiczność to jest takie 30-45 i wyżej. Uh-huh. Na moje występy, jak przyjdzie 18-latek, to on kompletnie, no on będzie kumał, o czym ja mówię, on będzie rozumiał, co ja mówię. Uh-huh. Tylko tam dla niego nie będzie komizmu, bo on albo tego nie przeżył, albo dla niego to jest jakaś taka abstrakcja, wiesz, jak ja mówię o dzieciach na przykład, nie? O problemach wychowawczych z dziećmi. Albo, nie wiem, o jakichś tam problemach w długoletnim małżeństwie. No to 18-latek nie ma zielonego
2: pojęcia, o czym...
0: Tak, bo wiesz, dla nich związek to jest łubu-dubu od rana do wieczora.
2: No tak.
0: Wiesz, dodatkowo impreza, tu rodzice dadzą kasę, tu coś tam, nie? Mhm. I pierwsze imprezy, jak zaczęliśmy robić, to oczywiście zawsze jest informacja, że impreza jest dla osób dorosłych. Co dla mnie jest jednoznaczne z tym, że jak masz dzieci, to nie przychodzisz z tymi dziećmi.
2: No bo prosi się nie da.
0: Tam,
2: no,
0: tam nie ma napisane, nikogo, że impreza dla osób pełnoletnich lub dla tych, którzy mają pozwolenie rodziców.
2: Tak, no, może takich, tak. No nie, jest jasno powiedziane.
0: I to było przez pierwsze tam sezony komunikowane. Tak na zasadzie, no jest komunikowane, jest napisane, jak zawsze. Wiesz, jest napisane, kto nie przeczytał, jego problem i tak.
2: No tak, tak.
0: Natomiast nagle się okazało, że tych dzieci przychodzi od groma. I to do tego stopnia, słuchaj, że no mam historię, jak dwóch tatusiów przyszło sobie na wyspę któregoś razu. Dzieci się bawiły przy scenie. No i póki, wiesz, trwała próba i tak dalej.
2: Duża piaskownica.
0: Tak, jakby spoko, nie? No ale w pewnym momencie ja mówię, słuchajcie, to jest ten moment, kiedy warto zabrać dzieci, za pół godziny zaczynamy imprezę stand-upową, ona jest tylko dla dorosłych. Mm-hmm. Jak gdyby, jak gdyby, jeżeli zostaniecie z dziećmi, robicie na własną odpowiedzialność, natomiast no to nie jest fajne, żeby one słuchały tego, o czym my mówimy. Po prostu będą się nudzić, bo to z tymi dziećmi, to clue nawet nie jest takie, że one usłyszą coś, czego nie powinny. Mm-hmm. Bo one i tak w większości tego nie zrozumieją. Mm-hmm. Usłyszą co? Przekleństwo? Jedno? Nie wiem, 10? Mm-hmm. W domu słyszą ich pewnie więcej.
2: No właśnie.
0: Bardziej problem jest, z mojego punktu widzenia, organizacyjny. W tym sensie, że dziecko skupia uwagę na 3 minuty maksymalnie. Mm-hmm. Jeżeli rodzic przychodzi z tym dzieckiem i chce sobie posłuchać, to dziecko po 3 minutach się nudzi. Mm-hmm. Bo dla niego to nie jest nic fajnego. Mm-hmm. Tak? No się nudzi. A jak się nudzi, to zaczyna się wiercić. Jak się zaczyna wiercić, to zaczyna robić mamo, tato. Mm-hmm. Tak? Jak nie ma reakcji, to zaczyna chodzić.
2: A to może wybić z rytmu komika?
0: No oczywiście, ale to wiesz, to jeszcze komika to tam luz. Wiesz, bo my na stand-upie jesteśmy kilka razy w miesiącu. Mm-hmm. Oni raz w miesiącu. Mm-hmm. Więc dla nas to jest takie, dobra, coś tam nie reagujemy, albo reagujemy raz i
2: coś tam można, nie?
0: Ale przeszkadza wszystkim w koło. Mm-hmm. Bo nie dość, że to dziecko w sensie przeszkadza, bo jakieś hałasy, ruch i tak dalej, to jeszcze ci ludzie są skrępowani tym,
2: a, właśnie.
0: Nie? Że jest tutaj dziecko, a oni właśnie słuchają dowcipów.
2: A, wiesz. Ty to psychologicznie bardzo rozkminiłaś.
0: Tak, tak. Ale to nawet nie jest kwestia rozkminy psychologicznej, tylko to widać. Jak występujesz, wiesz, jeździsz i tak dalej, to widać. Ludzie się wstydzą.
2: Śmiać się z wulgarnych rzeczy, po pierwsze, wiedzą, że jest dziecko obok.
0: Tak, po drugie, ludzie wstydzą się na przykład przeszkadzających osób. Nie? Jest jakiś taki społeczna odpowiedzialność.
2: No ja mam coś takiego.
0: Tak, a teraz wyobraź sobie w małych miejscowościach, gdzie często jest tak, że my jedziemy do jakiejś małej, naprawdę małej miejscowości, stary. Mhm. i zdarzają się jacyś, wiesz, nawaleni już, bo przecież to jest wydarzenie, no tak, przyjeżdżają artysty, no tak. Jedziemy, nie? No tak. I wiesz, oni, jest mnóstwo fajnych ludzi w tych oni są bardzo wdzięczni, w sensie to jest
2: też
0: świetna,
2: tak myślę, że jest taka, świetna publiczność. Że jest wdzięczność zawsze w, mniejszy, tak. w mniejszych miejscowościach.
0: Natomiast jest ten drugi biegun, który jest dużo bardziej wyraźny niż właśnie w dużych miastach, nie? Czyli o coś się dzieje, no to są te, ja to się śmieję, że ten nowobogackie, no. Jest moment, żeby się pokazać, wiesz, kupić bilety, podjechać nową BMW, wiesz, tu, ten i, i oni najczęściej to są ci ludzie, którzy bardzo mocno przeszkadzają w tych występach.
2: Słoma z butów, mówiąc tak. pokrótce.
0: I niesamowicie widać, jak reszta tych ludzi się za nich wstydzi, bo ona ich zna z imienia, nazwiska, gdzie mieszkają, kim są i tak dalej, nie? I nagle przyjeżdża ktoś, nie? Ktoś taki przychodzi na występ, no i jest burakiem na tym występie, nie? A ci ludzie nas traktują trochę jak taki, wiesz, bardzo często ja słyszę, o Jezu, dzięki, że wam się chciało do nas przyjechać. Ja już pomijam na zasadzie, no spoko, płacicie. No. Ale wiesz, ale jest takie fajnie, że o, fajnie, że przyjechaliście. Tak, no i nagle masz, wiesz, trzech buraków, którzy psują tą imprezę. I oni nie psują mi, bo ja wiem, co powiedzieć. Ja wiem, co, wiesz, ja mogę z nimi stać godzinę.
2: Ty jako komik umiesz odpowiedzieć, zahaczyć, spontanicznie
0: dokładnie
2: zareagować.
0: Dokładnie, ja mogę godzinę z nimi stać i ich cisnąć tam, od, wiesz, od najgorszych, a w ostateczności, jak już, wiesz, będę widział, że to jest hardcore, to ich po prostu wywalę z sali. Ale to, wiesz, ja nie jestem dla takich buraków tam, tylko jestem dla tych ludzi, którzy kupili bilet.
2: I są wdzięczni.
0: Tak, i chcą posłuchać. Nie? No i mnóstwo, miałem sytuację, stary, że ja z 9 osób wrzuciłem jednorazowo z występu.
2: Tak?
0: Tak, i to tak...
2: Sam osobiście, prywatnie?
0: Tak, sam osobiście, prywatnie stanąłem, powiedziałem, że, wiesz, powiedziałem pierwszy żart, drugi, trzeci. Fakt, że to było tak, że oni występowaliśmy w dwójkę, ja występowałem jako drugi, na pierwszym komiku, stary, godzinę. Po prostu, ale to był tak, to była ekipa, stary, która przyszła chyba, nie wiem, w 6 czy 7, czy może 8 osób i każdy z nich usiadł gdzie indziej. I oni, wiesz, padał żart i oni do siebie, ej, ty, Krzychu, pamiętasz, jak Bartek, Bartek miał tam samo, ty. I on, wiesz, i oni między sobą, stary, po całej sali, na sali ze 120 osób.
2: Tragedia, wyobraziłem to sobie.
0: Stary, i oni przez godzinę i nic tam nie działa, wiesz, hardkorowe zaczepianie, grzeczne proszenie, nic tam nie działa. No i jest przerwa, no i mój znajomy schodzi, jest wściekły, stary, jak osa. Po prostu nie będę mówił, jak bardzo wściekły jest, domyślacie się, jak jest wściekły. I ja decyduję, palimy sobie fajeczkę i ja mówię, stary, robimy tak, ja nie reaguję, po prostu. Nie będę ich zaczepiał, znudzi im się. No i ja wychodzę, pierwszy żart, oni swoje, ja nie reaguję. Drugi żart, oni swoje, ja nie reaguję, publiczność na żarty też nie reaguje, oni swoje, nie? Trzeci żart, to samo. Nie, i w końcu mówię, dobra, stop. Ja mówię, stop, słuchajcie, ja nie gram dalej, chyba że wyjdziecie. I nie używam słowa wyjdziecie, nie? Oni, ale jak ten? Ja mówię, dobra, ile zapłaciliście za bilet? No tam 45 zł, to ja wam oddam te 45 zł, tylko wyjdźcie.
2: Uczciwie.
0: Tak. No oczywiście nie używając słowa wyjdźcie.
2: No jasne,
0: nie? No. No ale jak? Ja mówię, normalnie, wstańcie i idźcie. I faktycznie wstali, poszli.
2: Wzięli pieniądze?
0: Nie. Ale ja byłem gotowy, wiesz, oddać im.
2: Udało ci się ich zawstydzić chyba mimo wszystko,
0: wiesz co?
2: Pewnie tak,
0: natomiast co mi się bardzo, znaczy wtedy mi się nie podobało, ale teraz
2: historia... Do takiej sytuacji fajnie się wraca.
0: Tak, jak się opowiada, to ja pamiętam, że jak oni faktycznie wstali i wściekli, wiesz, wściekli, bo tak jak mówisz, zawstydzeni i tak dalej, ktoś mi, wiesz, śmiał zwrócić uwagę, przecież stand-up na tym polega, wiesz, uwielbiam to słuchać, stand-up przecież na tym polega. Ja mam taki, tak, stand-up polega na tym, że przychodzicie i mi przeszkadzacie. Tak, to faktycznie, nie? No tak samo jak balet, też na tym polega, żeby oglądać ten panów w lajkrach. No to jest jak gdyby jedyna rzecz, którą ja na balecie widzę, więc nie mogę się powstrzymać, po prostu nie umiem inaczej patrzeć na to. I oni wychodzą i atmosfera jest tak, stary, gęsta, że tam mógłbyś zawiesić kurtkę, obraz Van Gogha, stary, jest cisza, ale wiesz, sala, bardzo fajna sala, mega fajna sala, ciemno, troszkę nadymione, wiesz, tylko jedno światło na scenę,
2: klimacik,
0: wiesz,
2: no.
0: Klimat, i ja stoję na tej scenie i ja tych ludzi w większości nie widzę,
2: no tak,
0: ale ja wiem, jakie oni mają miny, nie?
2: I czuję... Ty słyszysz, jakie mają.
0: Tak. Stary, no to można, tą ciszę można było kroić i rozdawać ludziom w gratisie i już jak gdyby powiedzieć, dziękuję, tyle ode mnie, do widzenia, nie? Ja mówię, ja mam w głowie takie, Jezus, przecież ja teraz muszę dokończyć jeszcze godzinny występ, nie? I mam takie, co, ciężko będzie was teraz podnieść, nie? I jakaś babka w pierwszym rzędzie, no ciężko, ale spróbuj. I po tym, jak gdyby występ mega fajnie, wszystko już wchodziło i tak dalej. I ludzie podchodzili do mnie i dziękowali mi, że ich wyrzuciłem.
2: O, widzisz, takim bohaterem byłeś tam lokalnym.
0: trochę, nie? Ale wiesz, to pokazuje, nie? Że oni sami nie mają odwagi zwrócić uwagi tym osobom, bo oni w tych małych...
2: No, się znają, no.
0: Wiesz, a nie oszukujmy się, no jak ci przyjeżdża ktoś nowym BMW, wysiada, wiesz, fura, no. Skóra i komura, tak się chyba kiedyś mówiło.
2: Tak, tak.
0: No to wiadomo, że to jest pewnie albo bogaty synuś bogatego tatusia, tak, który gdzieś tam daje pracę połowie gminy, albo co. I
2: tak,
0: oni...
2: Tak.
0: Wiesz, a ja... No. Chodzę i robię porządek.
2: Zrobiłeś to za nich, no.
0: Tak. I to takie rzeczy się zdarzają.
2: A odwróćmy sytuację i jak radzisz sobie z tym, o ile w ogóle są takie sytuacje, kiedy żart nie siada? Jaki to jest
0: nie
2: proces? Nie znasz. Dobra odpowiedź.
0: Wiesz co, to... No właśnie.
2: Czy kiedyś cię to krępowało? No bo teraz wiadomo, z takim stażem, no to jakby, no chyba...
0: Pewnie tak.
2: Nie siadł, to nie siadł i lecisz dalej chyba, co?
0: Nie pamiętam, czy to mnie... Znaczy, na pewno to mnie jakoś tam krępowało. Właśnie, chyba zależy w jakiej sytuacji, nie? Bo jeżeli to jest open mic, to ja mam takie, aha, nie siadło, dobra.
2: No, to jest luz. Nawet możesz powiedzieć, tak. Nie? O, nie siadło, dobra,
0: tak, tak,
2: dalej,
0: to jest, to ja po to jestem na open micu, albo po to robię żarty na prowadzeniu, tak? A, nie siadło, dobra.
2: No.
0: A, czyli to już wiemy, że o takich rzeczach nie mówić, albo wrócić sobie do tego i spróbować inaczej, nie? A na takich występach to zawsze mi nieskromnie, ale nigdy mi się, wiesz, jak już mam program gotowy, nie?
2: To
0: nie zdarzają mi się jakieś takie turbo cisze. Nie zdarzają się mniejsze reakcje niż zakładałem.
2: No tak, no każdy ma inne poczucie humoru, tak. Więc.
0: Natomiast ja już myślę, że kiedyś mogło tak być, że teraz nawet nie pamiętam, powiem ci szczerze, że mogło tak być, że ja czułem trochę się zawstydzony, trochę może skrępowany, trochę wkurzony, że nie zadziałało. Mhm. Wiesz, na zasadzie, co tu się wydarzyło, wiesz. Trochę pewnie było, bo to młodzi komicy mają taką tendencję do szukania winy w publiczności.
2: Aha.
0: Nie, że jak gdyby, nie zrozumiałem, głupia publiczność, nie zrozumiałem. Ja raczej tak nigdy nie robiłem. Natomiast teraz jak mi się zdarza, że żart jakiś nie wejdzie, no właśnie, to raczej na takich występach biletowanych, ten program, który gram teraz, który kończę w zasadzie...
2: Jak się nazywa ten program?
0: Trauma. Idealny.
2: Idealnie pasuje do tego, o czym rozmawiam.
0: Ale tylko widziałeś kiedyś, czy nie? Widziałeś chyba.
2: Wiesz co, nie wiem, dawno cię nie widziałem na żywo.
0: Że ja bardziej... I tam są też miejsca, gdzie ja nawet nie spodziewam się reakcji. Mhm. Nie, bo ja mam takie miejsca w swoim programie, gdzie ja wolę, żeby zamiast śmiechów było widać, jak ludzie mnie słuchają.
2: O, okej.
0: Okay. Ja lubię takie momenty, gdzie ludzie patrzą na mnie, kiwają głową. Mhm. Znam.
2: Zrozumienie,
0: nie?
2: No.
0: Znam,
2: no.
0: Nie? No, natomiast bardziej chyba niż bombienie takie, czyli wiesz, jakaś taka cisza po żarcie, to chyba bardziej rozwala mnie śmiech w miejscu, gdzie ja w ogóle się go nie spodziewam.
2: No okej.
0: Okay. A zdarza się, że ja mówię jakiś tam tekst, który jest jakąś taką klamerką, wiesz, ewentualnie takim trochę mostem do następnych rzeczy. I czy on jest śmieszny? No raczej nie. No jest taki, wiesz, no w klimacie zabawnego czegoś, zabawnego łącznika. I zdarzają się takie momenty, że wiesz, mówisz coś takiego, coś, gdzie nigdy w życiu nie było reakcji, nie? I jesteś w jakimś miejscu, gdzie po prostu masz salwę śmiechu. Ja wtedy staję i mam takie, co się z wami dzieje? Jak gdyby, czemu tu?
2: Ale to potrafi to wyprowadzić.
0: To tak. I to bardziej, stali, to bardziej niż, wiesz, niż nie reakcja na żart. Bo jak wiesz, jak nie ma reakcji na żart, który jak gdyby jest gruntowy, jest żartem, to też jest tak. Jeżeli na 100 występów się ludzie śmiali, a na 101 się nie zaśmieją, no dobra, no tak jak powiedziałeś, ludzie są różni, tu nie weszło.
2: Tak.
0: Ale możliwe, że powiedziałem coś na wstępie, który najczęściej improwizuje, co mogło spowodować, że to nie siadło i tak dalej, nie? Ale bardziej wybija to, że jak oni się normalnie, wiesz, książkowo, według schematu, tam gdzie się mają bawić, bawią i nagle tam, gdzie powinna być cisza, jest takie, jest coś. I masz takie, serio, z tego? Jak gdyby czyli to was bawi, tak?
2: Ale mnie to śmieszy, bo obawiam się, że jestem taką osobą, wiesz, że ja nawet jak oglądam, nie? Ja wiem, na żywo to, kurczę, no oglądać, a na żywo to nie jest to samo, ale naprawdę też mam coś takiego, jakieś jakby inne poczucie humoru. To też jest nawiązanie do mojego kolejnego pytania, bo nie wiem, czy uważasz tak samo jak ja, że Szczecin, no jest specyficzny, no jest z nas coś innego, no ja uważam, że Szczecin jest, zauważ, że to teraz przytoczę, ja nawet nie wiem kogo, słyszałem to w jakimś stand-upie, ale 100% się z tym zgadzam, że jak w serialach, takich obyczajowych.
0: Wszyscy giną.
2: A giną albo do Szczecina, nie? To, że tak. To jakby nie wiadomo, co jest gorsze, zginąć czy do Szczecina. Bo tam nikt nie będzie go szukał, nie?
0: No dobra,
2: więc ale... jest jakby specyfika. I moje pytanie jest takie, czy widzisz różnicę w odbiorze żartów właśnie w publice szczecińskiej, a w innych miastach? I mówiąc ten sam program?
0: Nie.
2: Nie.
0: Ja myślę.
2: Ale odnieś się do
0: bardzo
2: tego.
0: Mnie dziwi, znaczy bardzo mnie dziwi, że ty jako lokalny patriota,
2: cieszę się, że tak
0: twórca i muzyki w ogóle, powielasz taki kurde durny stereotyp.
2: Jest tak.
0: Nie jest tak.
2: Nie jest?
0: Stary, ja, jest to dużo, dużo, wydaje mi się, że nie, ale tylko, że ja też mam ogromną miłość do Szczecina.
2: No, w sensie, kocham ja, też Szczecin.
0: Ja tu się urodziłem i najpewniej tu umrę, byle nie za szybko, ale bardzo często jest takie, o, bo ty jeździsz po tych miastach, wiesz, no. I jest fajniej w ogóle. Ja mam takie, najfajniej to jest wtedy, kiedy ja wjeżdżam na trasę zamkową.
2: Ale no to
0: i widzę, że jestem w domu, nie?
2: Oczywiście, ja tak samo
0: natomiast
2: uważam.
0: Natomiast Szczecin jest specyficzny, mam wrażenie, społecznie, w sensie my nie jesteśmy nauczeni, jako mieszkańcy mam takie wrażenie, nie jesteśmy nauczeni korzystania z kultury. W sensie korzystania z szerokiego wachlarzu kultury.
2: Muszę się wtrącić, czyli wkurzają cię też takie zarzuty na pewno jak mnie. Jak ja słyszę, ktoś mi mówi, w Szczecinie nic się nie dzieje, to we mnie wrze. To we mnie wrze, bo się dzieje.
0: Dzieje się, tylko wiesz co ja zauważyłem. I to nie będzie chyba miłe, co powiem. Natomiast mam wrażenie, że to nie jest tylko u nas. Natomiast u nas, my jesteśmy trochę takim papierkiem lakmusowym, gdzie u nas widać to bardzo wyraźnie. Mhm. Nie wiem, czy zauważyłeś, nie wiem, kiedy ostatnio grałeś jakiś swój koncert.
2: No, niedawno.
0: Niedawno. Jak sprzedaż?
2: Ale to akurat było gdzieś tam support jakiś, więc okay. Jakby nie...
0: Bo, widzisz, bo ja mam wrażenie, zresztą chociażby po robieniu teraz festiwalu Szpak, mhm. Nie? Że i od razu podkreślam, że to nie jest tylko i wyłącznie domena Szczecina, u nas jest to bardzo wyraźnie widać, mhm. Po prostu. Że u nas jest bardzo dużo wydarzeń, natomiast mało odbiorców tych wydarzeń, dlatego, że u nas mieszkańcy Szczecina, to jest, od razu mówię, to jest moja teoria, chodzą na zasadzie albo grubo, albo wcale. Mhm. Nie? Na zasadzie albo idziemy na grube gwiazdy, za które wydajemy kupę siana, mhm. Albo nie idziemy w ogóle. I ja mam swoją teorię, z czego to się bierze. Okay. Ja to nazywam wszystkie, że to są tak zwane, instagramowe imprezy. Czyli jak impreza wygląda świetnie na Instagramie, mhm. To bankowo się sprzeda. Jakiś koncert, wiesz, podsiadło, nie podsiadło, mhm. Wiesz, wszystko na hali, tak. I kabarety na hali, stand-up na hali, wiesz, można sobie cyknąć foteczkę, aha, że aha. Się jest 5000 ludzi, dało się za bilety 250 zł, a prawda jest taka, że jakościowo to nie jest to, i powiem to z pełną świadomością, jakościowo to nigdy nie będzie lepsze od jak gdyby koncertu jednego, czy występu jednego komika, który przyjeżdża specjalnie na ten występ. Mhm. To nigdy nie będzie lepsze i zawsze będzie tańsze. Natomiast mamy coś takiego, że my mamy trochę w Szczecinie głód, wiesz, chleba i igrzysk, nie? Mhm. Że jak nie ma, że muszą być igrzyska. Tu nie można iść, wiesz, na wydarzenie kulturalne niszowe.
2: Właśnie chciałem po to powiedzieć, wyciągnąłeś to z ust, że jest bardzo dużo świetnych rzeczy niszowych.
0: Mnóstwo.
2: To trzeba poszukać troszkę.
0: W Szczecinie mnóstwo dzieje się stand-upowych wydarzeń, mnóstwo dzieje się komediowych, mnóstwo improwizacji i nie jest tylko jedna grupa improwizacyjna. Tych grup są 3 albo 4. Mhm. Mnóstwo fantastycznych muzyków przyjeżdża tutaj. Fakt, że ja też nie ukrywam, ja nie jestem najlepszym odbiorcą takiej kultury, ale trochę ze względu na brak czasu, nie? Bo ja w ogóle nie chodzę nigdzie, nie? Mhm. Natomiast...
2: Chodzisz na swoje.
0: Tak. Natomiast... ja mam fantastycznych przyjaciół, którzy mają w Wielkopolsce taką stodołę koncertowo-ślubną, stary. I wielokrotnie trafiałem tam na artystów kompletnie nieznanych nikomu. Pletnie. Mhm. I pamiętam, poznałem taki zespół, który się nazywa Screaming Wheels. Mhm. Przyjechał sobie z Chorwacji. Był w Poznaniu, no. Podjechał do nich na koncert.
2: No, wpadł.
0: Stary, grają takiego hardkorowego, cudownego bluesa, że po prostu, o Jezusie Mario, jakie to było piękne. Na koncercie było, stary, 12 osób.
2: A, to boli, no.
0: Rozumiesz,
2: boli.
0: A przyjeżdża Zenek?
2: No.
0: Wiesz, nawet, wiesz...
2: Abstrahując, ja wiem, o co chodzi.
0: Wiesz, mam wrażenie trochę też, że no to pokolenie, które dzisiaj chodzi na takie wydarzenia, no to właśnie jest instagramowe, nie? No mm-hmm. Musi ładnie wyglądać, wiesz. Też trochę, i to rozmawialiśmy a propos tych festiwali, bo my się trzymamy bardzo mocno z dyrektorami innych festiwali i rozmawiałem z jednym z dyrektorów festiwalu właśnie Ryjek w Rybniku i on miał bardzo fajną, bardzo uważam, że ciekawą teorię, że festiwale też się nie sprzedają, mm-hmm. Z prostego powodu, bo zatarło się słowo festiwal.
2: O!
0: Że kiedyś festiwal oznaczał przynajmniej 2-3 dni,
2: tak jest.
0: Coś się dzieje.
2: Ja dokładnie,
0: a dzisiaj
2: wiem, o czym
0: festiwal
2: mówisz.
0: Kuchni, festiwal wina, stary.
2: No, kilkugodzinne wydarzenie, tak, festiwal, jest nazywane festiwalem, tak, festiwal, bo gra ilość na przykład artystów.
0: Tak, festiwal stand-up i przyjeżdża, nie wiem, 5 wykonawców, trwa to 3 godziny i to jest festiwal.
2: Także drodzy słuchacze, bo będziemy się już powoli zbliżać do końca. Dzieje się w Szczecinie dużo, wystarczy troszeczkę poszukać i to nawet nie bardzo jakoś trzeba szukać, nie trzeba się natrudzić, myślę.
0: Problem jest w tym, żeby wyjść. Czasem wyjść z domu, po prostu.
2: Po prostu. Damianie, ostatnie pytanko.
0: Dawaj. Miało być 20 minut, 40.
2: No i dobrze, fajnie się rozmawia, gadka się klei. Kim byłby Damian Usewicz, gdyby nie stand-up?
0: Marynarzem.
2: Ale masz odpowiedź szybko.
0: Bo ja wiem, że byłbym.
2: A fajnie, fajnie. To, czyli jest, był plan B, jakby...
0: Nie, to, nie, ale...
2: To, bo to wyszło pewnie ten pomysł podczas bycia stand-uperem. Ale zadałeś sobie jakieś takie pytanie faktycznie?
0: Nie, no ale ja wiem, że byłbym marynarzem albo bym robił cokolwiek ze statkami. Zresztą czasami robię coś ze statkami. Ale tak, gdyby...
2: Dobrze,
0: moje serduszko jest na morzu.
2: Dobrze, że nie statkiem.
0: Statkiem.
2: Suchar. Suchar
0: no, moje serduszko jest na morzu, natomiast moje życie się potoczyło tak, że... Inaczej, gdyby się potoczyło inaczej, to myślę, że nawet nie byłbym stand-uperem, tylko faktycznie bym pływał albo był jakoś związany z morzem. Bo w podstawówce wygrałem kiedyś konkurs wiedzy o morzu i wygrałem rejs z darem młodzieży. Wygrałem dwutygodniowy turnus na nauki żaglówek. Mhm. Natomiast nie pojechałem, bo no, powiedzmy, że się nie złożyło moim rodzicom, żebym jechał.
2: Okej.
0: No, ale tak myślę, wiesz, bo ja gdzieś tam pracowałem i na etacie pracowałem ze statkami kiedyś i lubię statki i myślę, że
2: A jak mówisz o tym, to aż jesteś chyba rozmarzony trochę.
0: No lubię, słuchaj, lubię morze. Heweliusza na przykład oglądałem z zapartym tchem.
2: No, też aż myciary przeszedł, powiedziałeś.
0: No, ja pamiętam jeszcze, za dzieciaka gdzieś jeszcze pamiętam przebłyski komunikatów i tak dalej. Mhm. No, więc ja gdzieś tam serduszkiem na morzu jestem, nie? Więc myślę, że gdyby nie to, no to coś takiego bym robił.
2: Więc na koniec naszej rozmowy życzę ci ciągłego wiatru w żagle.
0: Komediowe.
2: Moim gościem był Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer i jak już wiemy, nie założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-Up. Organizator imprez komediowych. Chcesz coś powiedzieć do słuchaczy jako klamerkę naszej rozmowy?
0: Ojej.
2: Wpadajcie na imprezy.
0: Przychodźcie na imprezy, tak. Na żywo jestem zabawniejszy niż tutaj.
2: No i super. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dzięki, cześć.
1: SK Szczecin.
2: I tak jak zapowiadałem na początku, teraz przeniesiemy się do szczecińskiego ekogeneratora. Zapraszam na swój materiał. Dzień dobry, witam serdecznie w naszym lokalnym magazynie. Krzysztof Baziuniak. Moim dzisiejszym gościem jest Anna Folkman, rzecznik Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, czyli mówiąc pokrótce, ekogeneratora. Zamienianie wszelkich odpadów w energię dla miasta, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Witam pani Aniu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie pana oraz słuchaczy.
2: Ja miałem przyjemność w związku z 13. Międzynarodowym Dniem Przewodnika Turystycznego uczestniczyć w spacerze w ekogeneratorze, więc mam jakieś pojęcie, na pewno dużo, dużo większe niż przed tym spacerem. Natomiast myślę, że naszym dzisiejszym zadaniem, że tak to ujmę, będzie zobrazowanie tego spaceru, chociaż pokrótce troszeczkę, naszym słuchaczom, tak by zachęcić ich do jakiejś pozyskiwania szerszej wiedzy lub uczestnictwa w takim spacerze. Zaczniemy od pytań takich dość podstawowych. Pani ma niesamowitą energię opowiadania o ekogeneratorze, o czym się już przekonałem.
3: Bo w tym miejscu jest energia, tak?
2: Tam. W tym miejscu. Ja myślę, że pani właśnie tą energię, na pewno jest pani częścią tej energii, więc jak w kilku słowach wyjaśnić naszym słuchaczom, czym zajmuje się ekogenerator? Tak podstawowo.
3: Czym zajmuje się? Najlepiej zacząć od tego, co nas najbardziej dotyczy, czyli odpady, śmieci, które produkujemy każdego dnia. Te, które państwo wyrzucacie do czarnych pojemników, te odpady zmieszane, mam nadzieję, że pieczołowicie posegregowane i trafiają tylko do tego pojemnika te, które powinny docelowo tam trafić. Te z czarnych pojemników odpady, kiedy widzicie państwo, że przyjeżdża śmieciarka, obojętnie jakiej firmy, która kursuje po naszym mieście i odbiera właśnie odpady z czarnych pojemników, kiedy się zapełni, przyjeżdża do naszej instalacji i to właśnie tutaj zaczyna się cały proces. Odpady trafiają do bunkra przeznaczonego na odpady, tam są przechowywane. W tym bunkrze funkcjonuje chwytak, który jest podwieszony na suwnicy. Pan operator za pomocą tego chwytaka miesza te odpady, uśrednia ich skład na powietrze je po to, żeby później lepiej się spalały i tak średnio co 15 minut zasypuję dwa leje zasypowe, z których te odpady prosto trafiają na ruszt mechaniczny, posuwisto-zwrotny do komór paleniskowych, do dwóch komór paleniskowych i tam są unieszkodliwiane termicznie. Oczywiście spaliny są oczyszczane w procesie, który jest dość skomplikowany i jako jedyny w naszej Polsce bardzo rozbudowany. To jest system oczyszczania spalin również mokry i jako jedyny właśnie zastosowany w naszej instalacji. Te spaliny oczywiście są oczyszczane, ale jeśli chodzi o produkcję energii, to spalane odpady, które powodują, które w związku z którymi powstają gorące spaliny, podgrzewają część wodno-parową naszych kotłów. W ten sposób powstaje para, która trafia do turbiny, do wymienników ciepłowniczych i w ten sposób produkowana jest energia elektryczna oraz energia cieplna.
2: No, mam też szczęście, tak jak powiedziałem, że uczestniczyłem w tym spacerze i pani o tym opowiada i ja to widzę. Chwytak, o którym pani wspomina, no to jest wielki chwytak, to jest ogromna rzecz. Jeden z uczestników spaceru, jak pytałem uczestników o co zrobiło największe wrażenie, to ktoś fajnie porównał, że przypominało to trochę scenę z filmu Star Warsy. Ten wielki chwytak, który faktycznie chwyta te odpady i je segreguje.
3: Tak, niektórzy mówią też, że to jest story. Pewnie w odcinku też gdzieś pojawiło się takie urządzenie. Rzeczywiście chwytak jest ogromny, sam waży 5 ton, tyle samo potrafi unieść, ale tak średnio pan operator nabierając odpady unosi 2,5-3 tony, w zależności też ile te odpady ważą, czy są wilgotne, czy też nie.
2: Jeden chwyt to jest ponad 2 tony, tak?
3: Około, tak.
2: Wow.
3: Może tyle unieść. Tak jak mówiłam, średnio co 15 minut wsypuję te odpady do lejów. Oczywiście zadaniem pana operatora jest nie tylko zasypywanie lejów, ale też właśnie uśrednianie składu, napowietrzanie tych odpadów, odbieranie ich z bram, do których trafiają przywożone przez transporty. No a także patrzy, co w tych odpadach się znajduje, bo niestety z tą segregacją bywa różnie i w tych odpadach zmieszanych znajdujemy też rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć.
2: No właśnie, o to chciałem zapytać, bo to jest dla pana operatora, myślę, nie lada wyzwanie, bo ponad 2 tony odpadów za takim jednym uchwytem i on musi mniej więcej, sam musi rozważyć, co się nadaje do której lei?
3: Czy... Znaczy nie, pan operator nie rozważa.
2: Bo to byłoby już chyba bardzo na wysokim poziomie zadania.
3: Tak, wszystko co trafia do naszego bunkra już z niego nie wychodzi. I nawet jeśli to są odpady, które nie powinny się tam znaleźć, na przykład fotel, pojemnik po bioodpadach, było też pół podwozia Fiata, małego Fiata, takiego samochodu, jeśli ktoś jeszcze pamięta. To są rzeczy, które nie powinny znaleźć się w odpadach zmieszanych. One muszą zostać u nas unieszkodliwione. Niestety zdarzyło się tak, że mimo, że te odpady zostały zarejestrowane w bazie danych o odpadach jako odpady zmieszane o konkretnym kodzie, okazuje się, że znajdują się tam też innego rodzaju odpady. One są oczywiście unieszkodliwiane, no, ale mogą sprawić kłopot. Tak? Taki duży fotel może zapchać jeden z lejów zasypowych i wtedy może pojawić się problem. Następuje odcięcie paliwa od kotła, bo naszym paliwem są właśnie śmieci, odpady. No i nie można na to pozwolić, więc pan operator, widząc jakiś gabaryt, coś, co mogłoby na przykład zapchać lej, wydobywa ten odpad na galerię bunkra. Mamy też taką specjalną kruszarkę, która później kruszy po prostu te większe odpady. No, znajdują się tam także odpady mniejsze, które nie sprawiają problemu na etapie
2: dostarczenia. Ale i tak nie powinny się tam znaleźć, tak?
3: Na przykład puszki, metale, tak? To są rzeczy, które nie powinny znaleźć się w odpadach mieszanych i my to widzimy w postaci odpadu poprocesowego, jakim jest złom. Tego złomu jest naprawdę bardzo dużo. To jest około 2,5 tysiąca ton, jeśli chodzi o skalę roczną. To jest naprawdę dużo złomu, który tak naprawdę albo powinien trafić do pojemników o żółtym kolorze, albo na skup złomu, albo do ekoportów, bo czasami to są na przykład aparaty fotograficzne, tak jak pan widział w naszej gablocie, które nie spalają się, no bo to są metale o wysokiej temperaturze topnienia, one nie spalają się w naszym kotle, wypadają później jako odpad poprocesowy, jako złom. No i my musimy ten odpad zagospodarować. Także lepiej byłoby, gdyby te odpady były lepiej posegregowane. Wtedy też nie byłoby problemu, na przykład jeśli chodzi o temperaturę, ponieważ takie metale mogą tę temperaturę w kotle obniżać, a ona ma duże znaczenie przy oczyszczaniu też spalin. Także bardzo trzeba tego pilnować. Odpady są paliwem nieprzewidywalnym, także zdajemy sobie z tego sprawę. Nasi operatorzy, nasi specjaliści są do tego przyzwyczajeni i przygotowani na to, że coś tam może się wydarzyć i w tych odpadach znaleźć coś, czego moglibyśmy się nie spodziewać, ale zawsze ta segregacja u źródła ułatwiłaby cały proces. No i pozwoliłaby też wykorzystać te odpady ponownie, bo kiedy one trafiłyby właśnie do odpowiednich pojemników czy na skup złomu, na pewno od razu zyskałyby drugie życie.
2: Dużo się zdarza gabarytów w ekogeneratorze?
3: Nie, to nie jest tak, że są do nas przewożone, bo nie mogą do nas trafiać, ale zdarzają się takie sytuacje, że jest coś dużego. Takim, no już gabarytem może być nawet wielki pruszowy misiek, który...
2: Wspominała pani właśnie ostatnio, tak, że i też jest problematyczny.
3: Tak, jeżeli zapcha lej, mógłby być problemem. Dlatego no są na to sposoby, żeby takie odpady unieszkodliwić. Niemniej jest to zawsze jakieś tam dodatkowe zadanie. Ale to nie jest tak, że codziennie trafiają do nas jakieś tapczany, kanapy i tego typu odpady, bo ich tam nie powinno być. Tak? Dodajmy, że właśnie w bazie danych o odpadach wszystko jest poświadczone, że są to odpady zmieszane i to dopiero przy wyładunku okazuje się, że znajduje się tam coś, co nie powinno się znaleźć, a też nie jest to łatwe do zidentyfikowania, kiedy przyjeżdża do nas dziennie około 70 takich transportów i co chwilę wysypują swój ładunek do bunkra. Jest to trudne, żeby namierzyć, z którego dokładnie transportu te nieodpowiednie odpady do nas przyjechały.
2: Zostając jeszcze chwilkę przy gabarytach, tak by nasi słuchacze wiedzieli, to gdzie w takim razie oddawać gabaryty, tak żeby nikomu nie sprawić problemu?
3: Jak najbardziej odpowiednim miejscem są ekoporty, które działają w naszym mieście i można to zrobić bezpłatnie, oddać właśnie do tych punktów. Pewnie Państwo słyszeliście, że raz w miesiącu w Szczecinie otwiera się galeria szpargałek w jednym z ekoportów i wtedy nawet taki gabaryt, fotel można sobie nabyć, bo bardzo często są to rzeczy, które nadają się jeszcze do użytku, a ludzie się ich pozbywają.
2: No i mówiąc prosto idą na łatwiznę i zostawiają je po prostu przy pojemnikach.
3: Tak to niestety też bywa. No ale my tutaj, jeśli chodzi o gabaryty, nie zajmujemy się tym tematem. Nie powinny one do nas trafiać.
2: Wystawiane choinki też trafiają do ekogeneratora? Czy to już jest inna historia?
3: Trafiają.
2: Tak? Tak. Ale powinny, czy nie powinny?
3: Nie powinny,
2: no właśnie.
3: Piszemy o tym na naszym Facebooku. Często też reagujemy na takie sytuacje, kiedy uda nam się dostrzec jakiś odpad, który nie powinien do nas trafić i chcemy dać o tym jasno do zrozumienia i ten okres właśnie poświąteczny taki jest. Słyszymy cały czas komunikaty w mediach ze strony miasta, naszego Urzędu Miasta, że choinki właściwie chyba do końca marca nawet można zostawiać przy pojemnikach na bioodpady. Oczywiście one powinny być pozbawione wszelkich ozdób, ale to właśnie tam jest to miejsce, gdzie one powinny trafić, ponieważ one nadają się na kompost i później do ponownego przetworzenia. Kiedy trafiają do nas, oczywiście też są unieszkodliwiane, też możemy coś z nich wyprodukować, ale można byłoby to zrobić zgodnie z przeznaczeniem, bo te naturalne odpady pochodzenia roślinnego jak najbardziej nadają się na kompost i powinniśmy podnosić ten procent odzysku też tych bioodpadów, więc one do nas nie powinny trafiać. Wartość kaloryczną nie mają aż tak dużą, więc tutaj dla nas nie ma to takiego dużego znaczenia. Niemniej ze smutkiem patrzy się, kiedy chwytak taką choinkę przerzuca właśnie do jednego z lejów, wiedząc, że mogłaby właśnie posłużyć później do produkcji nawozu zupełnie do innych celów. Także pamiętajmy też o tym. Co roku staramy się też o tym przypominać, ale co roku też trafiają się zdjęcia na naszych kanałach w social mediach, że te choinki na zdjęciach są zawsze w tym okresie poświątecznym.
2: A wspomniała jeszcze pani o tych elementach, które się nie spalają, właśnie aparat fotograficzny. Macie taką w ekogeneratorze gablotkę, która robi naprawdę wrażenie, bo wchodząc tam jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem całego spaceru, naprawdę można by pomyśleć, że to jest jakaś gablotka w stylu muzeum, tak jak ktoś tam słusznie zauważył. zauważył, czy to nawet pani mówiła, jakieś krzyżyki, naprawdę jakieś bardzo ładne rzeczy. I czyli ludzie też się pozbywają takich rzeczy, świadomie czy nieświadomie, nie wiem, i faktycznie i można powiedzieć, że zdobią waszą gablotkę. Zdobią, nie zdobią, bo jest to niechlubna gablotka.
3: Tak. My pokazujemy, eksponujemy te odpady właśnie, żeby pokazać, co tak naprawdę ludzie wyrzucają, a są to, jak pan wspomniał, krzyże, jest też nawet wizerunek Jana Pawła II,
2: tak, właśnie.
3: Jakieś kajdanki, hantle, pamiątkowe medale, nawet z podróży promem Jan Hewel już.
2: Właśnie.
3: Czasami dzieci czy młodzież przychodząc do nas mówią, że właśnie część z tych rzeczy tak naprawdę powinna znaleźć się albo w muzeum, albo przynajmniej w jakimś godnym miejscu do tego przeznaczonym. Trafiają do śmieci. No my, znajdując tego typu odpady, może chcemy w jakiś sposób uszanować jeszcze ich jakieś wartość.
2: Jakąś historię.
3: Historię, wartość i chcemy je wyeksponować. No tak. Nie powinny się tam znaleźć, to są takie małe elementy, ale większy znacznie problem jest z tymi większymi, na przykład wózki sklepowe, tak, rowery, hulajnogi. Tego też jest sporo.
2: Mhm. Jak Ekogenerator współpracuje z lokalną społecznością, no poza takimi spacerami, do których jeszcze na pewno wrócimy, w jaki sposób edukuje się mieszkańców właśnie w zakresie gospodarki odpadami?
3: Tak, no myślę, że głównym takim elementem, który jest tym aspektem edukacyjnym, to są spotkania w naszym zakładzie i uważamy, że to jest chyba najlepsza droga, najlepsze rozwiązanie, ponieważ zobaczyć tam i być na miejscu to jest najlepsze.
2: Tak, to na pewno.
3: To daje najlepszy efekt edukacyjny. Staramy się też brać udział w imprezach plenerowych. Jesteśmy zapraszani, organizujemy różne też wydarzenia. Niemniej te wycieczki i spotkania, wizyty w naszym zakładzie odbywają się cyklicznie. Wtorek, środa i czwartek, właściwie przez cały rok, poza wakacjami. Tak, rok szkolny wyznacza ten cykl naszych spotkań. No i trzeba powiedzieć, że mamy już obłożony już właściwie cały przyszły rok szkolny.
2: Przyszły rok?
3: Tak. 80 grup, które czekają na wyznaczenie terminów, jest na naszej liście rezerwowej. Co chwilę dopisują się kolejne. Dodajmy, że są to klasy od drugiej klasy szkoły podstawowej, ale też studenci, dorośli, grupy seniorów, bardzo aktywnych w naszym mieście, bardzo chętnie do nas przychodzą. Także goście z innych miast. Zdarzają się też wycieczki zagraniczne, które do nas przyjeżdżają też zwiedzać naszą instalację. Więc spotkania tutaj organizujemy też. Zaczęliśmy organizować takie nasze akcje. Sprzątanie świata z ekogeneratorem, gdzie włączamy szkołę. Zachęcamy do sprzątania okolicy, zaopatrujemy niezbędny sprzęt, a później unieszkodliwiamy te odpady zmieszane w naszej instalacji. Giełdę wymiany zabawek, która niebawem w marcu będzie miała miejsce. Zachęcamy do tego, żeby dawać drugie życie, nie wyrzucać zabawek, nie wyrzucać przedmiotów, starać się znaleźć im jakieś inne zagospodarowanie, inny cel i wykorzystanie. No i nowa akcja w tym roku razem z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. W czerwcu planujemy Dzień Sportu, Dzień Dziecka. Chcemy nie tylko mówić o zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życia poprzez właśnie picie wody naszej szczecińskiej kranówki, dbanie o środowisko.
2: Którą polecamy, czyli, oczywiście.
3: Tak, sprzątanie, dbanie o środowisko i nieśmiecenie, tak jak tutaj zawsze na tych naszych wizytach powtarzamy, ale też zachęcić do ruchu. Spalaj kalorie z ekogeneratorem, popijaj szczecińską kranówką, tak będzie nazywała się ta akcja. Naszym partnerem w tym roku będzie szkoła podstawowa numer 18. No i już zaczynają się pierwsze działania. Na pewno będziemy o tym informować. Chcemy, żeby to wydarzenie zostało przekute w przekazanie wiedzy, spotkanie edukacyjne, ale też w realne zachęcenie właśnie do ruchu poprzez organizację tego Dnia Sportu i także przekazanie ze strony ekogeneratora sprzętu sportowego, który później w szkole zostanie i będzie zachęcał młodych do ruchu, nie tylko na zajęciach WF-u, ale na przykład też podczas przerw. Tutaj taka akcja, aktywna przerwa po to, żeby młodzież odstawiła telefony i zajęła się nawet małymi aktywnościami typu gra w piłkarzyki, cymbergaja, czy jakieś maty interaktywne po to, by się ruszali. Też zdawali sobie sprawę, że to gdzieś razem się łączy. To dbanie o środowisko, mhm. o ekologię, o to, gdzie żyjemy, czym oddychamy, co jemy, ale też o samego siebie, o ruch, o ten rozwój, który jest bardzo ważny. Mhm.
2: No właśnie, edukowanie mieszkańców w każdym wieku w tych kwestiach jest ważne, no ale jednak myślę, że super, że stawiacie na grupy szkolne, bo jednak taka wiedza od małego jest bardzo ważna, no bo faktycznie ten młody człowiek wyniesie coś z tego i może faktycznie będzie segregował te śmieci. I to jest chyba bardzo ważne. I jaka jest reakcja dzieci, które was odwiedzają?
3: To jest świetne. Trzeba powiedzieć, że teraz już te klasy, które przychodzą, te najmłodsze, to są już roczniki, które urodziły się w czasach, gdzie segregacja odpadów była obowiązkowa, czyli od 2013 roku w naszym kraju ta segregacja jest obowiązkowa i to widać. Ogromne zaangażowanie, widać, że oni o tym wiedzą, że trzeba segregować odpady i trzeba przyznać, że często radzą sobie znacznie lepiej niż grupy osób dorosłych, którzy mają wiele wątpliwości, jakieś swoje przekonania co do tego, jak to powinno
2: przyzwyczajenia
3: być. Przyzwyczajenia. Rzeczywiście, a dzieci, naprawdę dzieci i młodzież są takim wdzięcznym odbiorcą i oni rzeczywiście sporo z tego wynoszą i dla nich to poniekąd jest to zabawa, ale widzą w tym cel i naprawdę często zaskakują nas swoją wiedzą, to, że wiedzą, co później z tymi odpadami się robi. Widać, że rozmawiałem o tym w domu, że to się też w domu dzieje. No i wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby segregować odpady, wiadomo, ale widać, że ta edukacja zatacza szersze kręgi. Dlaczego nauczyciele też chcą do nas przychodzić? Jesteśmy takim też elementem uzupełniającym, a czasami bazą do tematów, do panelu, tematów dotyczących ekologii, dbania o środowisko. No i ten odzew i reakcja rzeczywiście jest bardzo pozytywna i właściwie nie musimy się specjalnie ogłaszać i zachęcać do tego, żeby do nas przyjść. Już ci, którzy byli, wiedzą, że warto naprawdę to zrobić. Mhm. Warto też wiedzieć, że jest takie miejsce w naszym mieście i czym się zajmuje.
2: Tak, tak, dokładnie. Ja naprawdę polecam przybyć. Wspomniała pani o spacerze w lipcu, tak? Który się odbędzie w sobotę w lipcu. Może pani więcej powiedzieć?
3: Tak, z reguły jest to jedna z pierwszych sobót lipca. Dokładną datę na pewno będziemy podawać, będę też informować o tym w komunikatach. Tutaj zapisy będę prowadzić u nas na miejscu, także będzie można zapisać się mailowo, nie będzie to żadna rejestracja elektroniczna, bo czasami nie każdy gdzieś tam ma też dostęp do tego, ale na pewno będziemy o tym mówić. To już też od kilku lat taki spacer, taka wizyta się odbywa z racji takiej odpowiedzi na to zapotrzebowanie, tak? Bo przychodzą do nas właśnie grupy zorganizowane w tygodniu, w godzinach pracy i później często odbieramy telefony od rodziców tych dzieci, które tutaj były, którzy dostają naszą ulotkę, dzieci opowiadają, gdzie były, są zachwyceni i też by chcieli do nas przyjść. No i wtedy pojawia się kłopot, bo w pracy nie ma kiedy, nie mają jak zorganizować grupy.
2: I tutaj stawiamy kropkę. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki, że byliście z nami. Cześć.
1: SK Szczecin. SK Szczecin. SK Szczecin. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: To jest Rap 20, jak zawsze odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów. Jak zawsze ja to Mati Fuczyło. Co tydzień, w każdy poniedziałek o 23 gadamy o rapie i gadamy o rapie z artystami. Dzisiaj w studiu Opał i no właśnie, minęła chwilka od premiery twojego albumu, ale ja chciałbym powiedzieć, że jesteś gościem, na którego bardzo, bardzo czekałem ja i wiem, że nasi słuchacze bardzo, bardzo czekali. Pisali w listach i w ogóle, więc dzień dobry, jesteś.
5: Żartujesz. Przede wszystkim cześć dla ciebie, cześć dla wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę tu być. To jest też taki czas już po wydaniu albumu, gdzie jestem po odpoczynku, po wakacjach i fajnie by było jeszcze gdzieś o nim pogadać, więc no jestem i gadam.
4: Zaraz to na pewno zrobimy, zaraz nadrobimy wszystkie historie z albumem związane, tym bardziej, że zakładam, że jest ich bardzo dużo. Teraz się jeszcze witamy, więc za chwilę zagramy pierwszy kawałek, ale takie jedno szybkie pytanie na wprowadzenie. No to pytanie brzmi, czy emocje po premierze premierze chwilę temu, jeszcze cię trzymają? To jest tak, że ich jest dużo?
5: Emocji było bardzo dużo w trakcie tworzenia tego albumu. My też jakby rozłożyliśmy promocję tego albumu w taki dosyć niestandardowy sposób. Zazwyczaj się to zbijało w preorder, który trwa 2 miesiące i wtedy się jakby singluje i pokazuje wszystko. A tutaj przedłużyliśmy preorder, trwał bardzo długo, rekordowo u nas na pewno 6 miesięcy, co pozwoliło nam na raz na dłuższy czas promocji, a dwa na doświadczanie i dożywanie tych emocji w trakcie pracy nad albumem, więc w momencie, kiedy on wyszedł, to faktycznie te emocje poszły sobie już w dół. Na spokojnie już tak naprawdę głową jestem w następnych projektach.
4: Okej, no to zaraz o wszystko to zapytamy, chociaż najpierw skupimy się oczywiście na tym, co już z nami. Opał w studiu, jesteśmy właśnie tutaj w Radiu SK, zaraz zadamy wszelkie pytania, zagramy też oczywiście kawałek z płyty, bo dlaczego?
5: Bo dlaczego nie, pewnie, że tak.
4: Lecimy, sprawdzimy to wszystko za moment, czas na miejsce 20, Rap 20.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl 20.

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w larem muszę w końcu podbić świat. Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
1: Rap, rap, 20 w Radiu SK 18.
2: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: chylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: Projekt Rap 20, opał w studiu i teraz mamy okazję na to, żeby pogadać troszkę dłużej. Bardzo się cieszę, że jesteś. Uważam, tak już mówiąc prywatnie, że niewiele jest tak ciekawych osób na scenie, tak wiele eksperymentujących i tak po prostu ciekawie robiących muzę. To jest tak, że ty zawsze trochę inaczej na nią patrzyłeś.
1: Dzięki, przede wszystkim to jest bardzo miłe i chciałbym powiedzieć, że nie mi to oceniać, natomiast tak, no ja chyba trochę inaczej podchodzę do muzyki niż większość artystów, szczególnie w Polsce. Trochę inne przestrzenie zajmuje u mnie muzyka w życiu i stąd myślę, że ta inność, też stale tak czy myślę, szukam siebie, szukam swojego stylu, lubię go rozwijać, lubię go ewoluować, stąd możesz mieć takie wrażenie właśnie, jak powiedziałeś.
0: Ewolucja na pewno. Myślę, że tak naprawdę każdy opał z każdej płyty to jest zupełnie inny opał i to dobra wiadomość, bo ta ewolucja musi chyba się pojawiać, kiedy chce się iść do przodu. Natomiast zapytałem cię wcześniej o te emocje w trakcie i po wydaniu albumu. Zakładam, że teraz to już tak, że troszkę zrzuciłeś ten kamień związany z pracą, bo to nie jest tak, że to jest najprostsza rzecz, żeby tak sobie wypuścić kawałek, wybrać numery, wybrać single i tak dalej.
1: Myślę, że potrafię teraz spojrzeć tak z dystansu trochę na to, co się działo. Nie jestem w tych emocjach, nie siedzę w nich, nie przeżywam ich aż tak bardzo. Natomiast album jest też bardzo emocjonalny i porusza różne tematyki i problematyki. A co za tym idzie, no jestem też artystą, mocno przeżywam tą muzykę też, więc jest jakoś związane z tym, że tych emocji było dużo.
0: Czyli ten trudny okres to jest moment, w którym piszesz, nagrywasz i tak dalej. Wtedy pewnie się dzieje, się wylewa.
1: Ja bym bardzo też chciał umieć robić muzykę z takiego luzu i z takiego przysłowiowego wszystko jest dobrze, natomiast chyba tak jestem też wychowany, tak nauczyłem się robić muzykę, że ona musi dotykać, ona musi poruszać, nie? Jasne, pozytywne emocje też dotykają, też poruszają, ale nie mam takiego przeświadczenia, że muszę o tym, co się dzieje, dobrze krzyczeć wszystkim i mówić o tym. Natomiast za tymi negatywnymi emocjami, za tymi jakimiś trudniejszymi okresami, z jakimiś kryzysami, często też idzie ta ewolucja właśnie, bo od kryzysu do przemiany właśnie to jest ta droga i wierzę w to mocno, że nie tylko ja mogę przechodzić taką przemianę, ale że moi słuchacze również mogą doświadczyć sobie tej transformacji.
0: Ale poza emocjami na pewno czuć mimo wszystko jakąś taką pewność siebie, która już od ciebie, myślę, bije, bo mimo emocji wszelkich, to czuć to, że wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co robisz, wiesz, jak to robić.
1: Tak, myślę, że nazwałbym siebie też świadomym artystą. To jest też, słuchaj, mój 16 album, jakby,
0: no właśnie.
1: Więc no, trochę się tego przerobiło i całkiem świadomie jakby korzystam z tych emocji. Myślę, że właśnie, że kiedyś bardziej korzystałem z muzyki jako do takiej swojej terapii i do przeżywania tych emocji, a dzisiaj raczej przeżywam je najpierw sam ze sobą, a później jakby wiem, jak mogę to wykorzystać w muzyce.
0: I właśnie o tym pogadamy za chwilę, tym bardziej, że ten temat 16 albumu człowieka, który na scenie jest oczywiście chwilę, ale jednak 16 albumów to nie jest najczęstsza historia. O tym za chwilę na pewno pogadamy więcej. Opał w studiu, my gramy kolejne miejsce Rap 20. Pamiętajcie, że to wy na nie głosujecie na SKPL i tak samo warto robić z kawałkami Opała.

0: To jest Rap 20, ja to Mati Fidżyło, cały czas jesteśmy i odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w SC i właśnie wy możecie nam je układać, sk.pl, tam jest nasza playlista, tam są też nowe propozycje, a w studiu jest cały czas opał, nie uciekł, nie przestraszyłem go. Wspomniałeś o tych 16 albumach, jak to jest, że człowiek, no mimo wszystko bardzo młody, ma 16 albumów na koncie i tak bardzo dużo działa, to jest tak, że to jest pracoholizm, czy bardziej co?
1: Ta liczba może wynikać z tego, że ja bardzo wcześnie zacząłem, nie? Że faktycznie miałem 15-16 lat i wydawałem swój pierwszy album legalny już wtedy, tak? Jeżeli była wytwórnia, już myślę, że można tak to nazwać w tych czasach. A dwa, że ja czuję pustkę w momencie, kiedy nie mam jakiegoś celu w życiu, a zazwyczaj tym celem są cele muzyczne, czyli następny album. Lubię to robić, to jest mój sposób na życie, nie sprawia mi to jakichś takich trudów w zasadzie, że muszę, to nigdy nie wychodzi z muszę, to zawsze wychodzi z chcę. I to chyba jest po prostu tak naturalne, no, że trzeba działać, trzeba robić. Ruch to też jest taka podstawa życia, tak sobie myślę, że ruszać się niezależnie od tego, w którą stronę, to trzeba drgać.
0: Nowy 16 album, to jest tak, że on, oczywiście powiedziałeś o tym celu, ale pytanie brzmi, czy poza celem wykonania, stworzenia albumu był dodatkowy cel, co chcę przekazać, co chcę zrobić przy okazji i tak dalej, czy po prostu?
1: Jest na tym albumie utwór Jestem wolny i to była taka mantra, która nam trochę towarzyszyła w trakcie prac nad tym albumem, żeby nie sugerować się tym, co może się przyjąć, tym, gdzie idą trendy, tym, jakie to powinno być, żeby zgarnąć jak najwięcej słuchaczy, a faktycznie podstawowe pytanie było w studiu, które sobie zadawaliśmy, czy kiedy siadałem do pisania, to jest jak się czujesz, o czym chcesz powiedzieć, co jest dla ciebie ważne, nie? Z tego tytułu myślę, że rozmawialiśmy na bezanteniu o tym, czy coś jest radiowe, czy nie, tak. I o tym słowie radiowość, co to oznacza,
0: tak.
1: Że takich utworów tam jest mało, no, ale też cieszy mnie to i mimo, że faktycznie zauważamy jakieś spadki popularności, czy tam odsłuchów na tym albumie, oj, to mam to tak bardzo obok, to przechodzi mnie, bo wiem, że zrobiłem coś, co jest spójne ze mną. Zrobiliśmy tutaj pozdrowienia dla Blindersa, producenta tego albumu.
0: No pewnie, tym bardziej, że Blinders, jeżeli jest tutaj już wywołany, oczywiście mocno pozdrawiamy, to też jest ten człowiek, który, jeśli chodzi o rapową scenę, wcale nie stoi w niej dwiema nogami, tylko jednak jest człowiekiem, który wziął się z nieco innych klimatów i ma inne też spojrzenie na muzę pewnie.
1: Tak,
0: co?
1: Tak. Ja myślę, że on ledwo dotknął dużym palcem u nogi tej rapowej sceny.
0: I tu pojawiasz się ty.
1: I tu pojawiam się ja. Już trochę wcześniej jakby złapaliśmy Blindersa i pracowaliśmy przy połączeniach dwa, szczególnie jeśli chodzi o, tam mieliśmy taki dodatek do preorderu z remixami. No Blinders wywodzi się mocno z tego grindu elektronicznego.
0: Tak jest.
1: A ja chciałem też jakby się bawić tymi dźwiękami, ja też lubię tę muzykę, też chciałem stworzyć jakąś symbiozę między rapem a muzyką elektroniczną. Blinders był idealną osobą do tego, żeby z nim zrobić ten album.
0: I zaraz o tym pogadamy więcej. Obał cały czas w studiu Radia SK, to jest Rap 20.

0: Bass Trap, 20 opał cały czas w studiu, rozmawiamy o nowej płycie, rozmawiamy o wszystkim tym, co dookoła, ale wspomnieliśmy już o producenckich historiach. Mhm. Faktycznie, jeśli chodzi o brzmienie tej płyty, no to to jest eklektyka, tylko nie mam na myśli płyty Quavo na Fide z 2012, tylko to, że łączysz wiele rzeczy, zresztą łączycie. I tu chyba nie było wielkiego planu w tym, że ma być bardzo spójnie, tylko ma być bardzo po waszym
1: bardzo mocno. Różnorodnie ma być, tak był plan, a wręcz tak przekornie chcieliśmy tą spójność uzyskać tym, że właśnie każdy numer jest inny. Mm-hmm. I tak jak ci powiedziałem na wcześniejszym wejściu, że nie było zbyt wielu założeń, w którą stronę ma iść ta płyta, to było pewne, że nie chcemy dwóch tych samych utworów. Nie, nie chcemy dwóch podobnych utworów. Chcemy pokazać swoją różnorodność, chcemy pokazać to, że na każdym bicie się odnajdę. A tym elementem, tym spoiwem ma być historia, ma być mój wokal i moje emocje w wokalu. Nie?
0: No właśnie, to co się rzadko pojawia już dzisiaj w rapowych albumach, to jest to, że troszkę tak wprowadzasz w historię też swoim głosem i po prostu tym, że mam wrażenie, że tu jest dużo większy koncept niż idący w dużej części rapowych albumów, po prostu no zbierzmy single, dorzućmy trzy nowe i będzie płyta. Tutaj jest większa historia za tym idąca, też mam na myśli to, że właśnie intro
1: tak nie dalej, jest to się na
0: pojawia.
1: Pewno tak typowo konceptualny album, aczkolwiek te intro daje i opowiada o jakimś charakterze, w którym stronę ten album będzie szedł, tak. No, co ciekawe, intro, czyli ten prolog powstał na samym końcu, było to nasze skończenie na samym końcu, więc trochę przekornie znowu, ale tak, gdzieś przez cały album wiedzieliśmy, co się będzie działo na końcu, tylko po prostu tą robotę zostawiliśmy na koniec.
0: Zostawiłem sobie tutaj taki cytat, nie do końca wiem, o czym pisać, w którą stronę powinna iść moja muzyka i czy to w ogóle ma jeszcze jakiś sens. Miewasz takie faktycznie momenty, w których stwierdzasz, że
1: Tak. Bardzo często z moimi przyjaciółmi śmiejemy się, że ja raz na tydzień kończę karierę. Okay. Jest to nieustanna sinusoida. Dzisiaj już wiem, że to są po prostu gorsze momenty, które trzeba przeczekać. No jasne. I myślę, że jeżeli jakiś artysta mówi, że tak nie jest, to kłamie.
0: Niektórzy wrzucają wtedy posty na Face'a i mówią, że to koniec, ale myślę,
1: albo używają wszystkie zdjęcia Instagrama.
0: Auto akurat zakłada nową płytę.
1: Tak.
0: To zakłada nową płytę, ale faktycznie niektórzy się żegnają, ale po tygodniu wracają, więc dobrze, że jesteś ty i dobrze, że po prostu działasz cały czas, że ten 16.
1: Ja myślę, że takie momenty powinno się zostawić samemu sobie, jakby, a nie informować o tym od razu świat,
0: Proste, że tak, więc oczywiście, że tak, dobrze, że jesteś, dobrze, że to przemyślasz po swojemu i robisz to w dobrym kierunku. Opał w studiu Rap 20, wracamy za chwilę. Będę miał kolejne pytania.

0: bez ojcu. Szczęśliw bez wstydu, trochę płynu, do tego trochę dymu, a się zgubi. Zdarł głos, nic nie mówi, tylko Jezu Chryste kubi.
1: SK Szczecin. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20. Cały czas odliczamy rapowe kawałki. W studiu cały czas jest ze mną Opał. Tak. Rozmawiamy o nowej płycie, ale słuchaj, no mamy poniedziałek, ale wróciłeś świeżo co niedawno z swojego ostatniego koncertu trasowego. Mhm. Czy ty i koncerty to równa się wielka miłość na zawsze?
4: Tutaj odpowiem tak. Wiele osób, które nie jest w branży, które nie grało koncertów, może sobie pomyśleć, że to jest wymarzone życie i że to jest banalna praca, bo sobie gdzieś jedziesz i grasz koncert. Wcale tak nie jest. To są często trudne dni. Od tego, zaczynając od tego, że musisz wcześniej wyjechać, bo wcześniej jest próba, potem po próbie musisz jechać na hotel, się ogarnąć, potem znowu na koncert. Jakby jest to dzień, który no gdyby nie to, że to jest moja pasja, nie tylko praca, ale też pasja i wielka miłość, można by nazwać straconym. I że to nie jest tylko tak, że jest godzina na scenie i koniec. Jakby ten faktycznie dzień, który angażujesz się całkowicie w to, że grasz dzisiaj wieczorem koncert. Natomiast ja bardzo lubię być na scenie, to jest cudowny moment, to jest no niewyobrażalna zwieńczenie, tak sobie myślę, że wszystko, co robisz w studiu, wszystko, co robisz w domu, cała praca związana z tworzeniem, to jej takim momentem kulminacyjnym jest to, jak wychodzisz na scenę i słyszysz, że nie wiem, kilkaset, kilka tysięcy ludzi i śpiewa tekst, który wymyśliłeś. Wow.
3: No, to robi chyba wrażenie, co? To znaczy, zakładam, że trudno po tym się zasypia, pomimo nawet tego, że wstajesz o 5 czy o 4, żeby pojechać na koncert.
4: Nie da się normalnie usnąć, nie? To jest taki przemiał emocji faktycznie i wymiana energii z ludźmi. Gdzieś ostatnio o tym rozmawiałem z jakimś znajomym, że ja na scenie jestem sam, ewentualnie wiadomo, są to moi przyjaciele, którym też gramy koncerty, ale naprzeciwko masz kilkaset albo kilka tysięcy ludzi i ich wzrok jest wpatrzony w ciebie, to trochę zabiera twoją energię i potem się trzeba zregenerować i faktycznie jest tak, jeszcze kiedyś jak graliśmy, nie wiem, 3 koncerty w weekend, wracaliśmy na chatę, zawsze się śmiejemy, że chodzisz 3 dni do tyłu, więc zostaje ci czwartek tak naprawdę, a w piątek znowu wyjeżdżasz. Nie jest to takie lekkie, jakby się mogło wydawać, natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że teraz narzekam. To jest po prostu angażujące.
3: Można byłoby pomyśleć, że teraz masz czas na to, żeby odpocząć, w końcu płyta wydana, koncerty, jeśli chodzi o trasę, się zakończyły, ale to wcale nie jest też koniec koncertów, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o występy, będzie tego więcej.
4: To nie jest koniec koncertów, ponieważ raz, że jest dużo teraz jakichś gościnnych występów, jak na przykład na urodzinach Dobhouse w Katowicach. Dwa, że w październiku zaczynamy trasę klubową z tym albumem, na którą serdecznie zapraszam. Tam też szykujemy coś specjalnego, coś i będzie to inaczej wyglądać niż typowe rapowe koncerty. Chcemy trochę wsadzić w to tą nutkę elektronicznego występu w klubie. Ale to, wiesz, muza to też nie jest jedyne wszystko, czym się zajmuję, oprócz tego, że mamy wytwórnię muzyczną i teraz na przykład nasz podopieczny Janek wydaje płytę, więc wszystkie ręce na pokład tamtego albumu, zapraszam serdecznie do sprawdzania Janka. Mamy też markę odzieżową, więc jakby teraz mocne prace nad nową kolekcją są. Plus bardzo długo robiłem ten album, nazbierało mi się bardzo dużo zaległych gościnek, niektórzy czekali nawet po 6 miesięcy na moją zwrotkę czy tam refren i odrabiam się z tego teraz powoli.
3: Okej. Jestem bardzo zaciekawiony tym, u kogo będzie można usłyszeć twój głos. O tym za moment. Zresztą tych tematów, o których wspomniałeś, o które będę dopytywał, jest jeszcze całkiem sporo, więc wracamy zaraz i zagramy kolejne kawałki.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

0: kolejne kawałki. Z nami cały czas Opał. Cieszę się, że możemy sobie pogadać o nowym albumie. Nie tylko o albumie, także o koncertach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chciałbym pogadać o rzeczach związanych z tym, że wynotowałem sobie kilka wersów. Zarzucę chociażby jeden. Mhm. Chociaż chodzi mi o taki jeden główny temat, który zauważyłem. To znaczy nie tak, że on jest jedynym tematem głównym. Chodzi mi o to, że po prostu zauważyłem jeden. Byłem tam i większość branży to teatrzyk albo bydło, ale też wiele tego typu wersów złapałem, jeśli chodzi o spojrzenie twoje. Ty masz troszkę tak, że no właśnie, poza tym, że patrzysz inaczej na muzę, to po prostu chyba też trochę inaczej patrzysz na branżę. I jesteś trochę spoza chyba,
1: mimo
0: co?
1: Młodego wieku, tak sobie ciągle myślę, tak chciałbym myśleć. No długo to robię i naoglądałem się różnych rzeczy i też jakby mam wrażenie, że przeszedłem całą tą grę od szczebelka najmniejszego do tego najwyższego. Mhm. Może ten najwyższy jest jeszcze gdzieś tam w moim zasięgu wzroku i ciągle tam patrzę. Natomiast, żeby to jakoś rozjaśnić, stary, grałem w klubach, w których było 10 osób. Grałem dla pustych krzeseł, grałem w spelunach, za przeproszeniem, przenosząc się potem do klubów, potem się przenosząc na jakieś wielkie hale. Te stadiony to jest to miejsce, w które jeszcze patrzę i bardzo bym chciał, pewnie, żebym chciał. Poznałem wielu ludzi, poznałem wielu idoli, którzy przestali być idolami. Nie będę teraz tutaj rzucał ksywami, ale nie chcę też jakby strzelać w powietrze. Po prostu nie wszyscy w tej branży okazuje się, że są tacy, jak nawijają, a to u mnie się kłóci z jakimś takim pierwiastkiem, którym dla mnie jest hip-hop, czyli real talk po prostu. No, tego już jest coraz mniej dzisiaj, niestety.
0: No jasne, że tak. Natomiast jeżeli chodzi o real talk i o cele, o których wspominaliśmy już w poprzednich wejściach, no właśnie, mamy 16 album, ale powiedziałeś o tym, że wiele rzeczy się już na twoim dysku pewnie zakurzyło, a przy okazji też wiele osób podbijało wiadomości po fity i tak dalej, ale zanim zapytam o to, kto, gdzie, kiedy i tak dalej, to bardziej chciałbym cię zapytać o to, czy ty widzisz jakieś cele do przodu po prostu, czy to jest tak, że mówisz o tym, że potrzebujesz celu, jesteś pewnie ambitną bestią, która musi sobie odhaczać kolejne rzeczy. No ale co jest takim celem, który masz gdzieś tam po drodze jeszcze?
1: Rozmawiałem o tym na terapii ostatnio z moją terapeutką, że chciałbym sobie wyznaczyć cel, który nie jest muzyczny tym razem następny. Kurde, jak to powiem na antenie, to teraz to się będzie musiało spełnić. No dobra, nie, zostawiam to, niech tak będzie. Bardzo tego chcę. Ćwiczę od roku K1 i chciałbym stoczyć swoją pierwszą amatorską walkę i sprawdzić się w tej formule. I jest to takie wyzwanie, które jest też bardzo angażujące, ponieważ muszę być codziennie na sali treningowej, z tego miejsca tworzyć muzykę właśnie, ponieważ mam czute, że jeżeli to nie będzie mój główny cel, to też jakoś inaczej do niej podejdę. Nie mam jeszcze wyklarowanego dokładnie pomysłu, nie mam jakichś takich przemyśleń, w którą stronę to idzie, bo to się będzie działo naturalnie i w trakcie po prostu. Natomiast ciekawym jest to, że pierwszy raz wyznaczyłem sobie cel, który jest niemuzyczny.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo.

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie

0: jest rap 20, cały czas odliczamy 20 numerów, na które głosujecie wy na sk.pl. Natomiast poza odliczaniem pamiętajcie o tym, że możecie też głosować sk.pl. Tam można głosować też na kawałki od Opała, czyli naszego dzisiejszego gościa. Ciemna pora, późna pora, natomiast rozmawiamy o rzeczach, które robisz. Rozmawiamy też o rzeczach no bardzo jasnych w tym sensie, że po prostu dających radochę i jeśli chodzi o robienie rzeczy, no to cały czas chyba jednak mimo wszystko suma in plus, co? To znaczy czujesz, że ten uśmiech się pojawia cały czas robiąc kolejne rzeczy.
1: Tak, i coraz więcej jest tego uśmiechu, tak. No myślę też, że dużo bardziej kiedyś mnie stresowało robienie muzy, albo nawet nie samo robienie, ale pokazywanie i odkrywanie siebie przed ludźmi, nie? Bo jest zawsze jakaś prywatność, szczególnie jeżeli ktoś rapuje w taki sposób jak ja, czyli dosyć emocjonalnie i dosyć odzierając się z tej prywatności jakichś przeżyć. No dzisiaj już mam to jakoś tak ukształtowane, że tak ma być po prostu i że już tyle tych premier było za mną, jest za mną, że jest łatwiej mi na pewno.
0: Ale to jest tak, że presja uszła, czy wcześniej była wielka presja po prostu, albo czułeś, że musisz trochę?
1: Wydaje mi się, że presja jest o tym, że ci zależy, więc gdyby presja uszła i gdybym miał totalny luz z tym, to znaczy, że miałbym to za przeproszenie w dupie. A nie mam tego oczywiście, że mi zależy, że jest to ważne, chyba się oswoiłem po prostu z nią.
0: Okej. Okay. Oswoiłeś się z presją, no to jest ciekawa historia. Po drodze oczywiście pojawiły się też rzeczy, no wspomniane już tutaj, wspomnieliśmy już o gipsie i w ogóle mam takie wrażenie, że u ciebie ludzie wokół, ale też mam na myśli chociażby Janka, mam też na myśli po prostu wszystkie historie, które się dzieją. To jest tak, że ludzie potrafią napędzać mocno, co?
1: O tak, no tak, no tak, tak, tak. Ludzie, ich historie, ich energia, to co wnoszą do twojego życia, no pewnie, że tak.
0: I twoja muza to jest też taki trochę chyba rodzaj autoterapii, jeżeli tak sobie pomyślę, że stały progres właśnie dlatego, że odkrywasz siebie trochę robiąc te rzeczy, co?
1: Tak, i moim zdaniem artysta, który się zatrzymuje, który nie wie, o czym stworzyć następny album, to artysta, który się zatrzymał też w życiu. Jeżeli się rozwijasz, to zawsze znajdziesz jakiś temat do poruszenia jeszcze, który nie był poruszany.
0: I temat, który nie był poruszany, to jest to, kiedy cię jeszcze można usłyszeć. Ja wiem, że to takie trochę nieładne pytanie, biorąc pod uwagę, że dopiero co dostaliśmy od ciebie kilkunastonumerową płytę i dobrze, że to się wydarzyło i bardzo się cieszymy z tego. Natomiast no, wspomniałeś o tych wszystkich historiach, których było dużo. Czy ty masz jakieś takie rzeczy, o których możesz mówić? Czy teraz odbijesz mnie uśmiechem jakimś znaczącym?
1: Myślę, że jest kilka fitów i gościnek, o których nie mogę powiedzieć, bo nie rozmawiałem z zapraszającymi o tym, czy mogę o tym wspomnieć, czy jest jakaś tajemnica, ale też myślę, że chłopaki z Quality się nie obrażą, że będę na pewno gościem na kilku utworach na albumie Kumple 2 i tam są super utwory, tam bardzo, bardzo fajne mi się to robiło z chłopakami. I o czym jeszcze mogę powiedzieć? Na przykład zostałem zaproszony, to też już jest nagrane na nowy album Onara. Mamy bardzo trudny numer, poruszające trudne emocje. To też jest ciekawe, że on nagrał taki numer, w którym od razu usłyszał: dobra, stary, musisz mi tam wrzucić swój refren, swoją emocjonalność. I usłyszałem ten numer i mówię: tak, jest, robimy to po prostu.
0: Okej. Doskonale to słyszeć, no i mam nadzieję, że doskonale będziemy cię słyszeć jeszcze przy kolejnych 16 albumach i wszelkich innych historiach.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Onar zachrypnięta gardziel, ale Opał po prostu eklektyczny chyba tutaj bojownik jeszcze przy okazji K1. Dzięki bardzo za to, że zajrzałeś i wpadaj częściej przy kolejnych historiach.
1: Dobrze, pewnie przy kolejnym albumie. No,
0: zapraszamy.
1: Przy kolejnym albumie. Dziękuję bardzo, cześć.
0: Dzięki. Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 5.

0: chwilą ze studia wyszedł Opał, z którym z kolei ten pan nagrał niejedną płytę. Gips i Kukon, ty masz to miejsce czwarte rap dwudziestki. Przed tygodniem było to miejsce drugie, więc pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione numery. My teraz z kolei zagramy kawałek pana, który przed tygodniem był w tym studiu. To coś, White 2115.
1: Rap 20 w Radiu SK. 3.
2: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

To było szóste miejsce tydzień temu, teraz już trzecie. White 2115 i jego to coś dzisiaj na takim właśnie miejscu. Pamiętajcie o tym, że rozmowę z White'iorem, ale też Vivi Simonem i Palarem możecie sprawdzić już teraz w aplikacji Radia SK. Mamy podcast, mamy też miejsce drugie. Przed tygodniem to była jedynka, teraz już dwójka. Kinezimery ta sama.

0: to Kini Zimmer i Tazama, czyli zeszłotygodniowe miejsce pierwsze rap 20, teraz już dwójka, spadek, ale jak widać nie tak duży, choć pewnie bolesny, bo zawsze miło jest jednak być na najwyższym stopniu podium. Zanim powiem, kto dzisiaj na miejscu pierwszym, wspomnę jeszcze o nowych propozycjach, które już na Was czekają. To Janusz Walczuk i jego Lodowa Macza, ale też Fukaim z pytaniem, jak się bawisz? Natomiast ja bawię się świetnie, ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Już jutro możecie sprawdzać podcast z dzisiejszej mojej rozmowy z Opałem, a ja gram miejsce pierwsze, to MJ Deli i Deli Supreme.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl numer 1.